Księdze Przysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

0: Dialog z Biblią. Podcasty te tworzone są przez naszych przyjaciół Joannę, Tytusa, Arkadiusza i Mateusza, za co im serdecznie dziękujemy. Zapraszam.
1: Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Budzowski,
2: Jarosław Dzięgielewski
3: i Arkadiusz Bojko.
1: Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii. Zapraszamy do wysłuchania. Drodzy słuchacze, kontynuujemy nasz cykl rozmów dotyczących dekalogu i kolejnego zresztą spotkania poświęconego czwartemu przykazaniu mówiącym o zachowywaniu dnia sobotniego. W poprzedniej rozmowie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy jest możliwe, aby szabat zniknął gdzieś z historii albo aby mógł się przesunąć. Doszliśmy do wniosku, że Pan Bóg zdecydowanie zadbał o to, aby ten cykl tygodniowy faktycznie mógł być zachowany od starożytności aż do dzisiejszych czasów. Natomiast zadaliśmy również takie pytanie wtedy, czy jest możliwe, że Pan Jezus łamał szabat? Dlatego, że wielokrotnie przez faryzeuszy był o to oskarżany i mamy przynajmniej kilka takich sytuacji, kiedy autorzy biblijni opisują sytuację, jak Pan Jezus robił pewne nietypowe rzeczy właśnie w tym dniu. I pozwolę sobie teraz tylko szybko te rzeczy wymienić, o niektórych z nich pewnie powiemy sobie za chwilę trochę więcej, czyli na przykład zrywanie kłosów w szabat. Co prawda Pan Jezus nie zrywał, tylko jego uczniowie, no ale jednak to robili i nie spotkało się to wcale z dezaprobatą samego Jezusa. Dopiero jak ktoś to zobaczył, no to powiedzieli, ale dlaczego oni to robią? Pan Jezus uzdrawia teściową Piotra właśnie w szabat, uzdrawia człowieka z uschłą ręką w synagodze przy wszystkich świadkach, uzdrawia kobietę zgarbioną od 18 lat, która naprawdę cierpiała, uzdrawia człowieka cierpiącego na puchlinę, uzdrawia chromego przy sadzawce Betesda, uzdrawia ślepego przy sadzawce Syloe, ale również wypędza demony w szabat. Akurat w przypadku tych demonów trzeba przyznać, że żaden z faryzeuszy, czy w ogóle żaden z Izraelitów nie zwraca uwagi na to, że Pan Jezus robi wtedy cokolwiek złego. Czyli na przykład przytaczając właśnie taką historię, kiedy Pan Jezus wypędza demona w szabat, chociażby w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale od 21 wersetu czytamy: i weszli do Kafarnaum i zaraz w szabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiemy, kim ty jesteś, święty Boże. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty szarpnął nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy tak, iż pytali się nawzajem: co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne, i wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Więc tutaj akurat w tym przypadku mamy do czynienia z pewnego rodzaju uzdrowieniem, w sensie wypędzenia demona z człowieka. Nie mamy jeszcze tutaj do czynienia z jakimś oskarżeniem Jezusa, wręcz mamy do czynienia z pewnego rodzaju zachwytem, chociaż ciekawe jest to, że kiedy czytamy akurat w tym kontekście Ewangelię Marka, to dokładnie następna historia to jest historia, kiedy Pan Jezus uzdrawia teściową apostoła Piotra. I również czyni to w szabat, dlatego że tekst biblijny sprawozdaje, że zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, a teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej i przystąpiwszy ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im, a gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony, i całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. Natomiast nie skupiamy się teraz na samych demonach, skupiamy się w ogóle na całym tym wydarzeniu, czyli jest sytuacja taka, że Pan Jezus wypędza demona z człowieka jeszcze w synagodze, wychodząc z synagogi, w szabat uzdrawia jeszcze tego samego dnia teściową Piotra, ale mimo to wszystko było tam pełno ludzi, którzy chcieli być uzdrowieni, ale czekali do zachodu słońca. Więc wydaje się, że jednak czekali aż do zachodu słońca i nie chcieli przyjść z jakiegoś powodu do Jezusa, żeby ich uzdrawiał w czasie szabatu.
2: I chociaż Ewangelia sama nie podaje powodu, dlaczego akurat po zachodzie słońca przyszli, to jednak kiedy przyjrzymy się tym innym historiom, w których Jezus Chrystus uzdrowił w sabat i temu, jaką wywołało to reakcję nauczonych w piśmie, zdecydowanie zawsze była to reakcja negatywna, to myślę, że jest to bezpieczny wniosek, że ci ludzie, którzy słyszeli o uzdrawiającej mocy Jezusa Chrystusa i chcieli z niej skorzystać, mieli pewne opory, aby przyjść w ciągu dnia i przyszli dopiero po zachodzie słońca, czyli kiedy w biblijnej rachubie rozpoczął się już kolejny pierwszy dzień tygodnia.
1: No ale to co mogło być tego powodem? Dlaczego ludzie bali się być uzdrowionymi w szabat?
3: Kiedy popatrzymy na to już troszeczkę też i wspomniane historie, kiedy Jezus uzdrawiał w szabat i zwrócimy uwagę na reakcję uczonych w piśmie czy faryzeuszy, bardzo nerwową, bardzo agresywną, to chyba przestajemy się dziwić takiemu zachowaniu ludzi. Mieli po prostu obawę, tak? Bali się nawet tego, że zostaną wyłączeni z synagogi, co oznaczałoby kompletną dyskwalifikację społeczną dla nich. A więc ta presja była ogromna, dlatego przypuszczam, czekali tam te kilka godzin.
2: Natomiast powinniśmy wyraźnie powiedzieć, że nie znajdujemy w Piśmie Świętym, nie znajdujemy w Torze, czyli w Pięcioksięgu Mojżesza, żadnego polecenia, żadnego Bożego zakazu, które nie dopuszczałoby możliwości uzdrawiania w sobotę. Reakcja jest faktycznie opisana w Ewangeliach zawsze jednakowa, nauczeni w piśmie są zawsze oburzeni, natomiast podstawowe pytanie, które musimy sobie zadać w tej rozmowie o to, czy Jezus łamał sabat, czy poprzez uzdrawianie łamał sabat, to jest pytanie, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia Tory, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia znajdujące się w dekalogu dotyczące tego, jak zachowywać sabat, czy raczej nie mamy do czynienia z łamaniem tradycji starszych albo przepisów starszych i mamy takie stwierdzenia występujące w Ewangelii, które wskazują, że oprócz wyraźnych zapisanych zaleceń Tory, czyli Pięcioksięgu Mojżesza, oprócz wyraźnych zaleceń samego dekalogu, który jak gdyby precyzował święcenie sabatu poprzez niepracowanie, powstrzymanie się od codziennej pracy w dniu sabatu, prawda? To było podstawowe zalecenie dotyczące zachowania świętości sabatu, natomiast ewidentnie w pierwszym wieku, ewidentnie w czasach Jezusa Chrystusa mamy do czynienia z rozbudowaną tradycją ustną, która następnie znalazła się w spisanych dokumentach judaizmu rabinistycznego, które znalazły swoją ostateczną formę w zapisach talmudycznych.
1: Kiedy myślę o tej całej sytuacji, to ja na przykład zwracam uwagę na to, że tutaj ewidentnie mamy początek działalności Pana Jezusa i ludzi, którzy wręcz wprost mówią, że mamy tutaj do czynienia z kimś absolutnie wyjątkowym, z nowym rabinem, który głosi z mocą, tak? Wręcz wprost mówią, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Nie ma wątpliwości, że kiedy pojawia się nowy rabin, to każdy człowiek chciałby się temu rabinowi pokazać pewnie z jak najlepszej strony, a niekoniecznie z tej jak najgorszej. I w momencie, kiedy mamy do czynienia ze świętem szabatu, z przekonaniem o tym, że w szabat w zasadzie niewiele w ogóle można, to chyba nawet nie wypada przyjść do wielkiego rabina, który robi pewne rzeczy i prosić go w szabat, żeby dla mnie coś zrobił. Bo ich przekonanie było takie, że ten dzień nie jest od tego. Zresztą będziemy czytali jeszcze inne historie, w których jakby wprost nawet jest to powiedziane. Zresztą w tych wszystkich przypadkach, kiedy ktoś jest uzdrawiany, w zasadzie opis tych wydarzeń jest bardzo podobny. To znaczy ktoś przychodzi do Jezusa albo Jezus przychodzi do kogoś. Jest akurat sobota, zadaje wręcz pytanie, czy można w sabat dobrze czynić. Czasem sam odpowiada na pytanie i uzasadnia dlaczego. My jeszcze sobie przejdziemy później do tych uzasadnień. No ale jednak są takie sytuacje, kiedy jest dodane coś więcej i chociażby jedną z takich sytuacji może być uzdrowienie chromego, czyli osoby, która nie może chodzić, właśnie w sabat, bo Pan Jezus nie tylko uzdrawia tego człowieka, ale wygląda na to, że wręcz nakazuje temu człowiekowi łamać szabat. Ja pozwolę sobie przeczytać tę historię z Ewangelii Jana, 5 rozdział, od pierwszego wersetu Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat i gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. I właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś jest sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. A zatem mamy historię osoby, która nie może chodzić od 38 lat. Jezus go uzdrawia. Chyba nikomu z nas nie wydaje się, że jest cokolwiek złego w tym, żeby w sabat komuś pomóc. No ale przecież w sabat nie wolno nosić ciężarów. A Pan Jezus wprost mówi do tego człowieka: weź swoje łoże i chodź.
2: Wspomniałeś wcześniej, że te historie tych szabatowych uzdrowień Jezusa Chrystusa podążają za pewnym schematem powtarzalnym. Natomiast kiedy czytamy tę historię, w moim zrozumieniu jest wyraźne odejście od tego schematu. Bo na przykład, kiedy czytamy o uzdrowieniu człowieka, który ma uschłą rękę w szabat, ta historia ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o kobiecie zgarbionej od 18 lat, jej uzdrowienie ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o człowieku cierpiącym na opuchlinę, jego uzdrowienie następuje również w szabat w wypełnionym gośćmi domu jednego z przedniejszych faryzeuszy. A więc każde z tych trzech uzdrowień, o których wspominają Ewangelie, odbywa się wśród ludzi, którzy są świadkami tego zdarzenia. W szabat, ale nie dzieje się to w odosobnieniu. Wszyscy widzą, co się dzieje. Jezus czasem wręcz zadaje prowokujące pytania, dlatego że Jezus chce swoich słuchaczy pobudzić do myślenia zmierzającego w kierunku zweryfikowania ich poglądów na temat tego, czym jest szabat i jak szabat należy zachowywać. I robi to zawsze w kontekście właśnie uwolnienia kogoś w dzień szabatu od uciążliwej choroby, od krępującej choroby, od zniewalającej choroby. Natomiast ewidentnie, kiedy czytamy to uzdrowienie przy sadzawce Betesda, najwyraźniej nauczeni w piśmie nie są świadkami tego zdarzenia. Zdarzenie dokonuje się pomiędzy tym chorym i pomiędzy Jezusem Chrystusem i w moim czytaniu Ewangelii Jezus jak gdyby chce sprowokować dyskusję. Jezus chce doprowadzić do sytuacji, kiedy ktoś zada pytanie: dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego nosisz łoże? Prawda? I ta sytuacja następuje, kiedy ten człowiek uzdrowiony, prawda, który w końcu może chodzić na własnych nogach i nawet nie zastanawiał się być może, że jego uzdrowienie, jego uwolnienie od tej tak bardzo ograniczającej wieloletniej choroby nastąpiło w dzień szabatu, niesie być może zupełnie nieświadomie łoże. Zresztą powinniśmy wyjaśnić też, co to było to łoże, prawda, bo to nie było łóżko w naszym zrozumieniu, to było najprawdopodobniej mata, którą ten człowiek zwinął i nie gdzieś pod pachą i dochodzi właśnie do konfrontacji. Ludzie mówią, dlaczego pracujesz w sabat, dlaczego łamiesz sabat, nosząc te rzeczy. I wtedy ten człowiek odpowiada, no ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi, żebym tak zrobił. Prawda? I to wywołuje dyskusję, która zmierza w tym kierunku, kim jest ten, który dokonał uzdrowienia i który powiedział temu człowiekowi, wstań, weź swoje łoże i chodź. I kiedy dojdziemy do końca tej historii, którą przeczytałeś, to taka jest konkluzja tej historii. Ta konkluzja zmierza do rozmowy o tożsamości Jezusa Chrystusa.
3: I być może warto jeszcze tutaj podkreślić i to, że właśnie to objawienie, kim jest Jezus, spowodowało czy spotęgowało niechęć uczonych w piśmie czy faryzeuszy. O ile wcześniej były zarzuty, dlaczego robisz to w szabat, o tyle w tym momencie czytamy, że ich reakcją było zastanawianie się, jak go zgładzić. W takim razie to objawienie, że on jest kimś więcej niż tylko nauczycielem, spowodowało ogromne zamieszanie.
2: I w związku z tym, co powiedziałeś, ten 18 wiersz musimy czytać w jego właściwym kontekście, prawda? Bo nasza rozmowa dotyczy pytania, czy Jezus łamał szabat. I 18

0: odniesieniu do biblijnej definicji tego, co to jest łamanie szabatu. Nie. To zdarzenie dokonuje się w kontekście reakcji nauczonych w piśmie, którzy stoją na straży nie tylko Tory, ale istniejącej już w czasach Jezusa Chrystusa tak zwanej tradycji starszych, czyli niespisanych jeszcze, ale istniejących i praktykowanych przepisów, które były rabinistycznymi rozwinięciami zrozumienia sabatu i jego zachowywania. O to został oskarżony Jezus Chrystus. To, co Jezus zrobił, a więc uzdrowienie człowieka i polecenie weź swoje łoże, czyli zwiń tę matę, na której leżałeś przy sadzawce i idź, nie było złamaniem szabatu w odniesieniu do biblijnych, bożych przepisów tego, jak szabat ma być zachowywany.
1: To skąd te tradycje się wzięły? No bo mówisz o tym, że one nie są biblijne, że to jest tradycja starszych. Skąd ta tradycja starszych się wzięła i dlaczego nagle urosła do tak potężnej rangi i faktycznie staje się równa tej torze spisanej przez Mojżesza?
0: Tradycja zawsze bierze się z zadawania pytań i z upływu czasu. I dokładnie w ten sposób doszło do nagromadzenia tradycji związanej z zachowywaniem szabatu i innych tradycji, które później w formie spisanej znalazły się w Talmudzie, prawda? Pan Bóg zakazuje pracy w sabat. Naturalne pytanie, a co to jest praca? I tutaj mieli szerokie pole do popisu różni żydowscy nauczyciele, różni rabini, którzy dyskutując ze sobą, tworzyli swoje definicje tego, co to jest praca.
2: Wydaje mi się, że powstanie tych niepisanych praw, przepisów miało całkiem dobrą intencję, dlatego że Żydzi dokładnie pamiętali powód niewoli babilońskiej. Czytamy w Starym Testamencie, choćby w Księdze Jeremiasza, że właśnie to niezachowywanie szabatów było powodem popadnięcia w niewolę. Tak więc po upływie kolejnych setek lat stwierdzili, że trzeba przedsięwziąć jakieś kroki, żeby zabezpieczyć właściwe zachowywanie szabatu przez naród, żeby nigdy nie pojawił się już kolejny powód, by naród ten miał popaść w jakąkolwiek niewolę.
0: A więc możemy tutaj mieć do czynienia z takim myśleniem, że skoro utraciliśmy niepodległość, między innymi z powodu złego podejścia do szabatu, to teraz, kiedy jesteśmy pod okupacją rzymską, być może odzyskamy naszą niepodległość, jeżeli będziemy pieczołowicie zachowywać szabat. Myślę, że jeszcze jedna rzeczywistość powinna być wspomniana, ponieważ Żydzi nie tylko są w pierwszym wieku, a więc w czasach Jezusa, pod okupacją rzymską, ale są pod wpływem trwającej już od dłuższego czasu daleko posuniętej hellenizacji. Kiedy my myślimy dzisiaj Jerozolima, mamy na myśli te zabytki, które są w Jerozolimie z czasów II świątyni, z okresu bizantyńskiego i tak dalej. Pamiętajmy, że Jerozolima w czasach Jezusa to jest w dużej mierze kulturowo greckie miasto. I jak gdyby ścierają się te dwa nurty w judaizmie w czasach Pana Jezusa. Z jednej strony daleko posunięta hellenizacja społeczeństwa, a więc sekularyzacja, prawda? A z drugiej strony ta religijna grupa, która mówi nie, musimy się przeciwstawić temu trendowi, a więc naturalnie jak gdyby jedna skrajność wywołuje drugą skrajność, prawda? Daleko posunięta liberalizacja po lewej stronie będzie prowadziła w kierunku daleko posuniętej radykalizacji po prawej stronie. Natomiast to nie stało się w ciągu jednego pokolenia, to nie stało się w ciągu kilku lat, to były rzeczy, to był proces, który trwał przez wiele lat.
1: Czyli jak rozumiem, kiedy na przykład mamy inną sytuację, chociażby właśnie uzdrowienia ślepego przy innej sadzawce, przy sadzawce Syloe, gdzie również Pan Jezus bez wątpienia łamie tradycje starszych, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus nie tylko uzdrawia, ale wręcz czyni coś nowego. To jest takie ciekawe, że właśnie w tej tradycji starszych w szabat nie można było absolutnie nic nowego uczynić, nie można było czegoś stworzyć, a tutaj w tej historii Pan Jezus, żeby uzdrowić tego ślepego, spluwa na ziemię, czyni błoto ze śliny zmieszanej właśnie z tą ziemią, nakłada na oczy tego człowieka, to już w ogóle można by było powiedzieć, że wykonuje pracę i mówi jeszcze temu człowiekowi, idź i obmyj.

0: się, czyli on jeszcze musi iść do tej sadzawki i faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy występuje takie żywe oburzenie faryzeuszy, dlatego że historia ta jest opisana w Ewangelii Jana, 9 rozdział, ale pozwolę sobie przeczytać werset 14, później 16. A był właśnie sabat, w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy Jego. Pytali więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy z faryzeuszy rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Już w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. No, uczynił błoto, nałożył na oczy, wykonał pracę. No dobrze, no uzdrowił, no fajnie, że uzdrowił, ale dlaczego właśnie w taki sposób? Jest szabat, innych uzdrawiał słowem albo dotykiem. Dlaczego nie mógł tego tutaj zrobić w taki sam sposób?
1: Czyli mamy do czynienia z super paradoksalną sytuacją, prawda? Że człowiek, który jest ślepy od urodzenia, odzyskuje wzrok w dzień szabatu, a Jezus jest oskarżony o to, że w procesie uzdrowienia splunął na ziemię, uczynił błoto, nałożył to błoto na jego oczy i to jest problemem. I znowu musimy wyraźnie powiedzieć, że nie mamy tutaj do czynienia z łamaniem szabatu w sensie biblijnym. Mamy natomiast ewidentny konflikt pomiędzy podejściem Jezusa Chrystusa do szabatu i panującymi w jego czasie tradycjami starszych, z którymi Jezus ewidentnie, a nawet powiedziałbym celowo, wchodzi w konflikt, żeby wywołać dyskusję na temat sensu święta szabatu.
0: No to co, czy Pan Jezus robił takie rzeczy tylko po to, żeby prowokować?
2: Ja widzę w tej sytuacji zainteresowanie Jezusa tym, co działo się we wnętrzu samego uzdrowionego. Kiedy przeczytalibyśmy sobie cały ten rozdział, całą tę historię, jest ona bardzo dynamiczna, wręcz pasjonująca, bo w tej historii pojawiają się rodzice uzdrowionego człowieka, pojawiają się przesłuchania, śledztwo prowadzone przez faryzeuszy czy nauczonych w piśmie, jak to się stało, dlaczego to się stało i wszystko prowadziło do jednego, była próba wymuszenia, uznania tego, że Jezus nie jest Bożym posłańcem, że nie jest człowiekiem Bożym, a ten czas, który Jezus daje uzdrowionemu człowiekowi, tak, poprzez to, że najpierw pomazuje jego oczy błotem, odsyła go do sadzawki, żeby się obmył. Nawet ten człowiek na początku nie miał możliwości zobaczyć, kim jest Jezus. Tak, to nie było tak, że on natychmiast przejrzał i pierwsza osoba, którą zobaczył, to był Jezus. Tak się zdarzało w Biblii, ale nie tym razem. Ten człowiek mógł się zastanawiać. Ten człowiek mógł myśleć, ten człowiek musiał znajdować sam argumenty w rozmowie z nauczonymi w piśmie, żeby bronić Jezusa. On nie tyle bronił siebie, bo on już widział, tak? On już zyskał to, co chciał, ale on bronił Jezusa. I myślę, że w tym wszystkim to też jest ważne. To też jest ważne. W pewnym momencie on mówi, jak świat światem, coś podobnego się nie zdarzyło. Myślę, że to też korespondowało z pewnymi poglądami, które mówiły o tym, że ślepo narodzonego uzdrowić może tylko Mesjasz, gdy przyjdzie. A więc on w tym momencie był zainteresowany udowodnieniem tego, że ten, który go uzdrowił, jest faktycznie Bożym posłańcem.
1: I ewidentnie tutaj mamy do czynienia właśnie w kontekście jego rodziców z tą próbą oceny, czy doszło faktycznie do uzdrowienia, prawda? Oni próbują stwierdzić, czy rzeczywiście ten człowiek urodził się jako ślepy. Natomiast no, ewidentnie ta i inne historie są w kontekście, który wyraźnie wskazuje na to, że Pan Jezus widzi, że jest jakiś problem ze zrozumieniem tego, czym jest szabat, prawda? Stąd w innych przypadkach jego pytanie, czy wolno w szabat dobrze czynić? Czy wolno życie zachować, czy zatracić? A czy kiedy wam zwierzę wpadnie w szabat do dołu, to czy pośpieszycie z pomocą, czy będziecie czekali do zachodu słońca? A czy kiedy wasze juczne zwierzę jest spragnione w szabat, czy odwiązujecie i zaprowadzacie je do wodopoju, czy zwierzę czeka do zachodu słońca, prawda, żeby zostało napojone? A więc ewidentnie te wszystkie przypadki, które mamy opisane w Ewangelii, gdzie Jezus bywa oskarżany o to, że niewłaściwie zachowuje szabat, odbywają się w kontekście i wiemy to z pytań, które Pan Jezus zadaje, w kontekście tego, że coś jest nie tak w zrozumieniu współczesnych Panu Jezusowi tego sensu szabatu, tego, co robimy w szabat, czego w szabat nie robimy.
2: Idąc dalej, jeśli mógłbym jeszcze coś dodać, mam takie wrażenie, nie jestem za to gotów położyć głowę, ale mam takie wrażenie, że ta zaciekłość, z jaką Chrystus spotykał się, szczególnie w sytuacjach, kiedy zarzucano mu łamanie szabatu, była w jakimś sensie spowodowana być może pewną obawą, którą mieli faryzeusze czy też uczeni w piśmie, że ich dotychczasowe dokonania w kwestii obrony szabatu mogłyby okazać się zupełnie bezproduktywne i wręcz przeszkadzające w duchowym rozwoju ludzi. Gdyby uznali, że Jezus jest szczególnym posłańcem od Boga, musieliby uznać jednocześnie jego nauczanie o tym, jak należy zachowywać szabat. To nie przechodziło im przez myśl, bali się czegoś takiego.
0: Natomiast mówimy tutaj ciągle w kontekście faktycznie tej tradycji ustnej, tradycji rabinistycznej. I nawet ja jestem w stanie zaakceptować taki argument, że Pan Jezus tutaj zdecydowanie sprzeciwiał się tradycji starszych, ale mamy sytuację jednak opisaną, kiedy właśnie ci uczniowie zrywali kłosy w szabat, gdzie już jesteśmy w stanie znaleźć teksty z Tory, które faktycznie wskazują na to, że zrobili coś niewłaściwego. I pozwolę sobie tutaj przytoczyć najpierw tę historię. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział od 1 wersetu. Czytamy: w tym czasie szedł Jezus w szabat wśród zbóż i uczniowie jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego: oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w szabat. I przynajmniej dwa teksty biblijne faktycznie można by było tutaj wskazać, właśnie z Tory, które mogłyby świadczyć o tym, że uczniowie Jezusa złamali szabat, a Pan Jezus w ogóle nie zareagował, w ogóle ich nie zganił. Księga Wyjścia, 16 rozdział, 23 werset mówi: a on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień sabatu, upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. Czyli ewidentnie nawet tydzień temu mówiliśmy o tym, że Pan Bóg, dając mannę Izraelitom na pustyni, wyznaczył pewien cykl, 5 dni dawał im mannę na jeden dzień, 6 dni dawał im podwójną, mówił 6. dnia przygotujcie się na sabat i 7. dnia już nie dawał im manny, dlatego że mieli jeść to, co było dzień wcześniej. Więc to jest jedna historia, przecież pół audycji temu poświęciliśmy w zeszłym tygodniu. I inny tekst z Księgi Wyjścia, 34 rozdział i werset 21. Przez 6 dni pracować będziesz, ale dnia 7 odpoczniesz, w czasie orki i w czasie żniwa odpoczniesz. Czyli Tora wyraźnie nakazywała, jak jest orka, jak są żniwa, no nie będziesz zbierał z pola, no tym bardziej jeszcze oni rozcierali w rękach i zjadali.
1: Skoro cytowane były teksty, to jak gdyby sprowadźmy kwestię do tekstu, do tego, co tekst faktycznie mówi. W Księdze Wyjścia w 16 rozdziale mamy do czynienia z sytuacją manny, którą Pan Bóg syła w ciągu 6 dni i mamy sytuację taką, że są pewni ludzie, którzy w sabat wychodzą poza obóz, żeby zbierać mannę i manny nie ma, prawda? I spotykają się z naganą, dlaczego wychodzicie, było wam powiedziane, że będzie spadała w ciągu 6 dni, 6. dnia macie zebrać, przygotować, ugotować, mieć na sabat.
0: No tak, ale uczniowie nie przygotowali się w piątek na dzień soboty.
1: Tak, ale nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że w związku z tym wychodzą na pole po to, żeby zebrać zboże na przygotowanie posiłku. Mamy sytuację, kiedy Pan Jezus i uczniowie po prostu idą. Są na spacerze między polami i uczniowie po prostu idąc sięgają po kłosy i zrywają je. Tora zabrania żniw, a więc znowu dochodzimy do kwestii tego, jak tradycja interpretowała pojęcie żniwa. W naszym zrozumieniu żniwo współcześnie to jest kombajn, żniwiarka, kosa, sierp, cokolwiek innego i praca na polu. Natomiast w tradycyjnym rozwinięciu rabinistycznym pojęcia żniwa wyciągnięcie ręki w czasie spaceru ścieżką, która prowadziła przez pole, zerwanie kłosu, wygniecenie tego kłosa w ręce było równoznaczne z żęciem zboża, z młóceniem zboża i z przygotowywaniem posiłku. A więc znowu nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie ewidentnie łamią zalecenia Tory. Oni nie są z kosami czy sierpami na polu, ale mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to, co zrobili, znalazło się w konflikcie z tradycyjnym rozwinięciem rabinistycznym, jakie panowało w ich czasach.
0: No a co z tym, że uczniowie się nie przygotowali na ten dzień?
2: Kiedy czytamy opis w Ewangeliach związanych z tą historią, to pojawia się tam taki zwrot, kiedy Pan Jezus wyjaśnia, próbuje wyjaśnić tę sytuację, biorąc pod uwagę zarzuty, jakie się pojawiają. Mówi coś takiego, że On jest Panem Szabatu. I ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że uczniowie są zafascynowani Jezusem. Kiedy czytamy historię powołania uczniów, to widzimy, jak oni spontanicznie rzucali wszystko, czym się zajmowali, szli za Jezusem, dlatego że był dla nich kimś wyjątkowym. I tak też rozumiem to, że Jezus jest Panem Szabatu. Jeśli zaczynamy sobotnie święto, to On powinien stać się centralną postacią tego święta. Wszystko inne staje się rzeczą drugoplanową, rzeczą drugiego znaczenia. Tak widzę tę historię. Oni byli zafascynowani Jezusem, cieszyli się tym, że idą razem z Nim, słuchali, co On ma do powiedzenia, obserwowali Go, jakie relacje nawiązuje z innymi ludźmi, próbowali się z tego czegoś nauczyć dla siebie, podglądali to. I w tym zafascynowaniu Jezusem być może zapomnieli o czymś. Zapomnieli, żeby przygotować sobie, nie wiem, posiłek na kolejny dzień, a kolejny dzień to był akurat szabat. Zapomnieli tego, nie wiem, drugiego śniadania czy kanapek na drogę. I kiedy pojawiają się te zarzuty, że oni robią coś złego, tak? No tak jak już wspomnieliście, że zajmują się żniwem, to Pan Jezus tłumacząc to chce zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze, kiedy zachowujemy szabat jako święto. I On mówi, ci ludzie zrobili to, co najważniejsze, a to, że rozstali sobie tam kilka ziarenek z kłosów, w zasadzie służyło tylko zaspokojeniu ich głodu. Tak? To było tak jak nałożenie sobie jedzenia na talerz. W zasadzie niczym więcej się to nie różniło, co zrobili. Tak więc to jest, myślę, ta najważniejsza rzecz. Jezus jest Panem Szabatu, jest tym, na którym koncentrujemy naszą uwagę. On jest naszym stworzycielem i On jest naszym wybawicielem, bo kiedy mówimy o tych dwóch fragmentach z Tory, tak, czyli Księga Wyjścia i Księga Powtórzonego Prawa, gdzie pojawiają się przykazania dotyczące siódmego dnia tygodnia, to w jednym jest mowa o tym, że jest wybawicielem, w drugim jest mowa, że jest stworzycielem.
1: Natomiast w tej sytuacji oskarżenie jest skierowane nie w stronę uczniów, tylko w stronę Pana Jezusa. To On jest oskarżony o daleko posunięty liberalizm, który praktykuje w odniesieniu do swoich uczniów. I pytanie brzmi, dlaczego Twoi uczniowie robią to, czego nie powinni robić? Natomiast my wyraźnie sprowadzając to zdarzenie do tekstu i do tego, co faktycznie było zapisane w Torze, no nie możemy powiedzieć, że Pan Jezus łaskawym okiem patrzył na łamanie szabatu w odniesieniu do przepisów Tory, bo my nie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie Pana Jezusa wychodzą z sierpami na pole i dokonują żniw, a następnie wychodzą z cepami na pole i młócą to zrzęte zboże. To nie jest ta sytuacja. To jest tak, jak Jarku powiedziałeś, ktoś jest przy stole i nakłada sobie łyżką z półmiska na talerz i je, i uczniowie przechodzą przez pole, na którym rośnie jakieś zboże, wygniatają rękami i znowu, no ewidentnie nie mamy do czynienia z wyraźnym łamaniem przepisów Tory, mamy do czynienia z łamaniem przepisów szabatu w odniesieniu do rabinistycznej tradycji, jaka panowała w pierwszym wieku.
2: Można byłoby powiedzieć, że uczeni w piśmie się czepiali.
0: Ja bym może w tym wszystkim chciał podkreślić jeszcze jedną taką ważną rzecz. Pan Jezus, jak uzasadnia, dlaczego Jego reakcja na to, co zrobili uczniowie, była taka, a nie inna, w zasadzie podaje dwa powody. Jeden to jest ten, o którym wspomniałeś. Mówi Syn Człowieczy, czyli On jest Panem Sabatu, ale też podaje jeszcze inny argument. Mówi, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Ja sądzę, że uczniowie w pewnym sensie popełnili pewnego rodzaju błąd. W tym cyklu, który Pan Bóg zaplanował, ewidentnie jest czas na przygotowanie, jest ewidentnie czas na szabat, na odpoczynek. Ale w tym wszystkim kluczowe jest to, że ten odpoczynek, który zaplanował Pan Bóg, on ma być radosny. On nie ma być ciężarem, nie ma być problemem. Tymczasem faktycznie mówimy o sytuacji, kiedy faryzeusze z szabatu uczynili przeogromny ciężar. Stworzyli całe mnóstwo przepisów. Ile kroków można zrobić? Jak należy funkcjonować? Czego nie można? I w zasadzie ze święta, które powinno być najradośniejszym świętem, dlatego że jeszcze raz zaznaczę, jest pamiątką nie tylko stworzenia, ale również wyzwolenia, powinno być najradośniejszym świętem, a oni zrobili z tego święto zakazów.
2: Tak, może nieco wtrącając się w twoją wypowiedź, no to, co też w Ewangelii Marka akurat jest zaznaczone przy tej historii, że szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. A więc tutaj człowiek jest podmiotem. Bóg jest zainteresowany tym, żeby szabat był dla człowieka takim momentem, kiedy rozmyśla o tym, co go wyzwala, o tym, co daje mu szczęście. Kiedy cieszy się obecnością Boga, kiedy widzi w Bogu tego, który go absolutnie ubogaca, a nie ogranicza.
1: I odnosząc się do tego, co Tytus powiedziałeś, myślę, że całą porażką współczesnej chrześcijańskiej dyskusji na temat szabatu jest to, że często dyskutujemy o szabacie w odniesieniu do wypaczeń praktyk szabatu, z jakich opisami spotykamy się chociażby w Ewangeliach, i błędne teologiczne poglądy, chrześcijańskie poglądy, błędne, które mówią o tym, że szabat był zawsze ciężarem i Pan Jezus, kiedy przyszedł, to łaskawie nas w końcu od tego ciężaru uwolnił i teraz w końcu możemy się cieszyć i jesteśmy wolni, są kompletnym niezrozumieniem i kompletnym wypaczeniem przesłania dotyczącego szabatu, które znajduje się w Piśmie Świętym. Szabat został poświęcony i pobłogosławiony przez Pana Boga po to, aby był błogosławionym czasem dla całej ludzkości. To nie Pan Bóg uczynił go ciężarem, to ludzie uczynili go ciężarem. Kiedy Pan Jezus przychodzi, aby uwolnić ludzkość nie od szabatu, bo on nie jest ciężarem jako taki. Pan Jezus przychodzi po to, żeby uwolnić ludzkość od wypaczeń związanych z niebiblijnymi, z niebożymi praktykami, które były wynikiem tradycyjnej interpretacji tego, jak należało szabat rozumieć. Szabat w zamyśle Bożym miał być dniem radosnym, dniem, który jest błogosławieństwem. Pan Bóg dał swojemu ludowi 50 parę dni dodatkowego urlopu.
0: Ja myślę, że w ogóle Pan Jezus w tym wszystkim również nadaje pewien nowy wymiar szabatowi, ale akurat o tym już nie dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko następnym razem. A chciałbym, żebyśmy jeszcze dzisiaj odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego jest niemożliwe, aby Pan Jezus złamał szabat, ale to zrobimy po biblijnym ABC.
3: Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Reuel. Reuel, zwany również jako Jetro, był teściem Mojżesza. W Księdze Wyjścia dowiadujemy się, że był Midianitą i Biblia nazywa go kapłanem. Uważa się, że Reuel mogło być jego imieniem otrzymanym przy urodzeniu, a Jetro tytułem honorowym nadanym mu jako kapłanowi plemiennemu. Gdy Mojżesz ucieka z Egiptu do kraju Midianitów, spotyka tam 7 córek Reuela, które doglądały trzód swojego ojca. Mojżesz pomógł im napoić stado i został przedstawiony ich ojcu. Zamieszkał z rodziną Reuela, który dał mu za żonę swoją córkę Seforę. I na kolejne 40 lat został w Midianie, pasąc owce swojego teścia. Po powołaniu przez Boga przy ognistym krzewie, Mojżesz wraz z żoną i dziećmi wrócił do Egiptu. Jednak z biblijnego opisu wynika, że jakiś czas potem odesłał ich do rodzinnego Midianu. 18 rozdział Księgi Wyjścia sprawozdaje, że gdy po opuszczeniu Egiptu Izraelici obozowali na pustyni, Reuel przyprowadził do Mojżesza Seforę z dziećmi. Przebywając w obozie Hebrajczyków, miał okazję przyjrzeć się temu, jak Mojżesz sprawuje przywództwo narodu. Choć nie był Izraelitą, udzielił Mojżeszowi dobrej rady, zachęcając go do zaangażowania w rozwiązywanie codziennych problemów ludu większej ilości osób. Wprowadzenie tego pomysłu w życie nie tylko odciążyło Mojżesza, dając mu możliwość zajmowania się sprawami najważniejszymi, ale dało też możliwość zdobywania doświadczenia przez większą grupę liderów narodu. Reuel, jako kapłan i mądry doradca, reprezentuje tych, którzy pomagają w przygotowaniu drogi dla wypełnienia Bożego zbawczego planu. W tym sensie jego działanie na rzecz Mojżesza przypomina chrześcijańskie powołanie do wspierania przywódców duchowych i współpracy w realizacji Bożych zamierzeń. Podobnie jak Mojżesz, który potrzebował wsparcia, Jezus również powołał uczniów, aby wspierali go w jego misji. Wspólnota wierzących, podobnie jak Jetro wspierający Mojżesza, odgrywa kluczową rolę w realizacji Bożego planu zbawienia, którym ostatecznie jest Chrystus.
0: Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy Pan Jezus łamał szabat. Omawialiśmy pewne przykłady z historii opisanych w Ewangeliach, w których Pan Jezus ewidentnie uzdrawiał w szabat, czy robił również inne rzeczy. Omawialiśmy również sytuację zrywania kłosów w szabat. No i jednak dochodzimy do wniosku, że faktycznie to było bardziej występowanie przeciwko tradycji starszych i ich interpretacji Tory, niż przeciwko Torze samej w sobie. Mówiliśmy o tym, że szabat to jest najwspanialszy dzień, to jest najwspanialsze święto, jakie powinno być obchodzone pośród wszystkich ludzi, którzy wierzą w Boga. I teraz tak naprawdę pytanie jest, czy w ogóle byłoby możliwe, żeby Pan Jezus złamał szabat? Czy Jezus mógł złamać szabat?
1: No uważam, że jeżeli posiadał wolną wolę, to zdecydowanie mógł. Natomiast pozostaje pytanie, czy zrobił to. Ponieważ jeżeli by złamał szabat, to bądźmy świadomi tego, że popełniłby grzech. A jeżeli popełniłby grzech, oznaczałoby to, że nie mielibyśmy Zbawiciela.
2: Więcej, oznaczałoby to, że Jezus sam potrzebowałby Zbawiciela.
0: No ale z czego to wynika? No bo musimy mieć jakieś teksty biblijne na poparcie tego wszystkiego, tak? Z czego to wynika, że Pan Jezus nie popełnił grzechu i że nie mógł w ogóle popełnić grzechu?
2: Sam początek nauczania Jezusa, Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, mówi o tym, że Jezus według zwyczaju swego udał się do synagogi w szabat, w dzień szabatu. A więc no, skoro zachowywanie, właściwe zachowywanie szabatu było zwyczajem Jezusa, nie mógł więc on łamać szabatu.
1: Również w swoim nauczaniu w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, który przepowiada wydarzenia związane ze zburzeniem Jerozolimy, wydarzenie, które nastąpiło 40 mniej więcej lat po śmierci Jezusa, a również opisuje wydarzenia związane z końcem czasu przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, Pan Jezus Chrystus wyraża taką myśl: módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. A więc Jezus Chrystus, nawet mówiąc o wydarzeniach, które no, miały odbyć się daleko w przyszłości, wyraża troskę o szabat, o to, żeby jego naśladowcy mieli możliwość właściwego zachowania tego dnia.
0: No ale czy to nie chodziło na przykład o to, że bramy Jerozolimy były zamykane właśnie w szabat? No bo mamy sprawozdanie z księgi Nehemiasza, gdzie wprost jest powiedziane, że Nehemiasz po prostu nakazał zamykać bramy w szabat, żeby nie przychodzili kupcy, nie sprzedawali swoich towarów i tak dalej, żeby nie łamali szabatu. Mamy do czynienia oczywiście z sytuacją, która ma miejsce tam 500 lat wcześniej, ale Żydzi byli bardzo wielkimi tradycjonalistami, może te 500 lat nie zrobiło różnicy.
2: Z pewnością w czasach Jezusa Rzymianie nie pozwoliliby na to, żeby bramy Jerozolimy były zamknięte, dlatego że tam stacjonował garnizon rzymski. Tak więc można powiedzieć, że było to miasto strategiczne z perspektywy rzymskiej armii i to oni decydowali, a nie Żydzi wówczas, czy bramy miasta były otwarte, czy też zamknięte w jakikolwiek dzień. Dotyczy to także dnia szabatu.
1: I nie wiem jak wy, ja nie jestem świadomy żadnych źródeł historycznych pozabiblijnych, a mamy takie pochodzące z pierwszego wieku, które wskazywałyby na taką praktykę w czasach Jezusa, a więc te wydarzenia z czasów Nehemiasza 5 wieków wcześniej niekoniecznie przekładają się na rzeczywistość, która miała miejsce pod okupacją rzymską w pierwszym wieku.
0: Czyli faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus wręcz wprost mówi, że również po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, lata po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, szabat będzie ważny i nie ma się co dziwić, dlatego że przecież sam Pan Jezus w kazaniu na górze niemalże na początku tego kazania mówi takie słowa: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie przeminie z zakonu, aż to wszystko się stanie. Z zakonu, czyli właśnie z prawa. A zatem Pan Jezus sam mówi, że on w ogóle nie przychodzi, aby znieść jakiekolwiek z przykazań. Więc jeżeli mówi, że one będą ważne aż do skończenia świata, to chyba wie, co mówi.
2: No, można byłoby tutaj dorzucić i to, co już wcześniej mówiliśmy, że skoro Pan Jezus jest Panem szabatu, no to tym bardziej nie będzie przeczył sam sobie. Skoro on ustanowił szabat, skoro on wie, jak szabat powinien być zachowany, jakie formy naszej praktyki powinny być zachowywane w szabat, no to jednocześnie nie będzie mówił, no to słuchajcie, nie, szabat jednak nie jest ważny. Odpuśćmy sobie.
0: Zresztą on nie tylko jest Panem szabatu, ale też wygląda na to, że jest celem szabatu. Ale o tym pewnie jeszcze sobie kiedyś porozmawiamy. I w tym wszystkim w ogóle musimy mieć świadomość tego, że Pan Jezus nie tylko mówi, że prawo jest niezmienne, Pismo Święte w ogóle mówi, że Bóg jest niezmienny. Księga Malachiasza, 3:6 mówi: tak, ja, Jahwe, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. List Jakuba, 1:17, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości, u Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Czyli Pan Bóg się nie zmienia, Jego prawo jest niezmienne. Jeżeli Pan Jezus złamałby szabat, to oznaczałoby, że zgrzeszył. A może jest możliwe, że zgrzeszył?
1: No właśnie, postawy Jezusa Chrystusa względem szabatu nie możemy rozpatrywać w oderwaniu od biblijnej nauki o tym, kim jest Jezus Chrystus i kim był Jezus Chrystus. Jezus Chrystus pojawia się na naszej ziemi w kontekście Bożego planu zbawienia, w którym sprawuje funkcję nie tylko nauczyciela, jakim był w czasie swojej misji na ziemi, ale sprawuje misję ofiary i kapłana. I jedna i druga funkcja wymaga jego doskonałości, wymaga jego bezgrzeszności, prawda? Ofiary w Starym Testamencie, które były jedynie symbolem wskazującym na Jezusa Chrystusa i na Jego ofiarę, miały być doskonałe. Zwierzęta miały być doskonałe w sensie fizycznym, nie mogły być ułomne, co wskazuje na bezgrzeszność ofiary. Jedynie bezgrzeszny Zbawiciel mógł przynieść zbawienie grzesznej ludzkości. I chciałbym zwrócić uwagę na dwa miejsca w Piśmie Świętym, które mówią na ten temat. Pierwszy fragment pochodzi z 4 rozdziału listu do Hebrajczyków, 14-15. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, i teraz bardzo ważny moment, z wyjątkiem grzechu. Gdyby Jezus Chrystus łamał szabat, grzeszyłby. Słowo Boże mówi wyraźnie, jest naszym kapłanem, kapłanem, który jest w stanie współczuć nam we wszystkim, ale kapłanem, który będąc na ziemi nie popełnił grzechu. A drugi fragment pochodzi z 2 listu do Koryntian z 5 rozdziału, 21. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Mowa jest o Jezusie Chrystusie, który jako bezgrzeszny, przyjmując naszą grzeszność, utożsamił się z tym, co jest grzechem. Ale mógł to zrobić jedynie wówczas, kiedy był bezgrzeszny. A więc znowu, łamanie szabatu wykluczałoby ten warunek, ponieważ łamanie szabatu jest grzechem. Gdyby Chrystus łamał szabat, byłby grzesznikiem, tak jak my wszyscy.
2: No to może dorzućmy jeszcze jeden fragment z 1 listu Jana, 3:5. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Pamiętamy, że grzech jest przestępstwem prawa Bożego, dekalogu, a częścią dekalogu jest 4 przykazanie, które mówi o święceniu dnia sobotniego. A więc ten, który nadaje te prawa, nie może sam ich łamać. Chrystus jest bez grzechu.
1: Czyli z całej naszej dzisiejszej rozmowy możemy na pewno wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, to mamy ewidentne świadectwo w Ewangeliach, świadectwo tego, że w czasach Pana Jezusa istniały pewne tradycje związane ze sposobami zachowywania sabatu, które nie były tradycjami biblijnymi. Były tradycjami starszych, które wynikały z dobrych intencji, prawda? Aby nigdy to, co zostało zapowiedziane przez proroka Jeremiasza, utrata niepodległości, nie powtórzyło się, a być może nawet była nadzieja na to, że niepodległość spod okupacji rzymskiej zostanie osiągnięta poprzez bardzo pieczołowite przestrzeganie sabatu. Natomiast kiedy śledzimy te przypadki, dochodzimy chyba do wniosku, że w tych dobrych intencjach doszło też do pewnego wynaturzenia samej idei szabatu, który miał być dniem radości, miał być dniem błogosławieństwa, miał być dniem uwolnienia, a więc kiedy mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ludzie uwolnieni często od wieloletnich chorób są oskarżeni o to, że poddali się takiemu uzdrowieniu, albo uzdrowiciel jest atakowany z powodu tego, że to zrobił, to mamy tutaj jakiś dysonans ideowy. To chyba nie o to chodziło w szabacie, tym bardziej, że Jezus Chrystus powołuje się na przykłady dotyczące zwierząt gospodarskich i mówi, macie problem z uzdrowieniem człowieka, kiedy w tym samym czasie troszczycie się o dobrobyt waszego gospodarskiego zwierzęcia, któremu stało się coś złego.
0: I w tym wszystkim ja myślę o tym, że kiedy czytamy Pismo Święte, mamy do czynienia z niezmiennym Bogiem, który ustanawia niezmienne, ale dobre i święte prawo. W tym prawie jest również przykazanie mówiące o tym, żeby mieć ten jeden wyjątkowy dzień, który ma być szczególny dla wszystkich ludzi i jest też szczególny dla samego Boga. Czymś bardzo paradoksalnym jest to, że chyba najlepsze przykazanie ze wszystkich, mówiące o tym, żeby po prostu odpocząć, żeby się wyłączyć ze wszystkiego, co codzienne, ludzie z tego przykazania zrobili tak niesamowity ciężar, że faktycznie dzisiaj nawet, kiedy, tak jak Arku wspominałeś, chrześcijanie, kiedy analizują szabat, oni nie chcą szabatu, bo szabat jest czymś przykrym, jest czymś smutnym. Tymczasem Jezus przychodzi na ten świat i nie zaprzecza idei szabatu, tylko pokazuje, że ludzie mają całkowicie złe zrozumienie, że powinni absolutnie zrozumieć, że szabat faktycznie jest dla człowieka, nie człowiek dla szabatu, że szabat jest Bożym darem dla człowieka ustanowionym od samego początku właśnie po to, żebyśmy znaleźli odpocznienie, żebyśmy znaleźli w tym dniu radość, żebyśmy mieli czas dla naszych bliskich, dla samego Boga. Wyjątkowy czas, który jest wyłączony ze wszystkiego, co powszednie. Po co? Właśnie w tym celu, aby wzmacniać te wszystkie więzi. Jest nawet napisane: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się Wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas pod hasłem Dialog z Biblią na Facebooku i Instagramie.

księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

Słuchacie radia Nadzieja FM, całodobowej stacji chrześcijańskiej. Dobrego dnia. Do godziny 7 będziemy słuchać muzyki.

księdze Jeremiasza czytamy: Bo ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Są poranki, w których człowiek trzyma się bardziej swoich planów niż nadziei. Myśli o tym, co powinno się wydarzyć, jak ma wyglądać życie, którędy droga ma prowadzić. A kiedy rzeczywistość skręca inaczej, rodzi się niepokój. A jednak Bóg prowadzi inaczej niż my planujemy. A nie po to, by odebrać bezpieczeństwo, ale by zaprowadzić głębiej. Tam, gdzie światło wystarcza na jeden krok, a nie na całą drogę. Jego plany nie zawsze są szybsze, ale zawsze są pełniejsze. Czasem trzeba zgodzić się na to, że nie wszystko rozumiemy od razu, że niektóre odpowiedzi przychodzą dopiero wtedy, gdy serce nauczy się ufać bardziej niż kontrolować. I że to, co dziś wygląda jak niepewność, jutro okaże się prowadzeniem. Bóg nie gasi naszych pragnień, On je oczyszcza. Nie odbiera marzeń, On je układa we właściwym czasie. I nigdy nie prowadzi w ciemność bez światła swojej obecności. Niech ten dzień będzie spokojnym oddaniem Mu tego, co jeszcze niepewne. A jeśli droga nie jest jasna, wystarczy iść z Nim. Krok po kroku. Pięknego dnia.

Mamy dla Ciebie na cały 2026 rok piękną propozycję. Przeczytajmy całą Biblię. Gdybyśmy czytali średnio 3 rozdziały każdego dnia, to w przeciągu roku przeczytamy Biblię. Więc cóż, zapraszam każdego dnia o godzinie 7 rano.

Rozdział 19. Potem się wydarzyło, że umarł Nachasz, król synów Ammonu, a zamiast niego panował jego syn. Wtedy Dawid powiedział: uczynię miłosierdzie nad Hanunem, synem Nachasza, bo jego ojciec uczynił miłosierdzie nade mną. I Dawid wysłał posłów, aby go pocieszyli po jego ojcu. Więc słudzy Dawida przyszli do ziemi synów Ammonu, do Hanuna, aby go pocieszyć. Ale książęta synów Ammonu powiedzieli do Hanuna: sądzisz, że Dawid by uszanował twojego ojca i przysłał do ciebie pocieszycieli? Czyż nie aby przepatrzeć, wyszpiegować oraz zburzyć tę ziemię, dlatego przyszli do ciebie jego słudzy? Dlatego Hanun wziął sługi Dawida, ogolił ich i poobrzynał ich szaty od połowy aż do pośladków, po czym ich wypuścił. Zatem niektórzy poszli i oznajmili Dawidowi o tych mężach. Więc posłał im naprzeciwko, ponieważ owi mężowie byli bardzo zhańbieni, i król im powiedział: zostańcie w Jerycho, aż wasze brody odrosną. Potem powrócicie. Zaś synowie Ammonu zobaczyli, że stali się obrzydłymi Dawidowi. Zatem Hanun oraz synowie Ammonu posłali 1000 talentów srebra, by sobie nająć z Aram-Naharaim, od strony Aramu, Maacha oraz wozy z jezdnymi z Coby. I najęli sobie 32 000 wozów oraz króla Maacha z jego ludem. Ci przyciągnęli i położyli się obozem naprzeciw Medeby, a synowie Ammonu zebrali się ze swych miast oraz stawili się do bitwy. Gdy Dawid to usłyszał, posłał Joaba z całym zastępem rycerskiego ludu. Zatem synowie Ammonu wyciągnęli i przyszykowali się do bitwy przed bramą miejską. Zaś królowie, co przyszli, byli osobno w polu. Więc Joab, widząc naprzeciw, z przodu i z tyłu, takie przygotowania do bitwy, wybrał niektórych ze wszystkich wyselekcjonowanych z Izraela i ustawił się w szyku przeciwko Aramejczykom. A pozostałość ludu dał pod rękę Abiszaja, swojego brata, stojąc w szyku przeciwko synom Ammonu. I Joab powiedział: jeśli Aramejczycy będą dla mnie za silni, przyjdziesz mi z pomocą. A jeśli synowie Ammonu dla ciebie będą za silni, ja ci udzielę pomocy. Wzmacniaj się i bądźmy mężnymi za nasz lud i za miasta naszego Boga. A wiekuisty niech uczyni, co dobrego jest w jego oczach. Więc Joab i lud, co z nim był, wystąpił do bitwy przeciwko Aramejczykom, ale przed nim uciekli. Zaś kiedy synowie Ammonu zobaczyli, że Aramejczycy uciekają, uciekli i oni przed Abiszajem, jego bratem, oraz uszli do miasta, a Joab wrócił do Jeruzalem. Natomiast Aramejczycy, widząc, że zostali porażeni przez Izraela, wyprawili posłów oraz wyprowadzili Aramejczyków, którzy byli za rzeką. A prowadził ich Szofak, dowódca wojska Hadarezera. Zatem oznajmiono to Dawidowi, który zebrał całego Izraela oraz przeprawił się przez Jarden. A kiedy do nich przyciągnął, przygotował przeciwko nim wojsko. Zaś gdy Dawid przygotował wojsko do bitwy przeciwko Aramejczykom, stoczyli z nim bitwę. Zatem Aramejczycy uciekli przed Izraelem, a Dawid poraził z Aramejczyków 7 000 wozów, 40 000 pieszych mężów i zabił Szofaka, dowódcę tego wojska. A gdy słudzy Hadarezera ujrzeli, że zostali pobici przez Izraela, zawarli z Dawidem przymierze pokoju oraz mu służyli. Także Aramejczycy nie chcieli nadal udzielać pomocy synom Ammonu.

Rozdział 20. A po okresie roku, w tym czasie, gdy królowie wyruszyli do przodu, stało się, że Joab wyprowadził co mężniejsze rycerstwo i pustoszył ziemię synów Ammonu. A gdy przyciągnął, obległ Rabbę, zaś Dawid przebywał w Jeruzalem. I Joab zdobył Rabbę oraz ją zburzył. Wtedy Dawid wziął koronę ich króla z jego głowy i znalazł w niej talent złota oraz bardzo drogie kamienie. Więc włożono ją na głowę Dawida. Nadto wywiózł z miasta bardzo wiele łupów i wyprowadził lud, który w nim był, oraz ich skierował do pił, żelaznych wozów i siekier. Tak Dawid uczynił wszystkim miastom synów Ammonu, po czym Dawid wrócił wraz z całym ludem do Jeruzalem. Potem, gdy w Gezer znowu była wojna z Pelisztinami, Szybchaj, Huszadyta, zabił Safa z rodu Olbrzymów. Zatem Pelisztini zostali poniżeni. Poza tym była też wojna z Pelisztinami, gdzie Elhanan, syn Jaira, zabił Lachmiego, brata Goliata Gatejczyka, którego drzewce włóczni było jak wał krosna. Nadto była też wojna w Gat, gdzie był mąż wielkiego wzrostu, mający po 6 palców, wszystkich 24. On był także z narodu tego olbrzyma. Lecz gdy urągał Izraelowi, zabił go Jonatan, syn Szymei, brata Dawida. Ci, co polegli z ręki Dawida i z ręki jego sług, byli synami jednego olbrzyma z Gat.

Rozdział 21. Ale szatan wystąpił przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, aby policzył Izraela. Dlatego Dawid powiedział do Joaba oraz do przełożonych nad ludem: idźcie, policzcie Izraela od Berszeby do Dan i przyjdźcie do mnie, abym znał ich sumę. Lecz Joab powiedział: niech wiekuisty pomnoży swój lud stokroć tyle jak tych. Czyż, królu mój panie, oni wszyscy nie są sługami mojego pana? Dlaczego mój pan się tego dowiaduje? Czemu to miałoby się stać wykroczeniem Izraela? Jednak królewskie słowo przemogło Joaba. Dlatego Joab wyszedł, obszedł całego Izraela i potem wrócił do Jeruzalem. I Joab przekazał Dawidowi sumę policzonego ludu, a całego Izraela było 1000 tysięcy i 100 tysięcy mężów zdolnych do boju. Zaś z Judy było 400 tysięcy i 70 tysięcy mężów, co wyciągają sztylet. Lecz Lewitów i Biniaminitów pomiędzy nich nie wliczył, ponieważ królewski rozkaz był wstrętny dla Joaba. Owszem, zadrżało oko Boga na tę sprawę. Dlatego ukarał Izraela. Zaś Dawid powiedział do Boga: bardzo zawiniłem, że uczyniłem tę rzecz. Ale teraz oddal, proszę, winę twojego sługi, bo uczyniłem bardzo głupio. Zatem wiekuisty powiedział do Gada, proroka Dawida, mówiąc: idź, powiedz Dawidowi, mówiąc: tak mówi wiekuisty. Z tego powodu ja trzy rzeczy podaję. Wybierz sobie jedną z nich, bym ci uczynił. Zatem Gad przyszedł do Dawida i mu powiedział: tak mówi wiekuisty. Wybierz sobie albo 3 lata głodu, albo 3 miesiące będziesz ginął od twoich nieprzyjaciół, a miecz nieprzyjaciół będzie cię ścigał, albo przez 3 dni miecz wiekuistego i mur będzie na ziemi, a anioł wiekuistego będzie niszczył wszystkie granice Izraela. Dlatego teraz rozważ, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. Więc Dawid powiedział do Gada: z tego powodu jestem bardzo związany. Niech wpadnę, proszę, w ręce wiekuistego, gdyż bardzo wielkie są jego zmiłowania, a w ludzkie ręce niech nie wpadam. Wtedy wiekuisty wywołał zarazę w Izraelu i poległo 70 tysięcy mężów z Izraela. Bóg posłał anioła do Jeruzalem, aby ich tracił. A kiedy tracił, wiekuisty ujrzał i się użalił nad tym złem. Zatem powiedział aniołowi, co tracił: już dosyć, opuść twą rękę. A anioł wiekuistego stał obok klepiska Ornana Jebusyty. Wtem Dawid podniósł swe oczy i ujrzał anioła wiekuistego, który stał między ziemią i niebem, a w jego ręce dobyty miecz, wyciągnięty przeciw Jeruzalem. Więc Dawid i starsi przyodziali się w wory i upadli na swoje twarze. A Dawid powiedział do Boga: czy to nie ja rozkazałem policzyć lud? Ja sam jestem tym, który zawinił i bardzo źle uczynił. Ale co uczyniły te owce? Wiekuisty, Boże mój, proszę, niech twa ręka skieruje się na mnie i na dom mego ojca, ale niech ta plaga nie będzie przeciwko twemu ludowi. Zatem anioł wiekuistego rzekł do Gada, aby powiedział Dawidowi: idź i na klepisku Ornana Jebuzejczyka zbuduj ołtarz wiekuistemu. Więc Dawid poszedł według słowa Gada, które powiedział w imieniu Pana. A Ornan się obejrzał i ujrzał owego anioła. Natomiast jego 4 synowie, którzy z nim byli, skryli się. Zaś Ornan młócił pszenicę. Wtedy Dawid przyszedł do Ornana. Więc Ornan spojrzał i zobaczył Dawida. Zatem wyszedł z klepiska i pokłonił się Dawidowi twarzą do ziemi. A Dawid powiedział do Ornana: daj mi plac tego klepiska, abym na nim zbudował ołtarz wiekuistemu. Sprzedaj mi je za pełną kwotę, a będzie powstrzymana plaga przeciw ludowi.
Zaś Ornan powiedział do Dawida: weź sobie, niech król mój pan uczyni, co uważa za dobre. Oto dodaje byki na całopalenia, wóz na drzewo oraz pszenicę na ofiarę z pokarmów. To wszystko daje. Lecz król Dawid powiedział do Ornana: nie, kupię za pełną kwotę, bo nie wezmę tego, co twoje, ani nie będę ofiarował wiekuistemu darowanego całopalenia. Więc Dawid dał Ornanowi za ten plac wagę 600 sykli złota. Zatem Dawid zbudował tam ołtarz wiekuistemu i ofiarował całopalenia oraz dobrowolne ofiary i wzywał imienia wiekuistego, który go wysłuchał ogniem z nieba na ołtarz całopalenia. I wiekuisty powiedział do anioła, aby zawrócił swój miecz do pochwy. Owego czasu Dawid, widząc, że wiekuisty wysłuchał go na klepisku Ornana Jebusyty, tam składał ofiary. Bowiem przybytek wiekuistego, który Mojżesz zrobił na puszczy, oraz ołtarz całopalenia był w tym czasie na wyżynie w Gibeonie. A Dawid nie był zdolny do niego iść, aby się radzić Boga, bowiem był przestraszony mieczem anioła wiekuistego.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej rodziny.

0: Ellen Goldwhite.
1: Nauki z góry błogosławienia.
0: Czyta Anna Samusionek. Rozdział 6.
1: Nie sądzić, lecz czynić.

0: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
1: Ludzkie wysiłki, by własnymi uczynkami zapracować na zbawienie, nieuchronnie prowadzą do nagromadzenia ludzkich przepisów mających pełnić rolę bariery przed grzechem. Człowiek, widząc, że nie udaje mu się przestrzegać Bożych przykazań, wymyśla prawa, które zmuszają go do posłuszeństwa. To sprawia, że odwraca się od Boga i skupia na sobie. W sercu gaśnie miłość do Stwórcy, a tym samym wymiera miłość do bliźniego. Zwolennicy takiego licznego zbioru ludzkich przepisów na jego podstawie osądzają każdego, kto nie postępuje zgodnie z narzuconymi normami. Duch samolubnego i surowego krytycyzmu tłumi w człowieku wielkoduszność i szlachetne uczucia, czyniąc go egocentrycznym sędzią i drobiazgowym szpiegiem. Tacy właśnie byli faryzeusze. Wychodzili z nabożeństwa, a nie było w nich śladu pokory, powodowanej poczuciem swojej słabości, ani też wdzięczności za wspaniałe przywileje, jakimi obdarzył ich Bóg. Opuszczali synagogę, rozpierani duchową pychą, a jedynym przedmiotem ich rozważań była ich własna osoba, wiedza i mądrość. Innych oceniali poprzez pryzmat swoich osiągnięć, a ubrani w szatę własnej czci zasiadali na sędziowskiej ławie, by krytykować i potępiać. Ludowi w dużym stopniu udzielił się duch wkraczania w kompetencje sumienia i osądzania bliźnich w sprawach, które powinny pozostać między człowiekiem a Bogiem. Do takiego właśnie ducha i takich zwyczajów odnosił się Chrystus, mówiąc: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Innymi słowy, nie stawiajcie za przykład siebie. Nie czyńcie własnych poglądów, własnego pojmowania obowiązku moralnego i własnej interpretacji pism kryterium osądu innych, potępiając ich w sercu, jeśli nie odpowiadają tym ideałom. Nie krytykujcie bliźnich, snując domysły na temat pobudek, jakimi się kierowali, osądzając następnie ich postępowanie. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Nie umiemy badać serc. Sami jesteśmy ułomni i omylni. Nie mamy więc prawa sądzić innych. Człowiek, istota ograniczona, może osądzać tylko to, co zewnętrzne. Jedynie Bóg, który zna ukryte motywy działania i który z serdecznością oraz współczuciem podchodzi do każdej duszy, może decydować o jej losie. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz. Albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Ten, kto osądza i potępia drugiego, sam obciąża się winą, ponieważ postępuje tak samo. Potępiając innych, sami wydajemy na siebie wyrok. Bóg zaś potwierdza sprawiedliwość tego wyroku i przyjmuje go.

0: A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?
1: Sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Nawet te słowa nie wyrażają ogromu grzechu popełnianego przez kogoś, kto odważa się krytykować i potępiać brata. Jezus zapytał: czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Chrystus opisuje człowieka, który z łatwością dostrzega wady u innych. Gdy tylko odkryje u kogoś skazę w charakterze lub życiu, z zapamiętaniem stara się ją wytknąć. A Jezus oświadcza, że takim postępowaniem, zupełnie niepodobnym do Chrystusowego, rozwija w sobie cechę, która w porównaniu z krytykowaną przez Niego wadą okazuje się belką naprzeciwko źdźbła. Brak ducha miłości i wyrozumiałości sprawia, że wyolbrzymia atom do rozmiarów kuli ziemskiej. Kto nigdy nie doświadczył skruchy całkowitego poddania Jezusowi, ten nie może swoim życiem objawić kojącego wpływu miłości Chrystusowej. Człowiek taki wypacza łagodnego i uprzejmego ducha Ewangelii, raniąc drogocenne dusze, za które umarł Chrystus. Przenośnia, którą posługuje się Jezus, pokazuje, że większa jest wina potępiającego niż potępionego. Oskarżyciel bowiem nie tylko popełnia taki sam grzech, ale jeszcze dodaje do niego pychę i krytykanstwo. Chrystus jest jedynym prawdziwym wzorem charakteru. Kto więc stawia siebie za przykład dla innych, ten stawia się na miejscu Chrystusa. Ponieważ Ojciec wszelki sąd przekazał Synowi, ktokolwiek ośmiela się osądzać pobudki innych, ten rości sobie pretensje do praw i przywilejów Syna Bożego. W ten sposób samozwańczy sędziowie i krytycy stają po stronie przeciwnika Bożego, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Zimny, krytyczny i bezlitosny duch faryzejski to grzech pociągający za sobą najbardziej opłakane skutki. Religia, której brakuje miłości, jest pozbawiona Chrystusa, pozbawiona promieni Jego obecności. Tej pustki nie jest w stanie wypełnić nawet największe zaangażowanie czy gorliwość, za którą nie stoi Jezus. Na nic się zda nawet najbardziej wyostrzona spostrzegawczość cudzych wad i błędów. Do tego bowiem, kto takiego ducha pielęgnuje, Jezus mówi: obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Kto sam jest winien, ten pierwszy podejrzewa drugiego o zło. Potępiając bliźniego, próbuje zakryć lub usprawiedliwić nieprawość własnego serca. To grzech sprawił, że człowiek posiadł znajomość złego. Adam z Ewą rozpoczęli oskarżać się wzajemnie dopiero po tym, jak zgrzeszyli. Do takiego właśnie postępowania skłania człowieka ludzka natura, nieopanowana przez łaskę Chrystusa. Człowiek owładnięty oskarżycielskim duchem nie zadowoli się wytknięciem wady brata. Jeśli zawiodą łagodne środki w sprowadzaniu błądzącego na drogę, którą uważa za najlepszą, ucieknie się do presji. O ile to jest w jego mocy, zmusi innych, by podporządkowali się jego wyobrażeniom co do właściwego postępowania. Takie same były poczynania Żydów za czasów Chrystusa, a także Kościoła, odkąd utracił łaskę Chrystusową. odkrywszy, że brakuje mu potęgi miłości, sięgnął po silne ramię państwa w celu narzucania dogmatów i wprowadzania w życie swoich dekretów. W tym kryje się tajemnica wszelkich praw religijnych, jakie kiedykolwiek wcielono w życie, oraz prześladowań, jakie miały miejsce od czasów Abla.

Chrystus nie ciągnie nikogo do siebie. On przyciąga. Jedynym przymusem, jaki stosuje, jest przymus miłości. Kościół, który zaczyna szukać poparcia u władz świeckich, daje dowody braku mocy Chrystusowej, braku siły Bożej miłości. Jednak problem leży w sercu wyznawcy i tu trzeba mu zaradzić. Jezus każe oskarżycielowi, by zanim zacznie naprawiać innych, najpierw wyjął belkę ze swojego oka, wyrzekł się ducha krytyki oraz wyznał i porzucił swój grzech. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Duch oskarżycielski jest owocem złym, co oznacza, że jej drzewo jest złe. Lecz rozwijanie własnej sprawiedliwości jest bezcelowe. Tu potrzeba zmiany serca, której musi doświadczyć każdy człowiek, zanim stanie się zdolny naprawiać i pouczać innych, gdyż z obfitości serca mówią usta. Jeśli w czyimś życiu następuje kryzys, a my próbujemy udzielać rad i napomnień, nasze słowa wówczas dopiero będą wywierały pozytywny wpływ, gdy swoim własnym przykładem i duchem zaświadczymy o ich prawdziwości. By móc czynić dobro, sami najpierw musimy stać się dobrymi. Nie możemy pozytywnie wpłynąć na zmianę innych, jeśli nasze serce nie zostało wcześniej ukorzone, uszlachetnione i zmiękczone łaską Chrystusa. Życie kogoś, kto przeszedł taką przemianę, staje się dla innych błogosławieństwem tak naturalnym, jak kwiat zrodzony przez krzak róży czy kiście winogron, owoce krzewu winnego. Człowiekowi, w którym mieszka Chrystus, nadzieja chwały, obce są skłonności do przypatrywania się innym i obnażania ich błędów. Nie dąży do tego, by oskarżać i potępiać, lecz aby nieść pomoc, błogosławieństwo i ratunek. W podejściu do błądzącego pamięta o napomnieniu, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Pamięta, jak sam zbłądził, jak trudno było wówczas odnaleźć dobrą drogę, którą niegdyś porzucił. Nie popycha bliźniego w jeszcze głębszą ciemność, lecz z pełnym współczucia sercem ostrzega o niebezpieczeństwie. Kto często spogląda na krzyż Golgoty, ten pamięta, że Zbawiciel znalazł się tam z powodu jego grzechów. I dlatego nigdy nie ocenia wagi swojej winy, porównując ją z grzechem bliźniego. Nie sądzi i nie oskarża drugiego. Duch krytycyzmu i samouwielbienia obcy jest temu, kto kroczy w cieniu krzyża Golgoty. Dopiero gdy poczujemy, że jesteśmy w stanie poświęcić własną godność, a nawet oddać życie, by ratować błądzącego, możemy uznać, że usunęliśmy ze swego oka belkę i jesteśmy gotowi do niesienia pomocy innym. Dopiero wtedy możemy zbliżyć się do bliźniego i poruszyć jego serce. Krytyka i wyrzuty jeszcze nikogo nie zawróciły ze złej drogi. Natomiast wielu w ten sposób odciągnęły od Chrystusa, zamykając ich serce na wpływ Ducha Świętego. Serdeczny, łagodny duch i ujmująca postawa mogą uratować błądzącego i zakryć jego grzechy. Objawiony w charakterze chrześcijanina Chrystus wywiera przekształcający wpływ na wszystkich, z którymi ma styczność. Pozwólmy Chrystusowi codziennie się w nas objawiać, a On przez nas objawi twórczą moc swego słowa. Delikatny, przekonujący, a zarazem
potężny wpływ, odradzający duszę na podobieństwo Pana Boga naszego.

0: Nie dawajcie psom tego, co święte.
1: Tymi słowy Jezus odnosi się do grupy ludzi, która nie pragnie ucieczki z niewoli grzechu. Czerpiąc przyjemności z tego, co zepsute i nikczemne, upadli tak nisko, że trzymają się kurczowo zła i nie chcą się z nim rozstać. Słudzy Chrystusa nie powinni pozwolić na to, aby tacy, którzy Ewangelię czynią jedynie przedmiotem sporu i kpin, utrudniali ich pracę. Lecz Zbawiciel nigdy nie przeszedł obojętnie obok choćby najbardziej pogrążonej w grzechu duszy, która pragnęła przyjąć drogocenne prawdy nieba. Dla celników i nierządnic słowa Jezusa były początkiem nowego życia. Maria Magdalena, z której wypędził 7 demonów, była ostatnią przy jego grobie i pierwszą, którą pozdrowił o poranku zmartwychwstania. Saul z Tarsu, jeden z najbardziej zagorzałych przeciwników Ewangelii, stał się Pawłem, szczerze oddanym sługą Chrystusa. Za zasłoną nienawiści i pogardy, a nawet zbrodni i upodlenia, może się kryć dusza, którą Chrystus zbawi swą łaską i uczyni klejnotem lśniącym na koronie Odkupiciela.
0: Proście, a będzie wam dane.

Boga jako tego, który może wszystko. Dlatego dodaje: każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Pan nie stawia żadnych innych warunków, z wyjątkiem jednego. Mamy pragnąć Jego miłosierdzia, rady i miłości. Proście. Proszenie wyraża świadomość potrzeby. Jeśli prosimy z wiarą, otrzymamy. Pan dał nam swoje słowo, a Jego słowo nie może zawieść. Jeśli przychodzimy do Niego z prawdziwą skruchą, nie musimy się obawiać, że prośba o to, co obiecał, jest z naszej strony zuchwalstwem. Jeśli prosimy o błogosławieństwa potrzebne do doskonalenia charakteru na podobieństwo Chrystusa, Pan zapewnia nas, że prosimy zgodnie z daną przez Niego obietnicą. Świadomość, że jesteśmy grzesznikami, wystarcza, by prosić Go o zmiłowanie i współczucie. Warunkiem przyjścia do Boga nie jest własna świętość, lecz pragnienie oczyszczenia z grzechów i nieprawości. Powodem, dla którego zawsze możemy zanosić do Boga prośby, jest nasza potrzeba, nasz zupełnie beznadziejny stan, który sprawia, że nie możemy się obejść bez Niego i Jego odkupiającej mocy. Szukajcie. Człowiek powinien pragnąć samego Boga, a nie tylko Jego błogosławieństw. Pogódź się z Nim i zawrzyj z Nim pokój. W ten sposób poprawisz swoją dolę. Szukajcie, a znajdziecie. Pragnienie przyjścia do Boga jest niczym innym jak głosem Ducha Świętego. Pójdźmy za tym głosem. Chrystus jest obrońcą kuszonych, błądzących i małowiernych. Takich pragnie złączyć ze sobą węzłem przyjaźni. Jeżeli Go szukać będziesz, da Ci się znaleźć. Pukajcie. Przychodzimy do Boga na specjalne zaproszenie. On czeka, by powitać nas w swojej sali audiencyjnej. Krótka, pośpieszna rozmowa z Jezusem nie zadowoliła pierwszych uczniów. Pytali: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u Niego w tym dniu. My również możemy dostąpić duchowej bliskości i osobistej więzi z Bogiem. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. Niech każdy, kto pragnie Bożych błogosławieństw, puka i czekając przy drzwiach miłosierdzia z otrzymanym zapewnieniem, zwraca się do Boga. Panie, Ty powiedziałeś: każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Jezus spojrzał na zgromadzonych słuchaczy i szczerze zapragnął, by ten wielki tłum mógł zrozumieć oraz docenić Bożą dobroć i miłosierdzie. Dla zilustrowania ich potrzeby i Bożego pragnienia, by ją zaspokoić, posłużył się przykładem głodnego dziecka proszącego o chleb swojego ziemskiego ojca. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Odwoławszy się do uczucia, jakim rodzic darzy swoje dziecko, Jezus rzekł: jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Żadne ojcowskie serce nie odwróci się od głodnego dziecka proszącego o chleb. Czy ojciec mógłby zabawiać się uczuciami swojego dziecka, zwodząc je i rozbudzając w nim nadzieję?

tylko po to, by je zawieść? Czy obiecywałby dobry i pożywny pokarm, a potem zamiast niego dał kamień? Czy wolno nam więc uwłaczać boskiej czci i przypuszczać, że Ojciec Niebieski nie odpowie na prośby swych dzieci? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Duch Święty, przedstawiciel samego Boga, jest największym ze wszystkich darów, ponieważ w Nim są zawarte wszystkie dobre rzeczy. Stworzyciel nie może dać nam nic wspanialszego. Bóg nigdy nie odrzuci naszej modlitwy, gdy w niedoli błagamy, by zlitował się nad nami i prowadził nas swoim świętym duchem. Może się nawet zdarzyć, że ziemski ojciec odwróci się od głodnego dziecka, ale Bóg nigdy nie odrzuci wołania potrzebującego i spragnionego serca. Z jaką cudowną czułością opisał swą miłość. Do tych, którym w mroku nieszczęścia wydaje się, że Bóg o nich zapomniał, On prosto ze swojego ojcowskiego serca kieruje słowa. Syjon mówi: Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja Ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię. Każda obietnica Słowa Bożego dostarcza przedmiotu modlitwy, a jednocześnie jest zapewnieniem o Bożym przyrzeczeniu. Przez Chrystusa mamy przywilej prosić o wszelkie potrzebne nam duchowe błogosławieństwa. Z prostotą dziecka możemy powierzyć Panu swoje potrzeby, przedstawiając Mu zarówno prośby o ziemskie sprawy, chleb i odzienie, jak i o chleb żywota oraz szatę sprawiedliwości Chrystusowej. Nasz niebieski Ojciec wie, że tego potrzebujemy, dlatego swobodnie możemy Go prosić o wszystkie te rzeczy. Wszelkie łaski otrzymujemy tylko w imieniu Jezusa. Bóg, który to imię honoruje, zaspokoi nasze potrzeby bogactwem swojej szczodrości. Nie zapominajmy, że przechodząc do Boga jako Ojca, uznajemy się za Jego dzieci. Nie tylko ufamy Jego dobroci, ale we wszystkim poddajemy się ojcowskiej woli, wiedząc, że Jego miłość jest niezmienna. Jezus, który polecił szukać najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, dodał następnie obietnicę: proście, a weźmiecie. Na dzieci Boże czekają dary tego, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Tymi drogocennymi darami, otrzymanymi dzięki kosztownej ofierze krwi Odkupiciela, cieszyć się będą ci, którzy przychodzą do Boga z dziecięcą ufnością. A dary te są wieczne i zaspokoją najgorętsze pragnienia ich serc. Przyjmijmy Boże obietnice. Prośmy Go Jego własnymi słowami, a otrzymamy pełnię radości.

0: wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie.
1: Jezus, zapewniwszy o Bożej miłości do człowieka, przekazuje miłość do bliźniego. Podaje regułę, która swym wszechstronnym zastosowaniem obejmuje wszystkie stosunki międzyludzkie. Żydzi zabiegali o własne korzyści, obciążeni troską o zapewnienie sobie należnej, jak sądzili, pozycji i szacunku. Chrystus zaś uczy, że nie powinniśmy martwić się o to, co możemy zyskać, ale o to, co możemy dać. Miarą zobowiązań wobec bliźniego jest to, czego sami od niego oczekujemy. W relacjach z drugim człowiekiem postawmy się zawsze na jego miejscu i zastanówmy się nad jego uczuciami, problemami, rozczarowaniami, radościami i smutkiem. Zidentyfikujmy się z drugą osobą, a potem postępujmy tak, jak chcielibyśmy, aby postąpiła z nami, gdybyśmy byli na jej miejscu. To jest zasada uczciwości, a jednocześnie kolejny wyraz prawa, które mówi: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To jest istota nauki proroków. To jest prawo nieba, którym kierować się będą wszyscy gotowi do życia w jego świętej harmonii. Najdoskonalszą ilustracją tej złotej zasady, reguły prawdziwej i szczerej uprzejmości, było życie i charakter Jezusa. Życie Zbawiciela jaśniało światłem łagodności, delikatności i piękna. Z jego obecności płynęła słodycz. Takiego samego ducha objawiają jego dzieci. Tych, którzy posiadają Chrystusa, otacza niebiańska atmosfera. Ich lśniące szaty czystości pachną wonnościami z ogrodu Pańskiego, a odbijające się na twarzach światło Chrystusa rozjaśnia ścieżkę potykającym się, zmęczonym stopom. Każdy, kto posiada ideał doskonałego charakteru, będzie objawiać Chrystusowe współczucie i serdeczność. Wpływ łaski zmiękcza ludzkie serce, uszlachetnia uczucia i obdarza pochodzącą z nieba wrażliwością, taktem i kulturą. Jednak złota zasada posiada o wiele głębsze znaczenie. Każdy, komu Bóg powierzył bogactwo swej łaski, winien je udzielać pogrążonym w ciemności i niewiedzy duszom, tak jak sam chciałby otrzymywać na ich miejscu. Apostoł Paweł powiedział: jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych i niemądrych. Dzięki poznaniu miłości Bożej, dzięki wszelkim bogactwom Jego łaski, których otrzymaliśmy dużo więcej niż najniżej upadłe i pogrążone w mroku nieświadomości dusze, stajemy się ich dłużnikami i dlatego dzielić się z nimi otrzymanymi darami jest naszym obowiązkiem. Podobnie rzecz się ma z ziemskimi darami i błogosławieństwami, jakie nas spotykają. Posiadając więcej, stajemy się dłużnikami wobec tych, którzy znajdują się w gorszym położeniu. Bogactwo, czy choćby tylko sam dostatek, nakładają na nas święty obowiązek troski o cierpiących i chorych, wdowy i sieroty, tak jak chcielibyśmy, żeby oni troszczyli się o nas, gdyby role się odwróciły. Złota zasada uczy tej samej prawdy, która się przewija przez całe kazanie na górze. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Wyświadczane dobro lub wyrządzane zło bez wątpienia wrócą się w postaci błogosławieństwa lub przekleństwa. Ziemskie błogosławieństwa, którymi dzielimy się z innymi, bardzo często do nas wracają. Kto daje innym, ten w czasie potrzeby otrzyma w czwórnasób w walucie królestwa. A oprócz tego, wszelkie dobre dary również i w tym życiu wracają w postaci jeszcze szerszego strumienia Bożej miłości, która jest sumą chwały i bogactw nieba. Wraca się także wyrządzone zło. Każdy, kto potępia i zniechęca, sam kiedyś doświadczy tego, przez co inni przeszli z jego powodu. Pragnąc współczucia i serdeczności, odczuje ból, jaki wówczas cierpieli. Tak z miłości do nas postanowił Bóg. Chce, byśmy nabrali wstrętu do swoich zatwardziałych serc i otworzyli je przed Jezusem, aby mógł w nich zamieszkać. Wówczas to, co złe, zamieni się w dobre, a przekleństwo stanie się błogosławieństwem. Prawo złotej zasady jest standardem chrześcijaństwa, a wszystko inne pozbawione tej zasady jest zwiedzeniem. Religia, która sprawia, że człowiek pogardza innymi istotami ludzkimi, tak cennymi w oczach Chrystusa, że oddał za nie życie, i która zobojętnia na potrzeby i cierpienie drugiego człowieka, a także prowadzi do lekceważenia jego praw, ta jest religią fałszywą. Kto lekceważy prawa biednych, cierpiących i grzeszników, ten staje się zdrajcą Jezusa. Chrześcijaństwo ma tak niewielką moc na świecie, ponieważ ci, którzy przyjmują imię Chrystusa, swoim życiem się go zapierają. Takie postępowanie jest bluźnierstwem przeciwko imieniu Pańskiemu. O Kościele Apostolskim w czasie, gdy jaśniała nad nim chwała zmartwychwstałego Chrystusa, napisano: nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Choćbyśmy przeszukali niebo i ziemię, nie znajdziemy prawdy objawionej z większą siłą niż ta, którą zwiastują uczynki miłosierdzia wobec potrzebujących. Sam Jezus jest objawieniem tej prawdy. Jeśli wyznawcy imienia Chrystusowego zastosują w swoim życiu tę złotą zasadę, Ewangelii towarzyszyć będzie ta sama moc, co za dni apostołów.

0: a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota.
1: Za czasów Jezusa ludność Palestyny mieszkała w miastach otoczonych murem, położonych przeważnie na wzgórzach lub na górach. Do zamykanych o zachodzie słońca bram prowadziły strome i skaliste drogi. Tak więc podróżny wracający do domu przy końcu dnia, aby dotrzeć do bramy przed zmrokiem, często musiał w nerwowym pośpiechu pokonywać trudne wzniesienie. Kto nie dotarł na czas, ten pozostawał na zewnątrz. Te wąskie górskie drogi prowadzące do domu dostarczyły Jezusowi imponującej ilustracji chrześcijańskiej wędrówki. Ścieżka, którą wam wskazuję, powiada Jezus, jest wąska, a przez bramę trudno przejść, gdyż złota zasada wyklucza wszelką dumę i samolubstwo. Owszem, jest i szersza droga, ale ta prowadzi do zguby. Jeśli wybierzesz wąską ścieżkę duchowego życia, musisz się bezustannie wspinać, bo prowadzi w górę. Idzie nią niewielu, gdyż tłum wybiera drogę prowadzącą w dół. Drogą zagłady może podążać cała ludzkość, wraz ze swoją przyziemnością, samolubstwem, dumą, nieuczciwością i moralnym zepsuciem. Jest na niej bowiem wystarczająco dużo miejsca na poglądy i doktryny wszystkich ludzi, na pobłażanie wszelkim skłonnościom i na wszystko, co dyktuje miłość własna. Aby wejść na drogę wiodącą do zatracenia, nie trzeba jej specjalnie szukać, gdyż brama jest szeroka, droga przestronna, a nogi same na nią prowadzą. Droga do żywota jest wąska, a brama ciasna. Kto kurczowo trzyma się swego grzechu, dlatego ścieżka okaże się zbyt wąska. Kto chce podążać drogą pańską, musi porzucić własną wolę, styl życia, złe nawyki i przyzwyczajenia. Człowiek, który służy Chrystusowi, nie może wyznawać poglądów świata, ani też odpowiadać jego oczekiwaniom. Niebiańska ścieżka jest zbyt wąska, by pomieścić karierę, bogactwo i ziemską chwałę. Jest zbyt wąska na realizowanie egoistycznych dążeń, zaspokajanie własnych ambicji. Jest również zbyt stroma dla beztroskich i wygodnych. Trud, cierpliwość, poświęcenie, zniewaga, ubóstwo, sprzeciw grzeszników – wszystko to było udziałem Chrystusa na ziemi. Jeśli mamy wejść do Królestwa Bożego, my także musimy podzielić ten los. Nie należy jednak wnioskować, że ścieżka prowadząca w górę jest trudna, a droga w dół łatwa. Droga wiodąca ku zagładzie jest usiana bólem, karą, smutkiem i rozczarowaniem, a także ostrzeżeniami, by nie iść dalej. Bóg w swej miłości utrudnia samozagładę upartemu i nierozsądnemu człowiekowi. Szatan rzeczywiście sprawia, że szeroka droga wydaje się atrakcyjna, co w rzeczywistości jest tylko zwiedzeniem. Na drodze zła czekają gorzkie wyrzuty sumienia i trawiące zmartwienia. Podążanie za dumą i ziemskimi ambicjami może wydawać się przyjemne, lecz na końcu czeka ból i smutek. Egoistyczne plany mogą roztaczać przed człowiekiem obiecujące perspektywy i karmić nadzieją zadowolenia oraz przyjemności. Lecz wszystko po to, by w końcu odkrył, że osiągnięte szczęście jest skażone, a skupione na sobie nadzieje pogrążyły go w goryczy. Możliwe, że szeroką bramę ozdabiają girlandy kwiatów. Jednak droga wiodąca w dół jest ciernista. Padające przez bramę światło nadziei znika w końcu w ciemnościach rozpaczy, a dusza, która tą drogą podąża, schodzi do mroku niekończącej się nocy. Droga niewiernych prowadzi do zguby, lecz drogi mądrości są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Każdy akt posłuszeństwa Chrystusowi, każde wyrzeczenie dla Jego sprawy, każda wytrzymana próba i zwycięstwo nad pokusą są krokiem do ostatecznego zwycięstwa. Jeśli uczynimy Chrystusa naszym przewodnikiem, On poprowadzi nas bezpiecznie. Nawet największy grzesznik nie musi zbłądzić, a pragnącemu nie zabraknie czystości i światła. I choć na wąskiej ścieżce nie ma miejsca na tolerancję grzechu, wejść na nią może każdy. Żadna z wątpiących, drżących dusz nie powie: Bóg o mnie nie dba. Być może podejście jest strome, droga wyboista, a gdzie się nie obejrzeć, najeżona niebezpieczeństwami. Być może będziemy musieli znosić trudy, a zmęczeni i spragnieni odpoczynku iść naprzód, słabi walczyć, zniechęceni wciąż mieć nadzieję. Lecz mając Chrystusa za przewodnika, w końcu dotrzemy do upragnionego nieba. Sam Chrystus stąpał przed nami po tej trudnej, wyboistej ścieżce i wyrównał ją dla nas. Wzdłuż całej drogi prowadzącej w górę do życia wiecznego znajdują się źródła radości orzeźwiające znużonych podróżnych. Kto kroczy drogą mądrości, raduje się nawet w czasie troski, bowiem ten, którego miłuje jego dusza, kroczy obok, niewidzialny. Z każdym krokiem wzwyż, wędrowiec coraz wyraźniej czuje dotyk jego dłoni. Z każdym kolejnym krokiem na ścieżkę padają coraz jaśniejsze promienie chwały niewidzialnego, a do nieba wznoszą się coraz szlachetniejsze tony pieśni pochwalnej wędrowca, łącząc się ze śpiewem stojących przed tronem aniołów. Droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia.

0: Starajcie się wejść przez wąską bramę.
1: Spóźniony podróżny, spiesząc się, by dotrzeć do bramy miasta przed zachodem słońca, nie mógł zbaczać z drogi za napotykanymi atrakcjami. Był skupiony na jednym – przejść przez bramę. Życie chrześcijanina, mówi Jezus, wymaga takiego samego skupienia na celu. Odsłoniłem przed wami wspaniałość charakteru, który jest prawdziwą chwałą mego królestwa. Nie zapewnia ziemskich pozycji, ale wart jest najwyższego wysiłku i pragnienia. Nie wzywam was do walki o panowanie nad światem. Nie sądźcie jednak, że nie ma bitwy do stoczenia lub zwycięstwa, które możecie odnieść. Nakazuję wam, podejmijcie walkę, by wejść do mojego duchowego królestwa. Życie chrześcijanina jest marszem i walką, ale zwycięstwa w nim nie można odnieść siłą ludzką. Polem, na którym rozgrywa się konflikt, jest serce, a odbywająca się walka, największa jaką kiedykolwiek toczył człowiek, jest walką o poddanie własnego ja woli Bożej, o oddanie serca we władanie miłości. Stara natura, zrodzona z krwi i ciała, nie może odziedziczyć Królestwa Bożego. Odziedziczone skłonności i stare nawyki muszą zostać porzucone. Ten, kto postanowił wejść do duchowego królestwa, odkryje, że wszelkie siły i nałogi nieodrodzonej natury, wsparte mocami królestwa ciemności, są zwrócone przeciwko niemu. Samolubstwo i duma będą się sprzeciwiać wszystkiemu, co zdemaskowałoby je jako grzech. Sami nie jesteśmy w stanie pokonać złych pragnień i nawyków, które usiłują nad nami panować. Sami nie pokonamy potężnego wroga, który trzyma nas w niewoli grzechu. Tylko Bóg może dać zwycięstwo. On pragnie, by człowiek panował nad sobą, swoją wolą i przyzwyczajeniami. Jednak nie może w nim działać bez jego zgody i współpracy. Duch Boży wpływa na człowieka przez jego władze umysłowe i siły, jakimi został obdarzony. Dlatego muszą one zostać zjednoczone we współdziałaniu z Bogiem. Bez szczerej, żarliwej modlitwy i upokorzenia się na każdym kroku nie odniesiemy zwycięstwa. Nasza wola nie zostanie przymuszona do współpracy z niebem. Musimy ją poddać dobrowolnie. Nawet gdyby Duch Boży mógł wywrzeć na człowieka stukrotnie większy wpływ, nie zmieniłby go w chrześcijanina, obywatela niebios, dlatego że twierdza szatana wciąż pozostawałaby niezdobyta. Wola człowieka musi się znaleźć po stronie woli Bożej. Sami nie jesteśmy w stanie podporządkować Bogu swych dążeń, pragnień i skłonności. Lecz jeśli zapragniemy, On to uczyni, wyposażając nas w oręż, którym unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Wówczas sprawować będziemy z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia i chcenie, i wykonanie. Piękno Chrystusa i chwała nieba pociąga wielu, a mimo to wzbraniają się przed spełnieniem warunków, dzięki którym może stać się ich udziałem. Wielu podąża szeroką drogą, choć nie są z niej do końca zadowoleni. Pragną się wyrwać z niewoli grzechu i o własnych siłach stawić opór swym grzesznym przyzwyczajeniom. Kierują swój wzrok ku wąskiej i ciasnej drodze, ale samolubne przyjemności, miłość do świata i duma stają się barierą odgradzającą ich od Zbawiciela. Wyrzeczenie się własnej woli oraz przedmiotów, uczuć i dążeń wymaga poświęcenia, przed którym się wahają, chwieją, a w końcu wycofują. Wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Pragną dobra, a nawet starają się je osiągnąć, lecz nie dokonali wyboru. Nie postanowili go zdobyć za wszelką cenę. Jedyną nadzieją na zwycięstwo jest zjednoczenie naszej woli z wolą Bożą. Współpraca z Bogiem dzień po dniu, w każdej chwili. Z własnym ja nie możemy wejść do Królestwa Bożego. Jeśli kiedykolwiek dostąpimy uświęcenia, to tylko przez wyrzeczenie się własnego ja i przyjęcie charakteru Chrystusa. Duma, samozadowolenie muszą zostać ukrzyżowane. Czy jesteśmy gotowi zapłacić żądaną cenę? Czy jesteśmy gotowi całkowicie podporządkować swoją wolę woli Bożej? Dopóki nie będziemy gotowi tego uczynić, przekształcająca Boża łaska nie może w nas zadziałać. Wojna, którą musimy wypowiedzieć, jest dobrym bojem wiary. Apostoł Paweł napisał: pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Jakub w krytycznym momencie swojego życia uciekł się do modlitwy. Ogarnęło go nieprzeparte pragnienie zmiany charakteru. Kiedy zanosił do Boga swe błagania, nieprzyjaciel, jak sądził, porwał się na niego i Jakub przez całą noc walczył o życie. Ale to nie zagrożenie życia zmieniło pragnienie jego duszy. Gdy opadał już z sił, anioł użył swej boskiej mocy i dotknął Jakuba. Dopiero wtedy poznał, z kim walczył. Cierpiący i bezradny Jakub padł w ramiona Zbawiciela, prosząc o błogosławieństwo. Nie chciał odejść ani przestać błagać, dopóki Chrystus nie spełnił prośby jego bezradnej, skruszonej duszy, zgodnie z daną przez siebie obietnicą. Zdesperowany Jakub błagał: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Lecz to właśnie ten, z kim zmagał się ów patriarcha, udzielił mu ducha determinacji i wytrwałości. I to on dał mu zwycięstwo, a także zmienił imię Jakub na Izrael, mówiąc: walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Poddaniem siebie i niezłomną wiarą Jakub zdobył to, o co bezskutecznie walczył o własnych siłach. Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.

0: Strzeżcie się fałszywych proroków.
1: Powstaną fałszywi nauczyciele, by odwieść was od wąskiej drogi i ciasnej bramy. Wystrzegajcie się ich. Ukryci w owczym odzieniu, wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Jezus podsuwa nam pewien sprawdzian, którym można odróżnić nauczycieli prawdziwych od fałszywych. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Nie poznamy ich po pięknej, sprawiedliwej mowie lub płomiennych wyznaniach. To Słowo Boże jest sprawdzianem. A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Jakie poselstwo niosą ci nauczyciele? I czy napełnia nas szacunkiem i bojaźnią pańską? Czy budzi miłość do Boga okazywaną w posłuszeństwie Jego przykazaniom? Kto nie przywiązuje wagi do prawa moralnego, kto lekko traktuje Boże nakazy, kto łamie choćby najmniejsze z Jego przykazań i tak samo naucza innych, ten traci wszelką wartość i szacunek w oczach nieba. Wykonuje dzieło, które zapoczątkował Książę Ciemności. Boży wróg. Nie każdy, kto wyznaje imię Jezusa i nosi Jego tarczę, jest chrześcijaninem. Przy końcu okaże się, że wielu z tych, którzy nauczali w moim imieniu, mówi Jezus, nie wejdzie do królestwa. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Wielu ludzi uważa, że postępuje właściwie, podczas gdy są w błędzie. Twierdzą, że Chrystus jest ich Panem, dokonują wielkich rzeczy, rzekomo w Jego imieniu, a w rzeczywistości czynią bezprawie. Kłamstwa są w ich ustach, przytakują, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. Tego, kto zwiastuje Słowo Boże, uważają za piewcę miłości z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni. Oni wprawdzie słuchają słów, lecz według nich nie postępują. Sama deklaracja uczniostwa jest bez wartości. Wielu błędnie interpretuje zbawienną wiarę w Chrystusa. Wystarczy, że uwierzysz, mawiają, a przykazania nie są ci potrzebne. Jednak wiara, która nie prowadzi do posłuszeństwa, jest zaledwie teorią. Apostoł Jan powiedział: Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest. I prawdy w nim nie ma. Niech nikt nie sądzi, że świadectwem autentyczności czynów i głoszonych prawd są szczególne znaki lub cudowne objawienia. Możemy poznać, że człowiek, który lekko traktuje Słowo Boże, a odczucia, emocje i obrzędy przedkłada ponad Boże standardy, nie posiada światła Chrystusowego. Sprawdzianem uczniostwa jest posłuszeństwo. Dowodem prawdziwości zapewnień o miłości do Boga jest zachowywanie Jego przykazań. Jeśli przyjmowana do serca prawda niszczy panujący w nim grzech, oczyszcza splamioną duszę i uświęca charakter, wówczas poznajemy, że jest to prawda Boża. Jeśli w naszym życiu widać życzliwość, uprzejmość, serdeczność i współczucie. Jeśli serce raduje się z posłuszeństwa Bożemu prawu, jeśli wywyższamy nie siebie, lecz Chrystusa, wówczas wiemy, że nasza wiara jest właściwa. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przekazania Jego zachowujemy.

0: A on nie runął, gdyż zbudowany był na opoce.
1: Słowa Jezusa głęboko poruszyły lud. Pociągało ich boskie piękno zasad prawdy, a uroczyste ostrzeżenia odbierali jako głos Boga przenikającego ludzkie serca. Słowa Chrystusa uderzyły w sam fundament dotychczasowych poglądów i wierzeń słuchaczy. Posłuszeństwo nauce Chrystusa wymagałoby od nich całkowitej zmiany przyzwyczajeń, sposobu myślenia i postępowania. To doprowadziłoby do konfliktu wiernych z nauczycielami, ponieważ obaliłoby cały system, jaki przez wieki budowały pokolenia rabinów. Dlatego, choć serca słuchaczy chłonęły słowa Jezusa, niewielu było gotowych przyjąć je jako drogowskazy życia. Jezus zakończył kazanie na górze ilustracją, która w niezwykle jaskrawy sposób zobrazowała, jak ważne jest wprowadzenie w życie tego, o czym mówił. W tłumie otaczającym Jezusa znajdowało się wielu ludzi, którzy swoje życie wiedli nad Morzem Galilejskim. Gdy siedzieli na zboczu wzgórza, słuchając słów Chrystusa, przed ich oczyma malowały się widoki dolin i wąwozów, którymi górskie potoki spieszyły do morza. Latem strumienie często znikały, zostawiając za sobą suche koryto. Lecz zimą, gdy nad wzgórzami szalały burze, potoki zamieniały się w rwące i burzliwe rzeki. A bywało, że wody występowały z brzegów, zalewając doliny i pustosząc wszystko, co napotkało na swej drodze. Nierzadko wody porywały chałupy postawione przez wieśniaków w dolinach w przekonaniu, że tam nie dosięgnie ich niebezpieczeństwo. A wysoko, na wzgórzach stały domy zbudowane na skale. Bywały też domy, które były w całości zbudowane w skale. Wiele z nich już od tysiąca lat stawiało czoła nawałnicom. Zbudowanie takich domów wymagało ogromnego trudu i wysiłku. Niełatwo było do nich dotrzeć, a samo ich położenie nie było tak atrakcyjne jak tych, które stały na porośniętych soczystą trawą równinach. Jednak domy stojące na skale miały trwały fundament i na próżno wiatr, powódź i burze trudziły się, by je naruszyć. Jezus powiedział, że człowiek, który przyjmuje Jego słowa oraz czyni je fundamentem swojego charakteru i życia, jest jak budowniczy domu na skale. Już setki lat wcześniej prorok Izajasz napisał: Słowo Boga naszego trwa na wieki. A apostoł Piotr do słów Izajasza, które cytował wiele lat po kazaniu na górze, dodał: A jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. Słowo Boże jest jedyną niezniszczalną rzeczą, jaką zna świat. Jest pewnym fundamentem. Niebo i ziemia przeminą, powiedział Jezus, ale słowa moje nie przeminą. Słowa Jezusa w kazaniu na górze odzwierciedlały wspaniałe zasady prawa, charakteru Bożego. Kto na nich buduje, ten buduje na Chrystusie, opoce wiecznej. Przyjmując słowa Jezusa, przyjmujemy Jego samego. A kto w ten sposób przyjmuje Jego słowa, ten buduje na Chrystusie. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. I nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Chrystus, Słowo, objawienie Bożego prawa, miłości i charakteru, jest jedynym fundamentem, na którym możemy trwale zbudować swój charakter. Na Chrystusie budujemy, przestrzegając Jego słów. Sprawiedliwym nie jest ten, komu sprawiedliwość się podoba, lecz ten, kto sprawiedliwie postępuje. Świętość nie polega na emocjonalnym uniesieniu, lecz jest skutkiem całkowitego poddania się Bogu i postępowaniem zgodnie z wolą Ojca Niebieskiego. Izraelitom obozującym na granicy Ziemi Obiecanej nie wystarczyła sama znajomość kraju i śpiewanie jego pieśni, ponieważ w ten sposób winnice i gaje oliwne tej cudnej ziemi nigdy nie stałyby się ich własnością. Dopiero zajęcie tej krainy, spełnienie postawionych warunków, zachowanie żywej wiary w Boga, uchwycenie się Bożych obietnic oraz posłuszeństwo Jego poleceniom sprawiły, że ją posiedli. Religia polega na życiu zgodnie ze słowami Chrystusa. I to nie dlatego, że chcemy sobie zaskarbić Bożą przychylność, ale dlatego, że otrzymaliśmy dar Jego miłości, mimo że na Niego nie zasługujemy. Chrystus nie uzależnia naszego zbawienia od wyznań i deklaracji, lecz od wiary, która objawia się w uczynkach sprawiedliwości. Od naśladowców Chrystusa oczekuje czynów, a nie samych słów. Charakter rozwija się w działaniu. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nie ci są dziećmi Bożymi, których serca porusza Duch Święty lub którzy od czasu do czasu poddają się Jego mocy, ale ci, których ten Duch prowadzi. Pragniesz stać się naśladowcą Chrystusa, lecz nie wiesz, jak rozpocząć? Czy tkwisz w ciemnościach, nie wiedząc, jak odnaleźć światło? Idź za światłem, które masz. Przestrzegaj Słowa Bożego na tyle, na ile je znasz. W tym Słowie kryje się Boża moc i charakter. Przyjmując je z wiarą, otrzymasz siłę do posłuszeństwa. Jeśli poważnie traktujesz światło, które posiadasz, otrzymasz go jeszcze więcej. Jeśli budujesz na Słowie Bożym, twój charakter zostanie ukształtowany na podobieństwo charakteru Chrystusa. Chrystus, prawdziwa opoka, jest kamieniem żywym. Wpływa na każdego, kto na nim zbudował. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy. Cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Kamienie łączą się z fundamentem, tętni w nich bowiem jedno życie. Takiej budowli nie jest w stanie zburzyć żadna wichura. Każda budowla wzniesiona na fundamencie innym niż Słowo Boże upadnie. Kto, podobnie jak Żydzi za czasów Jezusa, nie buduje na Jego łasce, lecz na fundamencie ludzkich nauk, poglądów, wymyślonych przez człowieka obrzędów i zwyczajów oraz na własnych uczynkach, ten swój duchowy dom stawia na ruchomym piasku. Rozszalałe burze pokus porwą piaszczysty grunt, rozrzucając szczątki zniszczonej budowli. Dlatego tak, mówi Wszechmocny Pan, uczynią prawo miarą, a sprawiedliwość wagą, lecz schronienie kłamstwa zmiecie grat, a kryjówkę zaleją wody. Dziś jeszcze miłosierdzie apeluje do grzesznika. Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Głos apelującego do zatwardziałych serc jest głosem tego, który patrząc na swoje ukochane miasto, z bólem serca wykrzyknął: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom pusty wam zostanie. Powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. W Jerozolimie Jezus widział symbol świata, który wzgardził jego łaską, który ją odrzucił. Nad naszymi zatwardziałymi sercami zapłakał wówczas Chrystus. Jeszcze wtedy, gdy wylewał łzy nad Jerozolimą, miasto mogło się opamiętać i uniknąć swojego losu. Jeszcze przez krótki czas dar nieba czekał, by go przyjęto. Duszo, Chrystus wciąż zwraca się do ciebie z miłością. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. Jeśli pokładasz nadzieję w sobie, budujesz na ruchomych piaskach. Lecz jeszcze nie jest za późno, by uniknąć nieuchronnie zbliżającej się katastrofy. Uciekaj na pewny grunt, zanim rozpęta się burza. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień. Kamień wypróbowany. Kosztowny kamień węgielny. Mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione. Bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Nie bój się. Bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Nie będziecie zawstydzeni, ani nie doznacie hańby na wieki wieków.

Książkę Ellen Gold White Nauki z góry błogosławienia czytała Anna Samusionek. Realizacja nagrania Marek Smalec.

Księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

0: Dialog z Biblią. Podcasty te tworzone są przez naszych przyjaciół Joannę, Tytusa, Arkadiusza i Mateusza, za co im serdecznie dziękujemy. Zapraszam.
1: Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Budzowski,
2: Jarosław Dzięgielewski
3: i Arkadiusz Bojko.
1: Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii. Zapraszamy do wysłuchania. Drodzy słuchacze, kontynuujemy nasz cykl rozmów dotyczących dekalogu i kolejnego zresztą spotkania poświęconego czwartemu przykazaniu mówiącym o zachowywaniu dnia sobotniego. W poprzedniej rozmowie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy jest możliwe, aby szabat zniknął gdzieś z historii albo aby mógł się przesunąć. Doszliśmy do wniosku, że Pan Bóg zdecydowanie zadbał o to, aby ten cykl tygodniowy faktycznie mógł być zachowany od starożytności aż do dzisiejszych czasów. Natomiast zadaliśmy również takie pytanie wtedy, czy jest możliwe, że Pan Jezus łamał szabat? Dlatego, że wielokrotnie przez faryzeuszy był o to oskarżany i mamy przynajmniej kilka takich sytuacji, kiedy autorzy biblijni opisują sytuację, jak Pan Jezus robił pewne nietypowe rzeczy właśnie w tym dniu. I pozwolę sobie teraz tylko szybko te rzeczy wymienić, o niektórych z nich pewnie powiemy sobie za chwilę trochę więcej, czyli na przykład zrywanie kłosów w szabat. Co prawda Pan Jezus nie zrywał, tylko jego uczniowie, no ale jednak to robili i nie spotkało się to wcale z dezaprobatą samego Jezusa. Dopiero jak ktoś to zobaczył, no to powiedzieli, ale dlaczego oni to robią? Pan Jezus uzdrawia teściową Piotra właśnie w szabat, uzdrawia człowieka z uschłą ręką w synagodze przy wszystkich świadkach, uzdrawia kobietę zgarbioną od 18 lat, która naprawdę cierpiała, uzdrawia człowieka cierpiącego na puchlinę, uzdrawia chromego przy sadzawce Betesda, uzdrawia ślepego przy sadzawce Syloe, ale również wypędza demony w szabat. Akurat w przypadku tych demonów trzeba przyznać, że żaden z faryzeuszy, czy w ogóle żaden z Izraelitów nie zwraca uwagi na to, że Pan Jezus robi wtedy cokolwiek złego. Czyli na przykład przytaczając właśnie taką historię, kiedy Pan Jezus wypędza demona w szabat, chociażby w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale od 21 wersetu czytamy: i weszli do Kafarnaum i zaraz w szabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiemy, kim Ty jesteś, Święty Boże. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty szarpnął nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy tak, iż pytali się nawzajem: co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne, i wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Więc tutaj akurat w tym przypadku mamy do czynienia z pewnego rodzaju uzdrowieniem, w sensie wypędzenia demona z człowieka. Nie mamy jeszcze tutaj do czynienia z jakimś oskarżeniem Jezusa, wręcz mamy do czynienia z pewnego rodzaju zachwytem, chociaż ciekawe jest to, że kiedy czytamy akurat w tym kontekście Ewangelię Marka, to dokładnie następna historia to jest historia, kiedy Pan Jezus uzdrawia teściową apostoła Piotra. I również czyni to w szabat, dlatego że tekst biblijny sprawozdaje, że zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, a teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej i przystąpiwszy ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im, a gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony, i całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. Natomiast nie skupiamy się teraz na samych demonach, skupiamy się w ogóle na całym tym wydarzeniu, czyli jest sytuacja taka, że Pan Jezus wypędza demona z człowieka jeszcze w synagodze, wychodząc z synagogi, w szabat uzdrawia jeszcze tego samego dnia teściową Piotra, ale mimo to wszystko było tam pełno ludzi, którzy chcieli być uzdrowieni, ale czekali do zachodu słońca. Więc wydaje się, że jednak czekali aż do zachodu słońca i nie chcieli przyjść z jakiegoś powodu do Jezusa, żeby ich uzdrawiał w czasie szabatu.
2: I chociaż Ewangelia sama nie podaje powodu, dlaczego akurat po zachodzie słońca przyszli, to jednak kiedy przyjrzymy się tym innym historiom, w których Jezus Chrystus uzdrowił w sabat i temu, jaką wywołało to reakcję nauczonych w piśmie, zdecydowanie zawsze była to reakcja negatywna, to myślę, że jest to bezpieczny wniosek, że ci ludzie, którzy słyszeli o uzdrawiającej mocy Jezusa Chrystusa i chcieli z niej skorzystać, mieli pewne opory, aby przyjść w ciągu dnia i przyszli dopiero po zachodzie słońca, czyli kiedy w biblijnej rachubie rozpoczął się już kolejny pierwszy dzień tygodnia.
1: No ale to co mogło być tego powodem? Dlaczego ludzie bali się być uzdrowionymi w szabat?
3: Kiedy popatrzymy na to już troszeczkę też i wspomniane historie, kiedy Jezus uzdrawiał w szabat i zwrócimy uwagę na reakcję uczonych w piśmie czy faryzeuszy, bardzo nerwową, bardzo agresywną, to chyba przestajemy się dziwić takiemu zachowaniu ludzi. Mieli po prostu obawę, tak? Bali się nawet tego, że zostaną wyłączeni z synagogi, co oznaczałoby kompletną dyskwalifikację społeczną dla nich. A więc ta presja była ogromna, dlatego przypuszczam, czekali tam te kilka godzin.
2: Natomiast powinniśmy wyraźnie powiedzieć, że nie znajdujemy w Piśmie Świętym, nie znajdujemy w Torze, czyli w Pięcioksięgu Mojżesza, żadnego polecenia, żadnego Bożego zakazu, które nie dopuszczałoby możliwości uzdrawiania w sobotę. Reakcja jest faktycznie opisana w Ewangeliach zawsze jednakowa, nauczeni w piśmie są zawsze oburzeni, natomiast podstawowe pytanie, które musimy sobie zadać w tej rozmowie o to, czy Jezus łamał sabat, czy poprzez uzdrawianie łamał sabat, to jest pytanie, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia Tory, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia znajdujące się w dekalogu dotyczące tego, jak zachowywać sabat, czy raczej nie mamy do czynienia z łamaniem tradycji starszych albo przepisów starszych i mamy takie stwierdzenia występujące w Ewangelii, które wskazują, że oprócz wyraźnych zapisanych zaleceń Tory, czyli Pięcioksięgu Mojżesza, oprócz wyraźnych zaleceń samego dekalogu, który jak gdyby precyzował święcenie sabatu poprzez niepracowanie, powstrzymanie się od codziennej pracy w dniu sabatu, prawda? To było podstawowe zalecenie dotyczące zachowania świętości sabatu. Natomiast ewidentnie w pierwszym wieku, ewidentnie w czasach Jezusa Chrystusa mamy do czynienia z rozbudowaną tradycją ustną, która następnie znalazła się w spisanych dokumentach judaizmu rabinistycznego, które znalazły swoją ostateczną formę w zapisach talmudycznych.
1: Kiedy myślę o tej całej sytuacji, to ja na przykład zwracam uwagę na to, że tutaj ewidentnie mamy początek działalności Pana Jezusa i ludzi, którzy wręcz wprost mówią, że mamy tutaj do czynienia z kimś absolutnie wyjątkowym, z nowym rabinem, który głosi z mocą, tak? Wręcz wprost mówią, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Nie ma wątpliwości, że kiedy pojawia się nowy rabin, to każdy człowiek chciałby się temu rabinowi pokazać pewnie z jak najlepszej strony, a niekoniecznie z tej jak najgorszej. I w momencie, kiedy mamy do czynienia ze świętem szabatu, z przekonaniem o tym, że w szabat w zasadzie niewiele w ogóle można, to chyba nawet nie wypada przyjść do wielkiego rabina, który robi pewne rzeczy i prosić go w szabat, żeby dla mnie coś zrobił. Bo ich przekonanie było takie, że ten dzień nie jest od tego. Zresztą będziemy czytali jeszcze inne historie, w których jakby wprost nawet jest to powiedziane. Zresztą w tych wszystkich przypadkach, kiedy ktoś jest uzdrawiany, w zasadzie opis tych wydarzeń jest bardzo podobny. To znaczy ktoś przychodzi do Jezusa albo Jezus przychodzi do kogoś. Jest akurat sobota, zadaje wręcz pytanie, czy można w sabat dobrze czynić. Czasem sam odpowiada na pytanie i uzasadnia dlaczego. My jeszcze sobie przejdziemy później do tych uzasadnień. No ale jednak są takie sytuacje, kiedy jest dodane coś więcej i chociażby jedną z takich sytuacji może być uzdrowienie chromego, czyli osoby, która nie może chodzić, właśnie w sabat, bo Pan Jezus nie tylko uzdrawia tego człowieka, ale wygląda na to, że wręcz nakazuje temu człowiekowi łamać szabat. Ja pozwolę sobie przeczytać tę historię z Ewangelii Jana, 5 rozdział, od pierwszego wersetu Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. I właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś jest sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. A zatem mamy historię osoby, która nie może chodzić od 38 lat. Jezus go uzdrawia. Chyba nikomu z nas nie wydaje się, że jest cokolwiek złego w tym, żeby w sabat komuś pomóc. No ale przecież w sabat nie wolno nosić ciężarów. A Pan Jezus wprost mówi do tego człowieka: weź swoje łoże i chodź.
2: Wspomniałeś wcześniej, że te historie tych szabatowych uzdrowień Jezusa Chrystusa podążają za pewnym schematem powtarzalnym. Natomiast kiedy czytamy tę historię, w moim zrozumieniu jest wyraźne odejście od tego schematu. Bo na przykład, kiedy czytamy o uzdrowieniu człowieka, który ma uschłą rękę w szabat, ta historia ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o kobiecie zgarbionej od 18 lat, jej uzdrowienie ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o człowieku cierpiącym na opuchlinę, jego uzdrowienie następuje również w szabat w wypełnionym gośćmi domu jednego z przedniejszych faryzeuszy. A więc każde z tych trzech uzdrowień, o których wspominają Ewangelie, odbywa się wśród ludzi, którzy są świadkami tego zdarzenia. W szabat, ale nie dzieje się to w odosobnieniu. Wszyscy widzą, co się dzieje. Jezus czasem wręcz zadaje prowokujące pytania, dlatego że Jezus chce swoich słuchaczy pobudzić do myślenia zmierzającego w kierunku zweryfikowania ich poglądów na temat tego, czym jest szabat i jak szabat należy zachowywać. I robi to zawsze w kontekście właśnie uwolnienia kogoś w dzień szabatu od uciążliwej choroby, od krępującej choroby, od zniewalającej choroby. Natomiast ewidentnie, kiedy czytamy to uzdrowienie przy sadzawce Betesda, najwyraźniej nauczeni w piśmie nie są świadkami tego zdarzenia. Zdarzenie dokonuje się pomiędzy tym chorym i pomiędzy Jezusem Chrystusem i w moim czytaniu Ewangelii Jezus jak gdyby chce sprowokować dyskusję. Jezus chce doprowadzić do sytuacji, kiedy ktoś zada pytanie: dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego nosisz łoże? Prawda? I ta sytuacja następuje, kiedy ten człowiek uzdrowiony, prawda, który w końcu może chodzić na własnych nogach i nawet nie zastanawiał się być może, że jego uzdrowienie, jego uwolnienie od tej tak bardzo ograniczającej, wieloletniej choroby nastąpiło w dzień szabatu, niesie być może zupełnie nieświadomie łoże. Zresztą powinniśmy wyjaśnić też, co to było to łoże, prawda, bo to nie było łóżko w naszym zrozumieniu, to było najprawdopodobniej mata, którą ten człowiek zwinął i nie gdzieś pod pachą i dochodzi właśnie do konfrontacji. Ludzie mówią, dlaczego pracujesz w sabat, dlaczego łamiesz sabat, nosząc te rzeczy. I wtedy ten człowiek odpowiada, no ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi, żebym tak zrobił. Prawda? I to wywołuje dyskusję, która zmierza w tym kierunku, kim jest ten, który dokonał uzdrowienia i który powiedział temu człowiekowi, wstań, weź swoje łoże i chodź. I kiedy dojdziemy do końca tej historii, którą przeczytałeś, to taka jest konkluzja tej historii. Ta konkluzja zmierza do rozmowy o tożsamości Jezusa Chrystusa.
3: I być może warto jeszcze tutaj podkreślić i to, że właśnie to objawienie, kim jest Jezus, spowodowało czy spotęgowało niechęć uczonych w piśmie czy faryzeuszy. O ile wcześniej były zarzuty, dlaczego robisz to w szabat, o tyle w tym momencie czytamy, że ich reakcją było zastanawianie się, jak go zgładzić. W takim razie to objawienie, że on jest kimś więcej niż tylko nauczycielem, spowodowało ogromne zamieszanie.
2: I w związku z tym, co powiedziałeś, ten 18 wiersz musimy czytać w jego właściwym kontekście, prawda? Bo nasza rozmowa dotyczy pytania, czy Jezus łamał szabat. I 18 wiersz mówi, dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. I nie zapomnijmy, że to stwierdzenie, że Jezus łamał sabat, jest oceną faryzeuszy dotyczącą dzieła Jezusa Chrystusa. To nie jest stwierdzenie, że

0: rabinistycznymi rozwinięciami zrozumienia sabatu i jego zachowywania. O to został oskarżony Jezus Chrystus. To, co Jezus zrobił, a więc uzdrowienie człowieka i polecenie weź swoje łoże, czyli zwiń tę matę, na której leżałeś przy sadzawce i idź, nie było złamaniem szabatu w odniesieniu do biblijnych, bożych przepisów tego, jak szabat ma być zachowywany.
1: To skąd te tradycje się wzięły? No bo mówisz o tym, że one nie są biblijne, że to jest tradycja starszych. Skąd ta tradycja starszych się wzięła i dlaczego nagle urosła do tak potężnej rangi i faktycznie staje się równa tej torze spisanej przez Mojżesza?
0: Tradycja zawsze bierze się z zadawania pytań i z upływu czasu. I dokładnie w ten sposób doszło do nagromadzenia tradycji związanej z zachowywaniem szabatu i innych tradycji, które później w formie spisanej znalazły się w Talmudzie, prawda? Pan Bóg zakazuje pracy w sabat. Naturalne pytanie, a co to jest praca? I tutaj mieli szerokie pole do popisu różni żydowscy nauczyciele, różni rabini, którzy dyskutując ze sobą, tworzyli swoje definicje tego, co to jest praca.
2: Wydaje mi się, że powstanie tych niepisanych praw, przepisów miało całkiem dobrą intencję, dlatego że Żydzi dokładnie pamiętali powód niewoli babilońskiej. Czytamy w Starym Testamencie, choćby w Księdze Jeremiasza, że właśnie to niezachowywanie szabatów było powodem popadnięcia w niewolę. Tak więc po upływie kolejnych setek lat stwierdzili, że trzeba przedsięwziąć jakieś kroki, żeby zabezpieczyć właściwe zachowywanie szabatu przez naród, żeby nigdy nie pojawił się już kolejny powód, by naród ten miał popaść w jakąkolwiek niewolę.
0: A więc możemy tutaj mieć do czynienia z takim myśleniem, że skoro utraciliśmy niepodległość, między innymi z powodu złego podejścia do szabatu, to teraz, kiedy jesteśmy pod okupacją rzymską, być może odzyskamy naszą niepodległość, jeżeli będziemy pieczołowicie zachowywać szabat. Myślę, że jeszcze jedna rzeczywistość powinna być wspomniana, ponieważ Żydzi nie tylko są w pierwszym wieku, a więc w czasach Jezusa, pod okupacją rzymską, ale są pod wpływem trwającej już od dłuższego czasu daleko posuniętej hellenizacji. Kiedy my myślimy dzisiaj Jerozolima, mamy na myśli te zabytki, które są w Jerozolimie z czasów drugiej świątyni, z okresu bizantyńskiego i tak dalej. Pamiętajmy, że Jerozolima w czasach Jezusa to jest w dużej mierze kulturowo greckie miasto. I jak gdyby ścierają się te dwa nurty w judaizmie w czasach Pana Jezusa. Z jednej strony daleko posunięta hellenizacja społeczeństwa, a więc sekularyzacja, prawda? A z drugiej strony ta religijna grupa, która mówi nie, musimy się przeciwstawić temu trendowi, a więc naturalnie jak gdyby jedna skrajność wywołuje drugą skrajność, prawda? Daleko posunięta liberalizacja po lewej stronie będzie prowadziła w kierunku daleko posuniętej radykalizacji po prawej stronie. I natomiast to nie stało się w ciągu jednego pokolenia, to nie stało się w ciągu kilku lat, to były rzeczy, to był proces, który trwał przez wiele lat.
1: Czyli jak rozumiem, kiedy na przykład mamy inną sytuację, chociażby właśnie uzdrowienia ślepego przy innej sadzawce, przy sadzawce Syloe, gdzie również Pan Jezus bez wątpienia łamie tradycje starszych, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus nie tylko uzdrawia, ale wręcz czyni coś nowego. To jest takie ciekawe, że właśnie w tej tradycji starszych w szabat nie można było absolutnie nic nowego uczynić, nie można było czegoś stworzyć, a tutaj w tej historii Pan Jezus, żeby uzdrowić tego ślepego, spluwa na ziemię, czyni błoto ze śliny zmieszanej właśnie z tą ziemią, nakłada na oczy tego człowieka, to już w ogóle można by było powiedzieć, że wykonuje pracę, i mówi jeszcze temu człowiekowi, idź i obmyj się, czyli on jeszcze musi iść do tej sadzawki i faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy występuje takie żywe oburzenie faryzeuszy, dlatego że historia ta jest opisana w Ewangelii Jana 9 rozdział, ale pozwolę sobie przeczytać werset 14, później 16. A był właśnie sabat, w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy Jego,

0: Pytali więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł: nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy z faryzeuszy rzekli: człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Już w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. No, uczynił błoto, nałożył na oczy, wykonał pracę. No dobrze, no uzdrowił, no fajnie, że uzdrowił, ale dlaczego właśnie w taki sposób? Jest szabat, innych uzdrawiał słowem albo dotykiem. Dlaczego nie mógł tego tutaj zrobić w taki sam sposób?
1: Czyli mamy do czynienia z super paradoksalną sytuacją, prawda? Że człowiek, który jest ślepy od urodzenia, odzyskuje wzrok w dzień szabatu, a Jezus jest oskarżony o to, że w procesie uzdrowienia splunął na ziemię, uczynił błoto, nałożył to błoto na jego oczy. I to jest problemem. I znowu musimy wyraźnie powiedzieć, że nie mamy tutaj do czynienia z łamaniem szabatu w sensie biblijnym. Mamy natomiast ewidentny konflikt pomiędzy podejściem Jezusa Chrystusa do szabatu i panującymi w jego czasie tradycjami starszych, z którymi Jezus ewidentnie, a nawet powiedziałbym celowo, wchodzi w konflikt, żeby wywołać dyskusję na temat sensu święta szabatu.
0: No to co, czy Pan Jezus robił takie rzeczy tylko po to, żeby prowokować?
2: Ja widzę w tej sytuacji zainteresowanie Jezusa tym, co działo się we wnętrzu samego uzdrowionego. Kiedy przeczytalibyśmy sobie cały ten rozdział, całą tę historię, jest ona bardzo dynamiczna, wręcz pasjonująca, bo w tej historii pojawiają się rodzice uzdrowionego człowieka, pojawiają się przesłuchania, śledztwo prowadzone przez faryzeuszy czy nauczonych w piśmie, jak to się stało, dlaczego to się stało i wszystko prowadziło do jednego. Była próba wymuszenia, uznania tego, że Jezus nie jest Bożym posłańcem, że nie jest człowiekiem Bożym. A ten czas, który Jezus daje uzdrowionemu człowiekowi, tak, poprzez to, że najpierw pomazuje jego oczy błotem, odsyła go do sadzawki, żeby się obmył. Nawet ten człowiek na początku nie miał możliwości zobaczyć, kim jest Jezus. Tak? To nie było tak, że on natychmiast przejrzał i pierwsza osoba, którą zobaczył, to był Jezus. Tak się zdarzało w Biblii, ale nie tym razem. Ten człowiek mógł się zastanawiać. Ten człowiek mógł myśleć. Ten człowiek musiał znajdować sam argumenty w rozmowie z nauczonymi w piśmie, żeby bronić Jezusa. On nie tyle bronił siebie, bo on już widział, tak? On już zyskał to, co chciał, ale on bronił Jezusa. I myślę, że w tym wszystkim to też jest ważne. To też jest ważne. W pewnym momencie on mówi, jak świat światem, coś podobnego się nie zdarzyło. Myślę, że to też korespondowało z pewnymi poglądami, które mówiły o tym, że ślepo narodzonego uzdrowić może tylko Mesjasz, gdy przyjdzie. A więc on w tym momencie był zainteresowany udowodnieniem tego, że ten, który go uzdrowił, jest faktycznie Bożym posłańcem.
1: I ewidentnie tutaj mamy do czynienia właśnie w kontekście jego rodziców z tą próbą oceny, czy doszło faktycznie do uzdrowienia, prawda? Oni próbują stwierdzić, czy rzeczywiście ten człowiek urodził się jako ślepy. Natomiast no, ewidentnie ta i inne historie są w kontekście, który wyraźnie wskazuje na to, że Pan Jezus widzi, że jest jakiś problem ze zrozumieniem tego, czym jest szabat, prawda? Stąd w innych przypadkach jego pytanie, czy wolno w szabat dobrze czynić? Czy wolno życie zachować, czy zatracić? A czy kiedy wam zwierzę wpadnie w szabat do dołu, to czy pośpieszycie z pomocą, czy będziecie czekali do zachodu słońca? A czy kiedy wasze juczne zwierzę jest spragnione w szabat, czy odwiązujecie i zaprowadzacie je do wodopoju, czy zwierzę czeka do zachodu słońca, prawda, żeby zostało napojone? A więc ewidentnie te wszystkie przypadki, które mamy opisane w Ewangelii, gdzie Jezus bywa oskarżany o to, że niewłaściwie zachowuje szabat, odbywają się w kontekście, i wiemy to z pytań, które Pan Jezus zadaje, w kontekście tego, że coś jest nie tak w zrozumieniu współczesnych Panu Jezusowi tego sensu szabatu, tego, co robimy w szabat, czego w szabat nie robimy.
2: Idąc dalej, jeśli mógłbym jeszcze coś dodać, mam takie wrażenie, nie jestem za to gotów położyć głowę, ale mam takie wrażenie, że ta zaciekłość, z jaką Chrystus spotykał się, szczególnie w sytuacjach, kiedy zarzucano mu łamanie szabatu, była w jakimś sensie spowodowana być może pewną obawą, którą mieli faryzeusze czy też uczeni w piśmie, że ich dotychczasowe dokonania w kwestii obrony szabatu mogłyby okazać się zupełnie bezproduktywne i wręcz przeszkadzające w duchowym rozwoju ludzi. Gdyby uznali, że Jezus jest szczególnym posłańcem od Boga, musieliby uznać jednocześnie jego nauczanie o tym, jak należy zachowywać szabat. To nie przechodziło im przez myśl, bali się czegoś takiego.
0: Natomiast mówimy tutaj ciągle w kontekście faktycznie tej tradycji ustnej, tradycji rabinistycznej. I nawet ja jestem w stanie zaakceptować taki argument, że Pan Jezus tutaj zdecydowanie sprzeciwiał się tradycji starszych. Ale mamy sytuację jednak opisaną, kiedy właśnie ci uczniowie zrywali kłosy w szabat, gdzie już jesteśmy w stanie znaleźć teksty z Tory, które faktycznie wskazują na to, że zrobili coś niewłaściwego. I pozwolę sobie tutaj przytoczyć najpierw tę historię. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział od pierwszego wersetu. Czytamy: w tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż i uczniowie jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego: oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w szabat. I przynajmniej dwa teksty biblijne faktycznie można by było tutaj wskazać, właśnie z Tory, które mogłyby świadczyć o tym, że uczniowie Jezusa złamali szabat, a Pan Jezus w ogóle nie zareagował, w ogóle ich nie zganił. Księga Wyjścia, 16 rozdział, 23 werset mówi: a on rzekł do nich: tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień sabatu, upieczcie co macie upiec, ugotujcie co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. Czyli ewidentnie nawet tydzień temu mówiliśmy o tym, że Pan Bóg, dając mannę Izraelitom na pustyni, wyznaczył pewien cykl. 5 dni dawał im mannę na jeden dzień, 6 dni dawał im podwójną. Mówił: 6. dnia przygotujcie się na sabat i 7. dnia już nie dawał im manny, dlatego że mieli jeść to, co było dzień wcześniej. Więc to jest jedna historia, przecież pół audycji temu poświęciliśmy w zeszłym tygodniu. I inny tekst z Księgi Wyjścia, 34 rozdział i werset 21. Przez 6 dni pracować będziesz, ale dnia 7 odpoczniesz, w czasie orki i w czasie żniwa odpoczniesz. Czyli Tora wyraźnie nakazywała, jak jest orka, jak są żniwa, no nie będziesz zbierał z pola, no tym bardziej jeszcze oni rozcierali w rękach i zjadali.
1: Skoro cytowane były teksty, to jak gdyby sprowadźmy kwestię do tekstu, do tego, co tekst faktycznie mówi. W Księdze Wyjścia w 16 rozdziale mamy do czynienia z sytuacją manny, którą Pan Bóg syła w ciągu 6 dni, i mamy sytuację taką, że są pewni ludzie, którzy w sabat wychodzą poza obóz, żeby zbierać mannę, i manny nie ma, prawda? I spotykają się z naganą: dlaczego wychodzicie? Było wam powiedziane, że będzie spadała w ciągu 6 dni, 6. dnia macie zebrać, przygotować, ugotować, mieć na sabat.
0: No tak, ale uczniowie nie przygotowali się w piątek na dzień soboty.
1: Tak, ale nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że w związku z tym wychodzą na pole po to, żeby zebrać zboże na przygotowanie posiłku. Mamy sytuację, kiedy Pan Jezus i uczniowie po prostu idą. Są na spacerze między polami i uczniowie po prostu idąc sięgają po kłosy i zrywają je. Tora zabrania żniw, a więc znowu dochodzimy do kwestii tego, jak tradycja interpretowała pojęcie żniwa. W naszym zrozumieniu żniwo współcześnie to jest kombajn, żniwiarka, kosa, sierp, cokolwiek innego i praca na polu. Natomiast w tradycyjnym rozwinięciu rabinistycznym pojęcia żniwa, wyciągnięcie ręki w czasie spaceru ścieżką, która prowadziła przez pole, zerwanie kłosu, wygniecenie tego kłosa w ręce było równoznaczne z żęciem zboża, z młóceniem zboża i z przygotowywaniem posiłku. A więc znowu nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie ewidentnie łamią zalecenia Tory. Oni nie są z kosami czy sierpami na polu, ale mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to, co zrobili, znalazło się w konflikcie z tradycyjnym rozwinięciem rabinistycznym, jakie panowało w ich czasach.
0: No a co z tym, że uczniowie się nie przygotowali na ten dzień.
2: Kiedy czytamy opis w Ewangeliach związanych z tą historią, to pojawia się tam taki zwrot, kiedy Pan Jezus wyjaśnia, próbuje wyjaśnić tę sytuację, biorąc pod uwagę zarzuty, jakie się pojawiają. Mówi coś takiego, że On jest Panem Szabatu. I ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że uczniowie są zafascynowani Jezusem. Kiedy czytamy historię powołania uczniów, to widzimy, jak oni spontanicznie rzucali wszystko, czym się zajmowali, szli za Jezusem, dlatego że był dla nich kimś wyjątkowym. I tak też rozumiem to, że Jezus jest Panem Szabatu. Jeśli zaczynamy sobotnie święto, to On powinien stać się centralną postacią tego święta. Wszystko inne staje się rzeczą drugoplanową, rzeczą drugiego znaczenia. Tak widzę tę historię. Oni byli zafascynowani Jezusem, cieszyli się tym, że idą razem z Nim, słuchali, co On ma do powiedzenia, obserwowali Go, jakie relacje nawiązuje z innymi ludźmi, próbowali się z tego czegoś nauczyć dla siebie, podglądali to. I w tym zafascynowaniu Jezusem być może zapomnieli o czymś. Zapomnieli, żeby przygotować sobie, nie wiem, posiłek na kolejny dzień, a kolejny dzień to był akurat szabat. Zapomnieli tego, nie wiem, drugiego śniadania czy kanapek na drogę. I kiedy pojawiają się te zarzuty, że oni robią coś złego, tak? No tak jak już wspomnieliście, że zajmują się żniwem, to Pan Jezus, tłumacząc to, chce zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze, kiedy zachowujemy szabat jako święto. I On mówi, ci ludzie zrobili to, co najważniejsze. A to, że rozstali sobie tam kilka ziarenek z kłosów, w zasadzie służyło tylko zaspokojeniu ich głodu. Tak? To było tak jak nałożenie sobie jedzenia na talerz. W zasadzie niczym więcej się to nie różniło, co zrobili. Tak więc to jest, myślę, ta najważniejsza rzecz. Jezus jest Panem Szabatu, jest tym, na którym koncentrujemy naszą uwagę. On jest naszym stworzycielem i On jest naszym wybawicielem, bo kiedy mówimy o tych dwóch fragmentach z Tory, tak, czyli Księga Wyjścia i Księga Powtórzonego Prawa, gdzie pojawiają się przykazania dotyczące siódmego dnia tygodnia, to w jednym jest mowa o tym, że jest wybawicielem, w drugim jest mowa, że jest stworzycielem.
1: Natomiast w tej sytuacji oskarżenie jest skierowane nie w stronę uczniów, tylko w stronę Pana Jezusa. To On jest oskarżony o daleko posunięty liberalizm, który praktykuje w odniesieniu do swoich uczniów. I pytanie brzmi, dlaczego Twoi uczniowie robią to, czego nie powinni robić? Natomiast my wyraźnie, sprowadzając to zdarzenie do tekstu i do tego, co faktycznie było zapisane w Torze, no nie możemy powiedzieć, że Pan Jezus łaskawym okiem patrzył na łamanie szabatu w odniesieniu do przepisów Tory, bo my nie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie Pana Jezusa wychodzą z sierpami na pole i dokonują żniw, a następnie wychodzą z cepami na pole i młócą to zrzęte zboże. To nie jest ta sytuacja. To jest tak, jak Jarku powiedziałeś, ktoś jest przy stole i nakłada sobie łyżką z półmiska na talerz i je, i uczniowie przechodzą przez pole, na którym rośnie jakieś zboże, wygniatają rękami i znowu, no ewidentnie nie mamy do czynienia z wyraźnym łamaniem przepisów Tory, mamy do czynienia z łamaniem przepisów szabatu w odniesieniu do rabinistycznej tradycji, jaka panowała w pierwszym wieku.
2: Można byłoby powiedzieć, że uczeni w piśmie się czepiali.
0: Ja bym może w tym wszystkim chciał podkreślić jeszcze jedną taką ważną rzecz. Pan Jezus, jak uzasadnia, dlaczego Jego reakcja na to, co zrobili uczniowie, była taka, a nie inna, w zasadzie podaje dwa powody. Jeden to jest ten, o którym wspomniałeś. Mówi Syn Człowieczy, czyli On jest Panem Sabatu. Ale też podaje jeszcze inny argument. Mówi, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Ja sądzę, że uczniowie w pewnym sensie popełnili pewnego rodzaju błąd. W tym cyklu, który Pan Bóg zaplanował, ewidentnie jest czas na przygotowanie, jest ewidentnie czas na szabat, na odpoczynek. Ale w tym wszystkim kluczowe jest to, że ten odpoczynek, który zaplanował Pan Bóg, on ma być radosny. On nie ma być ciężarem, nie ma być problemem. Tymczasem faktycznie mówimy o sytuacji, kiedy faryzeusze z szabatu uczynili przeogromny ciężar. Stworzyli całe mnóstwo przepisów. Ile kroków można zrobić? Jak należy funkcjonować? Czego nie można? I w zasadzie ze święta, które powinno być najradośniejszym świętem, dlatego że jeszcze raz zaznaczę, jest pamiątką nie tylko stworzenia, ale również wyzwolenia, powinno być najradośniejszym świętem, a oni zrobili z tego święto zakazów.
2: Tak, może nieco wtrącając się w twoją wypowiedź, no to, co też w Ewangelii Marka akurat jest zaznaczone przy tej historii, że szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. A więc tutaj człowiek jest podmiotem. Bóg jest zainteresowany tym, żeby szabat był dla człowieka takim momentem, kiedy rozmyśla o tym, co go wyzwala, o tym, co daje mu szczęście. Kiedy cieszy się obecnością Boga, kiedy widzi w Bogu tego, który go absolutnie ubogaca, a nie ogranicza.
1: I odnosząc się do tego, co Tytus powiedziałeś, myślę, że całą porażką współczesnej chrześcijańskiej dyskusji na temat szabatu jest to, że często dyskutujemy o szabacie w odniesieniu do wypaczeń praktyk szabatu, z jakich opisami spotykamy się chociażby w Ewangeliach, i błędne teologiczne poglądy, chrześcijańskie poglądy, błędne, które mówią o tym, że szabat był zawsze ciężarem i Pan Jezus, kiedy przyszedł, to łaskawie nas w końcu od tego ciężaru uwolnił i teraz w końcu możemy się cieszyć i jesteśmy wolni, są kompletnym niezrozumieniem i kompletnym wypaczeniem przesłania dotyczącego szabatu, które znajduje się w Piśmie Świętym. Szabat został poświęcony i pobłogosławiony przez Pana Boga po to, aby był błogosławionym czasem dla całej ludzkości. To nie Pan Bóg uczynił go ciężarem, to ludzie uczynili go ciężarem. Kiedy Pan Jezus przychodzi, przychodzi, aby uwolnić ludzkość nie od szabatu, bo on nie jest ciężarem jako taki. Pan Jezus przychodzi po to, żeby uwolnić ludzkość od wypaczeń związanych z niebiblijnymi, z niebożymi praktykami, które były wynikiem tradycyjnej interpretacji tego, jak należało szabat rozumieć. Szabat w zamyśle Bożym miał być dniem radosnym, dniem, który jest błogosławieństwem. Pan Bóg dał swojemu ludowi 50 parę dni dodatkowego urlopu.
0: Ja myślę, że w ogóle Pan Jezus w tym wszystkim również nadaje pewien nowy wymiar szabatowi, ale akurat o tym już nie dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko następnym razem. A chciałbym, żebyśmy jeszcze dzisiaj odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego jest niemożliwe, aby Pan Jezus złamał szabat, ale to zrobimy po biblijnym ABC.
3: Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Reuel. Reuel, zwany również jako Jetro, był teściem Mojżesza. W Księdze Wyjścia dowiadujemy się, że był Midianitą i Biblia nazywa go kapłanem. Uważa się, że Reuel mogło być jego imieniem otrzymanym przy urodzeniu, a Jetro tytułem honorowym nadanym mu jako kapłanowi plemiennemu. Gdy Mojżesz ucieka z Egiptu do kraju Midianitów, spotyka tam 7 córek Reuela, które doglądały trzód swojego ojca. Mojżesz pomógł im napoić stado i został przedstawiony ich ojcu. Zamieszkał z rodziną Reuela, który dał mu za żonę swoją córkę Seforę. I na kolejne 40 lat został w Midianie, pasąc owce swojego teścia. Po powołaniu przez Boga przy ognistym krzewie, Mojżesz wraz z żoną i dziećmi wrócił do Egiptu. Jednak z biblijnego opisu wynika, że jakiś czas potem odesłał ich do rodzinnego Midianu. 18 rozdział Księgi Wyjścia sprawozdaje, że gdy po opuszczeniu Egiptu Izraelici obozowali na pustyni, Reuel przyprowadził do Mojżesza Seforę z dziećmi. Przebywając w obozie Hebrajczyków, miał okazję przyjrzeć się temu, jak Mojżesz sprawuje przywództwo narodu. Choć nie był Izraelitą, udzielił Mojżeszowi dobrej rady, zachęcając go do zaangażowania w rozwiązywanie codziennych problemów ludu większej ilości osób. Wprowadzenie tego pomysłu w życie nie tylko odciążyło Mojżesza, dając mu możliwość zajmowania się sprawami najważniejszymi, ale dało też możliwość zdobywania doświadczenia przez większą grupę liderów narodu. Reuel, jako kapłan i mądry doradca, reprezentuje tych, którzy pomagają w przygotowaniu drogi dla wypełnienia Bożego zbawczego planu. W tym sensie jego działanie na rzecz Mojżesza przypomina chrześcijańskie powołanie do wspierania przywódców duchowych i współpracy w realizacji Bożych zamierzeń. Podobnie jak Mojżesz, który potrzebował wsparcia, Jezus również powołał uczniów, aby wspierali go w jego misji. Wspólnota wierzących, podobnie jak Jetro wspierający Mojżesza, odgrywa kluczową rolę w realizacji Bożego planu zbawienia, którym ostatecznie jest Chrystus.
0: Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy Pan Jezus łamał szabat. Omawialiśmy pewne przykłady z historii opisanych w Ewangeliach, w których Pan Jezus ewidentnie uzdrawiał w szabat, czy robił również inne rzeczy. Omawialiśmy również sytuację zrywania kłosów w szabat. No i jednak dochodzimy do wniosku, że faktycznie to było bardziej występowanie przeciwko tradycji starszych i ich interpretacji Tory, niż przeciwko Torze samej w sobie. Mówiliśmy o tym, że szabat to jest najwspanialszy dzień, to jest najwspanialsze święto, jakie powinno być obchodzone pośród wszystkich ludzi, którzy wierzą w Boga. I teraz tak naprawdę pytanie jest, czy w ogóle byłoby możliwe, żeby Pan Jezus złamał szabat? Czy Jezus mógł złamać szabat?
1: No uważam, że jeżeli posiadał wolną wolę, to zdecydowanie mógł. Natomiast pozostaje pytanie, czy zrobił to. Ponieważ jeżeli by złamał szabat, to bądźmy świadomi tego, że popełniłby grzech. A jeżeli popełniłby grzech, oznaczałoby to, że nie mielibyśmy Zbawiciela.
2: Więcej, oznaczałoby to to, że Jezus sam potrzebowałby Zbawiciela.
0: No ale z czego to wynika? No bo musimy mieć jakieś teksty biblijne na poparcie tego wszystkiego, tak? Z czego to wynika, że Pan Jezus nie popełnił grzechu i że nie mógł w ogóle popełnić grzechu?
2: Sam początek nauczania Jezusa, Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, mówi o tym, że Jezus według zwyczaju swego udał się do synagogi w szabat, w dzień szabatu. A więc no, skoro zachowywanie, właściwe zachowywanie szabatu było zwyczajem Jezusa, nie mógł więc on łamać szabatu.
1: Również w swoim nauczaniu w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, który przepowiada wydarzenia związane ze zburzeniem Jerozolimy, wydarzenie, które nastąpiło 40 mniej więcej lat po śmierci Jezusa, a również opisuje wydarzenia związane z końcem czasu przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, Pan Jezus Chrystus wyraża taką myśl: módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. A więc Jezus Chrystus, nawet mówiąc o wydarzeniach, które no, miały odbyć się daleko w przyszłości, wyraża troskę o szabat, o to, żeby jego naśladowcy mieli możliwość właściwego zachowania tego dnia.
0: No ale czy to nie chodziło na przykład o to, że bramy Jerozolimy były zamykane właśnie w szabat? No bo mamy sprawozdanie z księgi Nehemiasza, gdzie wprost jest powiedziane, że Nehemiasz po prostu nakazał zamykać bramy w szabat, żeby nie przychodzili kupcy, nie sprzedawali swoich towarów i tak dalej, żeby nie łamali szabatu. Mamy do czynienia oczywiście z sytuacją, która ma miejsce tam 500 lat wcześniej, no ale Żydzi byli bardzo wielkimi tradycjonalistami, może te 500 lat nie zrobiło różnicy.
2: Z pewnością w czasach Jezusa Rzymianie nie pozwoliliby na to, żeby bramy Jerozolimy były zamknięte, dlatego że tam stacjonował garnizon rzymski. Tak więc można powiedzieć, że było to miasto strategiczne z perspektywy rzymskiej armii i to oni decydowali, a nie Żydzi wówczas, czy bramy miasta były otwarte, czy też zamknięte w jakikolwiek dzień. Dotyczy to także dnia szabatu.
1: I nie wiem jak wy, ja nie jestem świadomy żadnych źródeł historycznych pozabiblijnych, a mamy takie pochodzące z pierwszego wieku, które wskazywałyby na taką praktykę w czasach Jezusa, a więc te wydarzenia z czasów Nehemiasza 5 wieków wcześniej niekoniecznie przekładają się na rzeczywistość, która miała miejsce pod okupacją rzymską w pierwszym wieku.
0: Czyli faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus wręcz wprost mówi, że również po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, lata po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, szabat będzie ważny i nie ma się co dziwić, dlatego że przecież sam Pan Jezus w kazaniu na górze niemalże na początku tego kazania mówi takie słowa: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie przeminie z zakonu, aż to wszystko się stanie. Z zakonu, czyli właśnie z prawa. A zatem Pan Jezus sam mówi, że on w ogóle nie przychodzi, aby znieść jakiekolwiek z przykazań. Więc jeżeli mówi, że one będą ważne aż do skończenia świata, to chyba wie, co mówi.
2: No, można byłoby tutaj dorzucić i to, co już wcześniej mówiliśmy, że skoro Pan Jezus jest Panem szabatu, no to tym bardziej nie będzie przeczył sam sobie. Skoro On ustanowił szabat, skoro On wie, jak szabat powinien być zachowany, jakie formy naszej praktyki powinny być zachowywane w szabat, no to jednocześnie nie będzie mówił, no to słuchajcie, nie, szabat jednak nie jest ważny. Odpuśćmy sobie.
0: Zresztą on nie tylko jest Panem szabatu, ale też wygląda na to, że jest celem szabatu. Ale o tym pewnie jeszcze sobie kiedyś porozmawiamy. I w tym wszystkim w ogóle musimy mieć świadomość tego, że Pan Jezus nie tylko mówi, że prawo jest niezmienne, Pismo Święte w ogóle mówi, że Bóg jest niezmienny. Księga Malachiasza, 3:6 mówi tak, ja, Jahwe, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. List Jakuba, 1:17, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości, u Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Czyli Pan Bóg się nie zmienia, Jego prawo jest niezmienne. Jeżeli Pan Jezus złamałby szabat, to oznaczałoby, że zgrzeszył. A może jest możliwe, że zgrzeszył?
1: No właśnie, postawy Jezusa Chrystusa względem szabatu nie możemy rozpatrywać w oderwaniu od biblijnej nauki o tym, kim jest Jezus Chrystus i kim był Jezus Chrystus. Jezus Chrystus pojawia się na naszej ziemi w kontekście Bożego planu zbawienia, w którym sprawuje funkcję nie tylko nauczyciela, jakim był w czasie swojej misji na ziemi, ale sprawuje misję ofiary i kapłana. I jedna i druga funkcja wymaga jego doskonałości, wymaga jego bezgrzeszności, prawda? Ofiary w Starym Testamencie, które były jedynie symbolem wskazującym na Jezusa Chrystusa i na Jego ofiarę, miały być doskonałe. Zwierzęta miały być doskonałe w sensie fizycznym, nie mogły być ułomne, co wskazuje na bezgrzeszność ofiary. Jedynie bezgrzeszny Zbawiciel mógł przynieść zbawienie grzesznej ludzkości. I chciałbym zwrócić uwagę na dwa miejsca w Piśmie Świętym, które mówią na ten temat. Pierwszy fragment pochodzi z 4 rozdziału listu do Hebrajczyków, 14-15. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, i teraz bardzo ważny moment, z wyjątkiem grzechu. Gdyby Jezus Chrystus łamał szabat, grzeszyłby. Słowo Boże mówi wyraźnie, jest naszym kapłanem, kapłanem, który jest w stanie współczuć nam we wszystkim, ale kapłanem, który będąc na ziemi nie popełnił grzechu. A drugi fragment pochodzi z 2 listu do Koryntian z 5 rozdziału, 21. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Mowa jest o Jezusie Chrystusie, który jako bezgrzeszny, przyjmując naszą grzeszność, utożsamił się z tym, co jest grzechem. Ale mógł to zrobić jedynie wówczas, kiedy był bezgrzeszny. A więc znowu, łamanie szabatu wykluczałoby ten warunek, ponieważ łamanie szabatu jest grzechem. Gdyby Chrystus łamał szabat, byłby grzesznikiem, tak jak my wszyscy.
2: No to może dorzućmy jeszcze jeden fragment z 1 listu Jana, 3:5. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Pamiętamy, że grzech jest przestępstwem prawa Bożego, dekalogu, a częścią dekalogu jest 4 przykazanie, które mówi o święceniu dnia sobotniego. A więc ten, który nadaje te prawa, nie może sam ich łamać. Chrystus jest bez grzechu.
1: Czyli z całej naszej dzisiejszej rozmowy możemy na pewno wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, to mamy ewidentne świadectwo w Ewangeliach, świadectwo tego, że w czasach Pana Jezusa istniały pewne tradycje związane ze sposobami zachowywania sabatu, które nie były tradycjami biblijnymi. Były tradycjami starszych, które wynikały z dobrych intencji, prawda? Aby nigdy to, co zostało zapowiedziane przez proroka Jeremiasza, utrata niepodległości, nie powtórzyło się, a być może nawet była nadzieja na to, że niepodległość spod okupacji rzymskiej zostanie osiągnięta poprzez bardzo pieczołowite przestrzeganie sabatu. Natomiast kiedy śledzimy te przypadki, dochodzimy chyba do wniosku, że w tych dobrych intencjach doszło też do pewnego wynaturzenia samej idei szabatu, który miał być dniem radości, miał być dniem błogosławieństwa, miał być dniem uwolnienia, a więc kiedy mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ludzie uwolnieni często od wieloletnich chorób są oskarżeni o to, że poddali się takiemu uzdrowieniu, albo uzdrowiciel jest atakowany z powodu tego, że to zrobił, to mamy tutaj jakiś dysonans ideowy. To chyba nie o to chodziło w szabacie, tym bardziej, że Jezus Chrystus powołuje się na przykłady dotyczące zwierząt gospodarskich i mówi, macie problem z uzdrowieniem człowieka, kiedy w tym samym czasie troszczycie się o dobrobyt waszego gospodarskiego zwierzęcia, któremu stało się coś złego.
0: I w tym wszystkim ja myślę o tym, że kiedy czytamy Pismo Święte, mamy do czynienia z niezmiennym Bogiem, który ustanawia niezmienne, ale dobre i święte prawo. W tym prawie jest również przykazanie mówiące o tym, żeby mieć ten jeden wyjątkowy dzień, który ma być szczególny dla wszystkich ludzi i jest też szczególny dla samego Boga. Czymś bardzo paradoksalnym jest to, że chyba najlepsze przykazanie ze wszystkich, mówiące o tym, żeby po prostu odpocząć, żeby się wyłączyć ze wszystkiego, co codzienne, ludzie z tego przykazania zrobili tak niesamowity ciężar, że faktycznie dzisiaj nawet, kiedy, tak jak Arku wspominałeś, chrześcijanie, kiedy analizują szabat, oni nie chcą szabatu, bo szabat jest czymś przykrym, jest czymś smutnym. Tymczasem Jezus przychodzi na ten świat i nie zaprzecza idei szabatu, tylko pokazuje, że ludzie mają całkowicie złe zrozumienie, że powinni absolutnie zrozumieć, że szabat faktycznie jest dla człowieka, nie człowiek dla szabatu, że szabat jest Bożym darem dla człowieka ustanowionym od samego początku właśnie po to, żebyśmy znaleźli odpocznienie, żebyśmy znaleźli w tym dniu radość, żebyśmy mieli czas dla naszych bliskich, dla samego Boga. Wyjątkowy czas, który jest wyłączony ze wszystkiego, co powszednie. Po co? Właśnie w tym celu, aby wzmacniać te wszystkie więzi. Jest nawet napisane: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się Wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas pod hasłem Dialog z Biblią na Facebooku i Instagramie.

gorący dzień w końcu. Tak niektórzy mówią. A niektórzy mówią, że już nastąpił za gorący dzień. Zależy od tego, no właśnie, jak kto czuje. I dlatego, że mamy różne podejście do otoczenia, różne podejście do nas samych, to powiem wam, że tak samo mamy często różne podejścia do, tak samo do miłości. Ja będę chciał dzisiaj przedstawić wam, w jaki sposób przedstawia przede wszystkim ewangelista Jan zagadnienie miłości. On najwięcej w zasadzie pisał o miłości. Najlepiej uzasadnił, najwięcej słów, najczęściej występuje to słowo i w Ewangelii Jana, i w pierwszym liście Jana. Na sam początku chciałbym przynieść pozdrowienia ze zboru w Radomiu. Byłem tam tydzień temu. Oni prosili, aby przekazać wam pozdrowienia. Za tydzień będę w Bielsku Podlaskim i też chciałbym tam zabrać wasze pozdrowienia. Czy jesteście zgodni, aby przedstawić tam, przekazać pozdrowienia? Mało rąk, ale rozumiem, że wszyscy są zgodni. Dobrze. Więc otwórzmy nasze Biblię na 4 rozdziale 1 listu Jana. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma przed sobą smartfona, telefonu, to oczywiście otworzyć go na tekście 1 listu Jana, 4 rozdział. Będę czytał 7 werset. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Niby na pierwszy rzut oka się wydaje prosty tekst. Umiłowani, czyli Jan przedstawia, że on kocha tych, do których adresuje ten list. I mówi, miłujmy się nawzajem. Pytanie jest, czy jest to możliwe? Natomiast tutaj Jan wyraźnie stawia tezę, że każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Znaczy mówiąc, nie ma takiej opcji, żeby nie miłować. Bo jeżeli ktoś jest częścią ciała Chrystusowego, to musi się narodzić. Musi się narodzić. A jeżeli ktoś się narodził, to naturalnie miłuje. Małe dziecko, które się rodzi, musi się wysilać, kochać swoją matkę? Chyba nie, prawda? To jest coś naturalne. I właśnie tak Jan przedstawia. I co jest istotne, kiedy dalej czytamy 8 werset, napisano tak, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Czyli tutaj Jan przedstawia miłość w negacji. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Czyli jeżeli na przykład postrzegamy w nas samych, że brakuje nam miłości, albo też tej miłości nie mamy, to przede wszystkim wiecie, co znaczy? Że po prostu nie znamy Boga. Dlaczego? Gdyż Bóg jest miłością. I teraz jest pytanie podstawowe, czy ja jestem zdolny do kochania? Czy ja mogę sam z siebie kochać? Czy ja mogę się starać kochać? Bo często właśnie tak rozumiem, że niektórzy tak przedstawiają, że trzeba się starać kochać tego bliźniego. Prawda? Trzeba pewien wysiłek dokonać. Pewne zaparcie siebie. I myślą, że na tym polega chrześcijaństwo.
Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Dlatego, że sam człowiek z siebie nie może wykrzesać tej miłości. Nie może wyciągnąć jej, dlatego że jej nie posiada po prostu. I potem ewangelista Jan dalej tłumaczy w 9 i 10 wersecie. Na tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość. Że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Na tym polega miłość, że nie my mamy tą miłość w nas samych, tak napisze apostoł Jan, ale dlatego, że ta miłość jest gdzie? W Bogu. W serce Ojca. Nie dlatego, że myśmy umiłowali Boga, ale dlatego, że On nas umiłował. On nas ukochał. I dlatego, że nas tak ukochał, pokazał to przez to, że oddał swego Syna za nas. Bo jak potem Jan tłumaczy w 15 rozdziale Ewangelii Jana, 13 wersecie, że większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Nie ma większej miłości nad to, że ktoś oddaje życie za ciebie. Niesposobna rzecz, abyśmy posiadali tej miłości, abyśmy mieli tą miłość, to jest wtedy, kiedy otwieram się na miłość, którą ma Bóg do mnie. Ten tekst mówi, że ten, kto zna Boga, kto poznaje Boga, to ten kocha. I uzależnia miłość od poznania Boga. Dlaczego? Dlatego, że kiedy poznajemy Boga, kim rzeczywiście ten Bóg jest, bo myślimy, że kiedy poznajemy Boga, tylko rozumiemy, że On posłał swego Syna na ziemię, aby umarł za nas. Tak to jest podstawowa rzecz. Natomiast chodzi o to, że w ogóle kiedy poznajemy Boga w całości, kim On jest, to rozumiemy, że Bóg w całości, kiedy poznajemy Go, On jest po prostu miłością. A poznawanie Boga, jak napisał znowu apostoł Jan w 17 rozdziale, w trzecim wersecie Ewangelii Jana, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Czyli życie wieczne polega na tym, że ja poznaję Jezusa Chrystusa i Ojca. A jak poznam Jezusa Chrystusa i Ojca, to zrozumiem, że to jest miłość. I na tym polega Twoje i moje życie wieczne. Jan bardzo prosto to przedstawia. To nie ma żadnej komplikacji. 11 werset. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Pytanie jest, czy my potrafimy nawzajem się miłować? Przed chwilą mówiłem, że to jest raczej nierealne, jeżeli sami myślimy, że jakoś się uda, albo że jakoś będę potrafił. Ale wiecie, to też powinien być taki sprawdzian w naszym życiu. Bo często widzę na przykład zazdrość. Czasami nawet wśród nas. Nie cieszenie się z sukcesu kogoś. Z tego sukces naszego bliźniego. Że komuś coś się udało. I tak myślę, to po co jesteśmy chrześcijanami? A czy w ogóle to może nazwać chrześcijaństwem, kiedy tak się stara się na przykład komuś uprzykrzyć życie? I wtedy myślę, no przecież rzeczywiście. Jeżeli ktoś z nas nie czuje,
tych rzeczy, to pamiętajmy, że to nie jest tak, że ja muszę cokolwiek zrobić. Jeżeli ja muszę cokolwiek zrobić, to tylko i wyłącznie poznać Boga. A jak mogę poznać Boga? To jest proste. W jaki sposób mogę poznać Boga? Przez modlitwę, prawda? Na przykład. Przez czytanie Słowa Bożego. Ale też jest tak, że niektórzy dużo czytają i dużo się modlą. No i to różnie też wygląda. Otwórzmy na Biblię na 30 rozdziale 5 Mojżeszowej Księgi Deuteronomium, powtórzonego prawa. 30 rozdział i ostatni werset tego rozdziału. Miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. To jest bardzo ciekawy tekst. Kochając Boga, Jahwe, słuchając się w Jego głos i lgnąc do Niego, to jest słowo lgnąc po hebrajsku, trzeba bardziej rozumieć jako przykleić się. Stać się jednym, bo jak dwie części się klei, to one, te dwie części stają się jednym, prawda? Czy nie? Jako potwierdzenie tego, to otwórzmy może na drugim rozdziale pierwszej Mojżeszowej Księgi Rodzaju. Drugi rozdział, 24 werset. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się czym? Jednym ciałem. Prosta sprawa, prawda? Nie trzeba wielkiej znajomości języka hebrajskiego. To słowo, które jest złączy się z żoną swoją, czyli przyklei się do żony swojej i co się stanie? Jednym ciałem. Dokładnie ten sam czasownik, dokładnie to samo rozumienie jest tu. Czyli Pan mówi, gdy się przykleisz do mnie i staniemy się jedno, jak wcześniej było to słowo, kochając Pana Boga Twego, to wtedy co? W tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni. Abyś mieszkał w ziemi, którą Pan Bóg przysiągł dać Twoim ojcom. Ciekawe. Pan mówi, jak stanie się ze mną rodziną, gdy mnie poznasz, naprawdę poznasz, przybywając ze mną na co dzień, to wtedy mnie ukochasz. Zakochasz się we mnie. Bo na tym polega miłość. Tak jak w rodzinie, prawda? Jak dwie osoby się zakochują w sobie, czy muszą się starać być razem? Raczej trzeba się starać, aby razem nie byli. Bo tak ja rozumiem. Jak jest jakaś dogodna chwila, to razem wspólnie robią wszystko, co tylko życie im przynosi. Myśl raczej kieruje się w tym, aby co robić, by wspólnie cokolwiek robić. Wiecie? I Pan mówi, właśnie o to chodzi. I to nie zależy od tego, ile ty będziesz się modlił, ile będziesz czytał, dlatego że te rzeczy będą naturalne. Ty nie będziesz miał chwilę, kiedy pomyślisz, że ja nie mogę się nie modlić do mojego Boga. Dlaczego? Bo Go kocham. Jak będziesz miał chwilę wolnego, to nie pomyślisz, co mam robić, ponieważ będę sięgał do Słowa Bożego, żeby Go poznać. Dlaczego? Bo On jest miłością. I właśnie ilustracja małżeństwa pokazuje, że prawdziwa miłość, która jest w Bogu, to jest coś niesamowitego. I powiem wam szczerze, to jest coś, co przekracza o wiele, wiele bardziej, niż miłość, która jest między dwojga ludzi, którzy się kochają.
Ponieważ kiedy się łączymy z tym, który jest doskonały, wszechmocny, wszechwiedzący, wtedy rozumiemy, że ona, kiedy zaczyna działać w nas, kiedy ta miłość zaczyna działać w moim sercu i w twoim sercu, to ona zaczyna zarażać innych, którzy są wokół ciebie. I na tym polega miłość. Wiecie, na tym polega ewangelizacja. Kiedy ja nie potrafię nie mówić o tej miłości, którą Pan Bóg ma do mnie. Co jest motywacją, że przychodzisz na nabożeństwie? Co jest motywacją, że ty jesteś chrześcijaninem? Żeby się dostać do nieba? Żeby jakoś życie twoje tu na ziemi było spokojne? Co motywuje cię do tego, żebyś był adwentystą dnia siódmego? Przestrzeganie szabatu? Te rzeczy są naturalne i ważne i bez nich nie da się obejść bycia w relacji z Bogiem. Ale pytanie jest podstawowe, czy naprawdę motywacją mojego chrześcijaństwa jest miłość, którą Bóg ma do mnie. Otwórzmy tekst na Biblię, na Ewangelii Jana, 15 rozdział. I może tak zacznę od początku, od pierwszego wersetu. Będę czytał. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owoc, odcina, i każda, kto wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Ewangelista Jan przedstawia w tych rozdziałach, w zasadzie od 13 rozdziału, najbardziej intymne słowa, które Jezus wypowiadał na tej ziemi. Zazwyczaj ewangeliści przedstawiają pewne historie, kiedy Jezus przemawia, uzdrawia, ale ewangelista wybrał specjalnie dość sporo miejsca, przeznaczył na bardzo intymne słowa, które Jezus przekazał swoim uczniom. I w takim kontekście chcę, żebyśmy te słowa czytali. Jezus mówi, że każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Każda, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Jezus mówi, że jeżeli ktoś nie trwa we mnie, tak jest napisane potem dalej w 4 wersecie, to Pan Bóg odcina. Po prostu. Dlaczego? Jak tłumaczy dalej w 5 wersecie, jeżeli ta latorość jest sucha, nie ma w niej życiodajnego soku, który utrzymuje przy życiu, to nie ma sensu, żeby ona trwała w tym krzewie winnym. Po prostu odcina. A jeżeli ktoś jest, który trwa w Chrystusie, jest napisane, że on oczyszcza. Co znaczy, że oczyszcza? Winorośl w Polsce jest rzadko uprawiana, albo mało uprawiana, i myślę, że wielu z was nie wie, na czym polega oczyszczanie winnicy. Natomiast ja miałem okazję i wiem, na czym polega oczyszczanie winnicy. Mianowicie na te latorośle, które są trochę za bardzo wyrośnięte, ich się obcina po to, aby te soki, które z krzewu są dostarczane do tej małej gałęzi, nie szły tak daleko, aby do krańca właśnie tej latorośli, aby robiła liście, tylko zatrzymywała się wcześniej tam, gdzie powinno te soki być wydzielone do owoców, gdzie rośnie ta kiść winogronowa. Czyli oczyszczanie polega na tym, że się tnie te latorośle. Czyli jeżeli my trwamy w Jezusie, to Pan Bóg co robi? Oczyszcza nas, czyli tnie. Pytanie jest, co Pan Bóg tnie w nas?
My nie możemy pozostać tak, jak jesteśmy. Dlaczego? Bo inaczej nie wydawalibyśmy owoc. I Pan Bóg tnie czasami z nas. Naszą dumę, naszego ja. Czasami nam się wydaje, że z Bogiem jest trudniejsze życie, nawet gdybyśmy byli bez Boga i tak dalej. Może i tak. Ale Pan Bóg cały czas stara się nas uformować, ukształtować, żebyśmy byli czyści w Nim. I potem Jezus mówi dalej, w jaki sposób możemy stać się czyści? Trzeci werset mówi, wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Czyli w praktyce wygląda tak, że słowo, które Pan Bóg nam daje, przez to słowo Pan Bóg działa w naszym sercu, w naszym umyśle, w naszym charakterze i w całej naszej osobowości i oczyszcza nas od tego, co przeszkadza, aby wydawało owoc. Kiedy czytamy dalej, może będziemy czytać 9-10 werset, który był czytany, 15 rozdziału. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfitszy owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jezus mówi tak. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem i trwajcie w miłości mojej. Czyli Jezus pokazuje, że miłość, którą ma Ojciec względem Jezusa, jest podstawą do tego, żebyśmy trwali w Jego miłości. Jest napisane tak, dalej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Powiedzcie mi, w jaki sposób Jezus wypełniał przykazania, które Ojciec mu dał.

pędzicie. Kiedy mamy miłość do Ojca, pokazuje wertykalne podejście miłości. I jest napisane dalej, że jak będziemy mieć tą miłość, która jest między mną a Bogiem, to dokładnie tak samo będzie miłość horyzontalna, czyli miłość do naszych bliźnich. Tak jak przykazania. Pierwsze cztery przykazania odnoszą się do Boga, a pozostało sześć do bliźniego. Więc jeżeli będziemy trwać w miłości u Ojca, to będziemy mieć miłość do Ojca. Tak jak przykazania. A jeżeli będziemy mieć miłość, to miłość Ojca będzie mieć miłość do naszego bliźniego. I w taki sposób będziemy przestrzegać przykazania. Przykazania nie mogą być inaczej spełnione, jak tylko i wyłącznie jest to wypełnienie miłości, którą Bóg ma do mnie. Bo jak jest napisane w czwartym wersecie 15 rozdziału, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. W tym 15 rozdziale 11 razy występuje słowo trwać. I jest to jeden z ważniejszych tematów w tym rozdziale. Pokazuje, że to trwanie w Ojca jest podstawą. A to słowo, kiedy tłumaczymy z języka greckiego, się odnosi do zamieszkiwania, pozostania. Czyli jeżeli będziemy mieszkać z Ojcem, jeżeli On będzie mieszkał w nasze serca, nasze umysły, to wtedy wydamy owoc. Nie ma innej możliwości wydawania owocu, jak tylko i wyłącznie zbliżyć się do Boga. I ósmy werset mówi tak. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Czyli być uczniami Jezusa można tylko wtedy, kiedy przynosimy owoc. I przez to Bóg jest uwielbiony. Miłość, którą Pan Bóg ma do nas, jest miłością niesamowitą. Jeżeli przeczytamy znany bardzo tekst z Ewangelii Jana, chyba najczęściej czytany, jeden z najbardziej dziwnych tekstów, który mamy w Biblii, 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo on tak, Bóg, Ojciec, ukochał. Właśnie, co Pan Bóg ukochał? Świat. Wiecie, w jakim świecie tu jest mowa? Po grecku to jest słowo kosmos. Co znaczy kosmos? W rozumieniu greckim? Ten świat, który nas otacza. Ten świat zbuntowany. Ten świat pełen chaosu. Ten świat, który mówi Bogu w twarz, że nie uznaje Ciebie jako Boga. Ten świat, który w imię Boga, jak wiemy, na Bliskim Wschodzie są zabijani ludzie. W imię Boga. Tyle krzywdy się robi na tym świecie. To jest ten świat, który Pan Bóg umiłował. To jest ten świat pełen grzechu i nienawiści. Pan mówi, że ja ukochałem ten świat. Tak bardzo go ukochałem, że zrobiłem dla niego wszystko, co można było zrobić. Oddałem swego Syna za niego. Jaką miłość ma Bóg do ciebie? Czy to jest miłość, która działa w twoim życiu? Wiecie, to dokładnie się odnosi do tego, że my nie rozumiemy, bo nie poznaliśmy do końca tej miłości.

miłości Boga. My zawsze chcemy, aby wszystko przychodziło szybko i łatwo. Tak nauczył nas świat. Lubimy szybkie samochody, lubimy szybkie jedzenie, jak fast food. Lubimy szybkie komputery. Wszystko musi być szybkie. Lubimy szybkie zakupy, prawda? Dzisiaj zamawiam, jutro jest. Szybkie autostrady. Wszystko musi być szybko. I w takim świecie kształtuje się nasza świadomość i mentalność. I myślimy, że z Bogiem tak samo musi być. O tak. Dlatego apostoł Jan napisał, że przede wszystkim trzeba trwać w Chrystusie na co dzień. I w procesie trwania przychodzi owoc. A jeżeli będziemy reagować na tą miłość, którą ma Bóg do mnie i do ciebie, to wtedy będę mógł kochać tą drugą osobę. Nie ma innej możliwości. Możemy sobie stawić taki barometr. Jeżeli widzę, że naprawdę mam problem z kochaniem drugiej osoby, to znaczy, że mam problem z kochaniem Boga. Bo jak jest napisane dalej w pierwszym liście Jana, albo 4 rozdział 12 werset. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. A potem 20 werset. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jeżeli mam miłość do brata swojego, do bliźniego swojego, to w żadnym wypadku nie mogę mieć miłość, kochać Boga, którego nie widzę. I właśnie na tym polega miłość. Jak jest napisane w 17 i dalej w 18 wersecie 4 rozdziału. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy w tym świecie. Miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Na tym polega miłość. Na tym polega miłość Boga do nas, że zapewnił nas w pełni, że jeżeli my odpowiadamy na Jego miłość, to nie ma możliwości, abyśmy czegokolwiek się bali. Nie ma takiej możliwości. I wtedy jesteśmy pewni, że w dzień sądu Pan Bóg da nam zwycięstwo. Dlaczego? Dlatego, że w doskonałej miłości nie ma bojaźni. Dlatego jestem pewny dzisiaj, że jeżeli otwieram się na miłość Boga, to będę zbawiony. Bo kiedy stanę przed Jego tronem, to Pan Bóg nie usprawiedliwi. Dlatego, kiedy pierwsi chrześcijanie byli spalani na stosach, rzucali dzikim zwierzętom na pożarcie, oni śpiewali i mieli spokojny duch. Wiesz dlaczego? Bo się nie bali. A dlaczego się nie bali? Bo mieli doskonałą miłość, jak jest tu napisane. Więc jeżeli ja chcę naprawdę szukać Boga, jeżeli ja chcę być naprawdę prawdziwym chrześcijaninem, to muszę pamiętać przede wszystkim, że muszę kochać Boga, że muszę Go szukać sam swoim sercem, sam swoją duszą, sam swoim wysiłkiem, umysłem i poznawać z Pisma Świętego, jaką miłością mnie ukochał. Bo wtedy zrozumie, że kiedy Bóg zrobił dla mnie wszystko, co tylko mógł zrobić, pokazuje, jaką wartość ja mam w Bogu. Jaką wartość ma każdy z nas, jeżeli Bóg oddał to, co miał najcenniejsze,
czyli swojego syna. Jaką wartość masz ty? Ma każdy, który jest tutaj między nami. Jaką wartość ma w oczach Pana Boga? Największą? Najwyższą wartość? Każdy z nas w oczach Pana Boga ma wartość Jezusa Chrystusa. Bo gdyby tak nie było, to Ojciec nie posłałby swego Syna i nie umarł za ciebie. Bo gdybyś nawet ty sam był w grzechu, to Ojciec posłałby swojego Syna za ciebie. A jeżeli każdy z nas ma taką wartość, to jak ja traktuję siebie? A jeżeli ten, który stoi obok mnie, ma taką wartość, to jak go traktuję? Jeżeli ludzie, którzy są wokół nas, którzy chodzą po ulicy, którzy spotykam w sklepie, w pracy, ma taką wartość, to jak go traktuję go? Jako za ten, który umarł Chrystus? Jak jest napisane w 16 wersecie 3 rozdziału Ewangelii Jana? Że Bóg oddał swojego Syna dla kosmosu, dla tego świata zbuntowanego? Jeżeli Bóg tak ukochał ich, czy nie jest moje zadanie, pierwsze moje zadanie, pokazać im tą miłość i tą wartość, którą pokazuje, którą daje im Bóg? Bo każdy, kto nie odpowiada na tą wartość, każdy, kto nie odpowiada na tą miłość Boga, nie może być zbawiony. Każdy, kto nie złączy się z Bogiem i stanie się jednym ciałem z Nim, nie ma szans na życie wiecznego. Jeżeli ta miłość w nasze serca i w nasze duszy nie będzie działać na co dzień, jeżeli ona nie jest motywatorem naszego działania, naszego życia na co dzień, na otwieranie Pisma Świętego, na modlitwę, to nie łudźmy się, że jesteśmy chrześcijanami. Jeżeli miłość Boga nie dokonuje zmian na co dzień w moim życiu, to musimy pamiętać, to nie jest to, abym się załamał, tylko to jest to, abym zaczął naprawdę szukać Boga. Nie może być żadnej innej motywacji, jak tylko poznawanie Go. A to jest, kiedy poznamy Go wreszcie, a to jest to, co zadziała w nasze serca i umysły. I dał Pan Bóg, aby to stało się naszą rzeczywistością. Aby to stało się naszą dewizą. Aby to było to, o czym marzę, czym pragnę. To, co naprawdę daje największą rozkosz, którą człowiek może przeżyć na tej ziemi. Intymne relacje z Jezusem Chrystusem i z Ojcem.

Księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

Witam serdecznie. Przed mikrofonem Marek Rusek. Ten blok programowy nosi tytuł Z archiwum głosu nadziei. Bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy zgodę, aby móc korzystać z zasobów archiwalnych głosu nadziei. To znaczy, są to materiały zdigitalizowane z taśm magnetofonowych i wiadomo, będziemy spotykali pewne niedoskonałości techniczne, ale one wynikają tylko i wyłącznie ze stanu technicznego tychże. W latach 80. pojawiła się możliwość zaistnienia Kościoła w polskim radiu. Dziś przedstawiamy audycję, która została wyemitowana w polskim radiu w roku 1989. Tyle lat. Posłuchajmy.

Serdecznie witamy Was, drodzy bracia i siostry, mili przyjaciele, drodzy radiosłuchacze, na kolejnym radiowym nabożeństwie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dziś znów mamy okazję gościć w Waszych domach. Niechaj zatem ta godzina dzisiejszego poranka spędzona razem z nami będzie dla Was początkiem udanego, radosnego dnia. Niechaj przyniesie Wam wiele radości i optymizmu. Każdy dzień dość jest pełen trosk i kłopotów. Spróbujmy więc dziś, choć przez moment, pomyśleć o czymś, co może te nasze codzienne troski i kłopoty całkowicie zlikwidować. Tak, wiem, powiecie, już dawno przestaliśmy wierzyć, że cokolwiek może się stać lepszego w naszym życiu. A jednak? Przecież chyba każdy z nas tak bardzo tego pragnie, by wiodło mu się lepiej. Bo wciąż drzemie w nas jakaś nadzieja, że będzie lepiej.

Tak, chcę. Bardzo chcę, by moje życie było pasmem powodzenia, niezakłóconego szczęścia, wewnętrznego spokoju. Ale każdy dzień przynosi nam tyle nowych doświadczeń, tyle nowych wrażeń, przynosi nowe kłopoty, zmartwienia, że w przeżyźnie codziennej gonitwy czasem tylko to jesteśmy w stanie zauważyć. Kłopoty i zmartwienia. A przecież każdy, nawet najbardziej pochmurny, trudny, kłopotliwy dzień jest jednocześnie wspaniałym darem. Bo czas jest jedną z najcenniejszych rzeczy, jaką zostaliśmy obdarzeni. Tak, czas jest wspaniałym darem. Poświęcić komuś swój czas tak bezinteresownie, to duże poświęcenie, to duża ofiara. Słyszymy raczej: przepraszam, ale nie mam dziś czasu. Już pędzę, pogadamy innym razem. Sorry, muszę już biec, bardzo mi się śpieszy dzisiaj. Słyszymy to niemal na każdym miejscu. Brak nam czasu, nawet dla siebie, a nasze życie to przecież upływający czas. Czas, który składa się z wielu chwil, z wielu momentów, czasem dobrych, czasem złych. I nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć do końca, ile takich chwil jest jeszcze przed nami. A gdybyś tak, drogi słuchaczu, dowiedział się nagle, że dzisiejszy dzień jest twoim ostatnim dniem życia, jak spędziłbyś resztę dzisiejszego dnia? Przypuszczam, że cenną stałaby się każda sekunda. A przecież dla wielu dzisiejszy dzień może być rzeczywiście ostatnim dniem ich życia. Czy umiemy zatem cieszyć się każdym dniem, każdą chwilą, jaką możemy przeżyć? Czy potrafimy wykorzystać ją w najlepszy sposób? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca, modlił się prorok Dawid słowami Psalmu 90. Niechaj te słowa staną się także naszym pragnieniem i naszą modlitwą. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca.

Widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy

Kiedy czytam w swojej Biblii te niesamowite słowa o nowej ziemi i o nowym niebie, w której nie będzie już ani śmierci, ani mozołu, ani łez, zadaję sobie pytanie, no a kiedy to się stanie? Podobne pytanie zadali kiedyś uczniowie Jezusowi. Zgodnie z opisem Pisma Świętego, ponowne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię ma być właśnie tym szczególnym momentem. Nasze dzisiejsze studium biblijne chcemy poświęcić właśnie temu zagadnieniu. Co Pismo Święte mówi na temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa? A jest to przecież jeden z głównych tematów tej ważnej dla całego chrześcijaństwa księgi. Z pastorem Władysławem Polokiem rozmawiać będzie Piotr Stanisławski.

0: Pisma Świętego. Możemy dokładnie opisać, jak wyglądać będzie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i jakie okoliczności towarzyszyć będą temu przyjściu.
1: Oczywiście, że na podstawie Pisma Świętego możemy mieć dokładny obraz przyjścia Jezusa Chrystusa. Pismo Święte to przede wszystkim księga mówiąca o Jezusie Chrystusie, a jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, to dwa wydarzenia są tymi kluczowymi w Jego służbie, w Jego zbawczej misji. A mianowicie pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa, gdy przyszedł, aby umrzeć za człowieka, i powtórne przyjście po to, aby zebrać owoce swojego pierwszego przyjścia i przywrócić ziemię do jej pierwotnego stanu. Mówi o tym całe Pismo Święte, a więc zarówno Stary, jak również i Nowy Testament. Już na pierwszych kartach Pisma Świętego, gdy pojawia się grzech jako zerwanie łączności z Bogiem, pojawia się obietnica Boża, że przyjdzie potomstwo niewiasty, a Pismo Święte mówi, że tym potomstwem niewiasty jest Chrystus, które zniszczy zło. I wiele innych wypowiedzi możemy znaleźć na kartach Pisma Świętego, które zapowiadają zarówno pierwsze, jak i drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Szczególnie Księga Daniela, tam są te wspaniałe łańcuchy prorocze. Od czasów współczesnych Danielowi, czyli czasów Imperium Babilońskiego, aż do jego powtórnego przyjścia, uczynienia Królestwa Bożego na ziemi. W Starym Testamencie bardzo często ten dzień powtórnego przyjścia był określany jako tak zwany Dzień Pański.
0: Proszę powiedzieć, czy możemy określić, kiedy to się stanie?
1: Jezus Chrystus na pytanie, kiedy się to stanie, odpowiedział, że dnia ani godziny nikt nie zna. Ale zapowiedział wiele znaków, wiele wydarzeń, po których możemy poznać, czy to wydarzenie jest bliskie, czy dalekie. Czy żyjemy w tym czasie, w tej epoce, w której to największe wydarzenie pojawi się. Poza tym mamy proroctwa, które dokładnie nakreślają, co po kolei na świecie się będzie działo. Począwszy od Imperium Babilońskiego, przez medoperskie, greckie, Rzym, poprzez cywilizację europejską, zachodnią, średniowiecze, czasy nowożytne, i ten ostatni odcinek zapowiada jako czas końca, który zakończy się powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa i założeniem Bożego Królestwa na ziemi.
0: Jaka będzie sytuacja na ziemi przed powtórnym przyjściem Chrystusa?
1: Będzie to trudna sytuacja. W Piśmie Świętym jest około 2000 znaków, które wskazują okres schyłkowy cywilizacji, już nie jakiejś regionalnej, ale ogólnoświatowej. Czas wielkich kataklizmów w skali ogólnoświatowej. Czas wojen, czas nienawiści. I to nie tak jak w przeszłości kiedyś było lokalnych wojen, które zawsze niestety od chwili pojawienia się grzechu towarzyszyły ziemi, ale są to wojny światowe. Jest to kryzys moralny, czas nienawiści i tak dalej. Do tego stopnia, że ludzie nie będą sobie wyobrażali już życia na ziemi. Będą sparaliżowani strachem przed rzeczami, które mają nadejść. Przyjście Jezusa Chrystusa to przede wszystkim nie jest katastrofizm, ale Jezus Chrystus przyjdzie w tym tragicznym momencie dziejów świata, skażenia, nienawiści, wojen, aby naszą ziemię uratować. Proszę czytać 21 rozdział Ewangelii Łukasza, 24 rozdział Ewangelii Mateusza i wiele innych, listy Pawła, całe rozdziały, całe fragmenty Pisma Świętego o niczym innym nie mówią, jak o powtórnym przyjściu i o wydarzeniach, które będą towarzyszyć powtórnemu przyjściu. Pismo Święte opisuje powtórne przyjście jako wydarzenie ogólnoświatowe, nie jakieś tajemnicze, skryte, lokalne. W Księdze Objawienia w rozdziale 1 i 7 wierszu jest powiedziane, że ujrzy go wszelkie oko. W Ewangelii Mateusza na przykład, 24 rozdziale 30 wierszu jest napisane, przyjdzie z wielką mocą i chwałą. W 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, 27 jest napisane, że przyjdzie w towarzystwie aniołów, czyli istoty niebieskie mu będą towarzyszyć. W tymże samym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza jest napisane, że będzie ono widzialne jak błyskawica. Będzie słyszalne, usłyszą głos Pana, a więc będzie to największe wydarzenie o charakterze kosmicznym, jakie kiedykolwiek było zauważone przez wszystkich ludzi, tak jak przed chwilą wspominaliśmy.
0: czy równie dokładnie.

0: jedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A więc wyraźnie jest powiedziane, że gdy Jezus Chrystus przyjdzie, użyje swojej mocy boskiej, powiedziałbym mocy stwórczej, aby wszyscy ci, którzy uwierzyli w Niego, przyjęli Jego zbawienie, będą mocą Bożą Jezusa Chrystusa zmartwychwzbudzeni. Czytam 15 rozdział pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian i 51 wiersz. Nie wszyscy zaśniemy, a trzeba podkreślić, że Jezus Chrystus i w ogóle Pismo Święte śmierć nazywa snem, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A więc kolejne wydarzenie. Ci, którzy żywo doczekają powtórnego przyjścia, czytamy, że będą przemienieni. Te ich śmiertelne, schorowane ciała będą przemienione na ciała nieśmiertelne, więc nie będą to jakieś istoty duchowe, jakieś zjawy, będą to realni ludzie. Niestety nie wszyscy przyjmą Jezusa Chrystusa. W drugim liście apostoła świętego Pawła do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale od wiersza 7 czytamy następujące teksty. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, poniosą karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy Jego chwały. A więc co jest powiedziane? Że będą unicestwieni. Nie jest powiedziane, że oni będą wiecznie karani, tylko jest to kara wieczna, czyli nieodwracalna w swoich skutkach. I dlatego poniosą konsekwencje tych decyzji, które podjęli w postaci unicestwienia, w postaci śmierci.
1: A co z szatanem? Czy on w tym momencie również zostanie unicestwiony?
0: Ciekawy opis znajdziemy w Księdze Objawienia, inaczej Apokalipsy, w 20 rozdziale. Dlatego, że sprawiedliwi zostaną zabrani razem z Chrystusem do Ojca. Niesprawiedliwi zginą. Natomiast o sprawcy złego jest napisane w Księdze Objawienia w 20 rozdziale. Widziałem anioła stępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. Pochwycił smoka, węża starodawnego, który jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. A więc szatan na tej pustej ziemi pozostanie przez okres 1000 lat jako więzień. W tym czasie ziemia jest pusta, niekształtna, stała się otchłanią, miejscem pustym. Natomiast Jezus Chrystus będzie w niebie. Co wtedy będzie czynione? Jest opisane w Księdze Objawienia, że gdy się skończy 1000 lat, Jezus Chrystus wraz ze zbawionymi przychodzi z powrotem na ziemię, na tą pustą, bezkształtną ziemię, razem ze stolicą wszechświata, Nowym Jeruzalem. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły, a morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla swego męża. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Nowa ziemia, nowe niebo, ale faktycznie to jest odrestaurowanie tego, co było na początku i ponowne stworzenie ziemi z tej ziemi, na wzór tej, która była zanim grzech na naszej ziemi się pojawił.
1: To Pismo Święte. Spróbujmy teraz spojrzeć na tę naukę w świetle historii Kościoła poapostolskiego. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa nie jest żywa, jeśli nie całkowicie zapomniana w nauce

0: chrześcijańskiej. Czy historycznie rzecz biorąc, można określić, w jakim czasie ta najżywsza nauka Kościoła wczesnochrześcijańskiego spadła na dalszy plan, pozostając jedynie dogmatem wiary zapisanym gdzieś tam w kościelnych dokumentach?
1: Przyjście Chrystusa i odnowienie ziemi zostało przedstawione jako ponowne założenie Królestwa Bożego na ziemi. Nasza ziemia była częścią Bożego Królestwa, ale przez grzech jakoby znalazła się pod kwarantanną. I początek tego realnego królestwa stanie się wtedy, kiedy Jezus Chrystus powróci. To była ta błogosławiona nadzieja wierzących. O tym śnili, o tym śpiewali, tego oczekiwali. Przez pierwsze stulecia tak wierzyli. Ale Imperium Rzymskie zdecydowanie przeciwstawiało się tej nauce. No bo jeżeli przyjdzie Królestwo Jezusa Chrystusa, no to wiadomo, że Imperium Rzymskie musi przestać istnieć i było to bardzo negatywnie przyjmowane. Gdy chrześcijaństwo stawało się coraz bardziej potężne, ogłoszono tolerancję, trzeci, czwarty wiek, przełom, wpływano, aby chrześcijanie jakoś pogodzili się z rzeczywistością istniejącą, aby nie mówili tak bardzo o końcu świata, o końcu Imperium Rzymskiego. I za cenę tolerancji niektórzy chrześcijanie zaczęli iść na ustępstwo. Nauka o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa była coraz bardziej spychana na dalszy plan. Nie była to już ta apostolska nadzieja, tak mocno akcentowana przez Jezusa Chrystusa. Co więcej, początek temu jakoś wyraźny sposób dał ojciec Kościoła Orygenes, który zaczął te wszystkie rzeczy tłumaczyć alegoryczne, że to nie jest jakieś rzeczywiste Królestwo Boże, jest to tylko alegoria na zwycięstwo Ewangelii na ziemi. Potem pojawił się Eusebiusz, pierwszy historyk Kościoła, który zaczął coraz bardziej podkreślać, że zwycięstwo chrześcijaństwa na ziemi i ustępowanie pogaństwa przed chrześcijaństwem, że to jest wprowadzanie Królestwa Bożego na ziemię. A już szczyt tego wszystkiego był w pismach Augustyna, wielkiego ojca Kościoła, który wręcz przedstawiał, nauczał. Ma to żywe odbicie w tym oryginalnym jego dziele De Civitate Dei o Państwie Bożym, którym wyraźnie mówił, że na świecie są dwa królestwa, królestwo ziemskie i królestwo Boże. Ziemskie, no to są te królestwa ziemskie, a chrześcijaństwo wraz z swoją nauką o Jezusie Chrystusie to jest królestwo Boże. Czyli jeżeli królestwo Boże już jest na ziemi, no to po co Jezus Chrystus ma przyjść, aby to królestwo Boże zakładać? Jaki tego wynik? Nauka o powtórnym przyjściu coraz bardziej spychana jest na daleki plan, a w końcu zupełnie zaniechana. To, co jest głównym tematem Pisma Świętego, przyjście pierwsze Chrystusa i śmierć na Golgocie i zmartwychwstanie i drugie przyjście Jezusa Chrystusa już nie po to, aby umierać nie jako człowieka, jako Boga. Niestety w niektórych kręgach chrześcijaństwa zupełnie zanika. Jedynie pozostały resztki ludzi, którzy dalej swoje zasady opierali na Piśmie Świętym, czyli na nauce Chrystusa i apostołów, i w dalszym ciągu dla nich błogosławioną nadzieją było powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.
0: Reformacja to okres powrotu do źródeł, powrotu do Biblii, do starych ksiąg, tak więc również do Pisma Świętego. Czy wtedy odżywa nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa, czy była bardzo żywa w tamtym czasie?
1: Musimy jedno powiedzieć, że jeżeli chrześcijaństwo, ten zasadniczy nurcie, powoli zaczęło tracić pierwotną czystość, to nie stało się to nagle, tylko stopniowo. Tak samo jeżeli chrześcijaństwo później, albo niektóre jego kręgi zaczęły odzyskiwać, odkopywać, odgrzebywać, przywracać na światło dzienne te zapomniane prawdy, to też nie stało się to nagle, ale etapami. Przede wszystkim najpierw przyjęto z powrotem prawdę, że zbawienie jest w Chrystusie, nie w moich wysiłkach, ale w wysiłkach i czynach Jezusa. Później coraz bardziej studiowano Biblię, coraz nowe nauki odkrywano i odkryto również, że jedną z podstawowych nauk Pisma Świętego jest prawda o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Zwłaszcza zaczęto studiować te księgi prorocze, o których wspomniałem na początku, o których Chrystus powiedział, czytamy w 24 rozdziale Mateusza, gdy go pytano, powiedz, kiedy się to stanie, jaki znak Twego przyjścia i końca świata. Mówił o pewnych znakach, ale przede wszystkim zwrócił uwagę na księgę Daniela. I pojawili się ludzie, którzy to słowo prorocze zaczęli studiować i widzieć ten program wydarzeń i nagle uświadomili sobie, że zbliżają się do czasu końca i że te czasy mają zakończyć się powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa.
0: Ale dla apostołów czas, w którym wtedy żyli, był czasem końca, dla tych odkrywających na nowo Pismo Święte, był to także czas końca. Wśród apostołów nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa była bardzo żywa. W czasie reformacji również. Niektórzy z nich nawet przekonani byli, że stanie się to za ich życia. Niestety tak się nie stało. Tak. To przekonanie opierali zresztą na słowach Jezusa Chrystusa, który powiedział, że nie minie to pokolenie, aż to wszystko się stanie, aż nastanie Królestwo Boże. Czas minął, pokolenia mijały, a Jezus Chrystus nie przyszedł.
1: Tak. Wielu chrześcijan zadaje sobie to pytanie. Dla kościoła wczesnochrześcijańskiego nauka o powtórnym przyjściu była tak wspaniała, tak żywa, że oni tego pragnęli, żeby się to stało jak najwcześniej. Do tego stopnia, że czytamy w liście apostoła Pawła, że nawet musiał chrześcijan niektórych upominać i wyjaśniać im pewne rzeczy. Czytamy o tym w liście do Tesaloniczan, w drugim liście, w drugim rozdziale. Co się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, przez mowę, czy przez list rzekomo napisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Co tłumaczy? Nie dajcie się zbałamucić, jakoby to już, czyli mówiąc o pierwszym wieku, napisał. To się jeszcze teraz nie stanie. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo, nie objawi się człowiek niegodziwości itd., itd. Czyli nakreślił, że między tymi czasami apostolskimi i wczesnego chrześcijaństwa, a czasem końca, będzie okres wielkiego odstępstwa. Później dopiero nadejdzie ten czas końca.
0: No tak, ale Jezus Chrystus powiedział, nie przeminie to pokolenie, aż to się stanie. Opierali to na słowach Jezusa Chrystusa.
1: Z tym, że my musimy pamiętać, co to znaczy to pokolenie. To nie znaczy to pokolenie w sensie chronologicznym, tylko Jezus Chrystus mówi o pewnych ludziach, którzy będą się naigrawali z powtórnego przyjścia i tak dalej, i tak dalej. I mówił, że takie pokolenie, że tacy ludzie zawsze będą aż do jego powtórnego przyjścia. A tam wcale nie mówił o jakiejś chronologii, o czasie, tylko mówił o ludziach, którzy na temat powtórnego przyjścia będą mówili różne fałszywe opinie. I dlatego mówił, takie pokolenie, taka generacja nie przeminie aż do jego powtórnego przyjścia. Nie muszę dzisiaj mówić, w jak tragicznych czasach żyjemy. To jest to, co Chrystus powiedział. Pozwólcie państwo nawet, że to przeczytam z Ewangelii Łukasza, 21 rozdziału. I będą znaki na słońcu, na księżycu, na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Czy nie żyjemy w tym czasie? Widzimy, jakie zbrodnie dzisiaj się dokonują na całym świecie. Narody są bezradne, bezsilne. I dalej jest powiedziane, ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios się poruszą. Następny wiersz mówi, a wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i chwałą wielką. Jedynym rozwiązaniem problemów, które dzisiaj są na ziemi, jest powrót Jezusa Chrystusa. Nie po to, aby ziemię zniszczyć, ale po to, aby tę ziemię uratować. Dlatego jedyną pewną nadzieją dla przerażonego, strwożonego świata, który w coraz większym stopniu staje się jednym wielkim morzem łez i krwi, jest powrót Jezusa Chrystusa na ziemię.

Gdy patrzymy wokół, w dzisiejszym świecie zauważymy jedynie pełno kłopotów, zmartwień, przemocy. Ale Ojciec Niebieski mówi: nie bój się, ja dałem mojego Syna, a Ty przecież uwierzyłeś Jemu. Jesteś więc mój. Niechaj się nie trwoży Twoje serce, widząc wokół tyle zła. To bowiem, pamiętaj, nie potrwa długo. A Jezus powiedział, że tak jak odchodzi, tak na pewno przyjdzie. A wtedy wszystko, co złe, zniknie. To, co teraz śmiertelne, stanie się nieśmiertelne. To, co skazitelne, nieskazitelne. Bo gdy się On pojawi, przemieni.

Próbowałem pewnego razu wyobrazić sobie taką maszynę, która przy naciśnięciu odpowiedniego przycisku pozwoliła mi przenieść się w przyszłość, aby wyobrazić sobie rzeczy, które dopiero mają się wydarzyć. Wyobraźcie sobie, że siedzimy przy odpowiednim przyrządzie i za naciśnięciem przycisku przenosimy się w przyszłość o 2 lata, 3 lata. Ale co by było, gdyby każdy z nas mógł przez naciśnięcie jakiegoś przycisku rzeczywiście przenieść się w przyszłość, może nie aż tak bardzo odległą, ale przyszłość, która pozwoli nam spojrzeć na największe wydarzenie w historii ludzkości. Stoimy bardzo blisko tego wydarzenia. Nie myślcie, drodzy słuchacze, że w jakimkolwiek stopniu jesteśmy w stanie przewidywać datę, obliczać dzień. Nie o to chodzi. Ale jesteśmy tak blisko przyjścia Jezusa Chrystusa, iż chyba czas, aby gdzieś w naszych myślach nacisnąć na przycisk, który pomoże nam w wyobrażeniu sobie tamtej chwili. Lubimy w naszym życiu niesamowite sensacje. Zawsze przeżywamy w szczególny sposób jakieś wielkie wydarzenia. Kiedy myślałem o tym właśnie przyrządzie, pomyślałem sobie, jaka byłaby reakcja większości ludzi. Być może najchętniej wyłączyliby przyrząd, przełączając się z powrotem na rok 1993? A może właśnie niektórzy z upodobaniem staliby się uczestnikami owego wielkiego wydarzenia? Jakie będzie nasze przeżycie, kiedy pojawi się Jezus Chrystus? Wszystkie obserwatoria naszego globu, wszyscy skupią swoją uwagę nagle tylko na jednym, przybliżającym się obiekcie do naszej planety, który będzie zupełnie inny od UFO. Tego rodzaju wydarzenie będzie spektakularnym wydarzeniem, cudownym, ale jak my znajdziemy się właśnie wtedy? Będziemy tymi, którzy w tym momencie znajdą odpowiedź na długoletnie marzenia, tęsknoty? Czy rzeczywiście urzeczywistnią się nasze marzenia i to wszystko, co wiązało się z lepszą przyszłością? Należę do grupy ludzi, która myśli o przyjściu Chrystusa nieraz. Marzy o tym. Dlaczego? Na kartach Słowa Bożego wystarczająco wiele jest obietnic, rzeczy, które każą nam myśleć o przyjściu Chrystusa nie tylko jako o spektakularnym, fantastycznym zdarzeniu, którym poruszone zostanie niebo. O czymś bardziej osobistym. O czymś, co właśnie w naszym XX wieku może zaspokoić potrzeby, tęsknoty, może w jakimś stopniu wyjść naprzeciw temu, czego najbardziej nam potrzeba. Potrzeba nam na przykład wreszcie spokoju. O, ileż o tym pokoju mówimy. Faktycznie krzyczymy na cały głos, czy to jesteśmy przedstawicielami rządu, politykami, czy po prostu jakimiś zwykłymi, prostymi futurologami, którzy starają się tworzyć obraz przyszłości. Krzyczymy o potrzebie pokoju i bezpieczeństwa. I z przyjściem Chrystusa wierzę, właśnie to znajdzie swoje pełne wypełnienie. Przyjdzie czas, w którym nareszcie będziemy mogli popatrzeć, że nie zagraża nam żaden ucisk, jak napisał pięknie w 9 wierszu 1 rozdziału prorok Nahum, że nie powtórzy się żadna wojna, że nie dojdzie do żadnego kryzysu, żadnego niebezpieczeństwa, poczujemy się po prostu bezpiecznie. Bezpieczni, bo z Chrystusem. Jakaż może być ulga, kiedy myślimy o przyjściu Zbawiciela, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie wtedy, kiedy powróci, nie będzie więcej już śmierci. Apostoł Paweł nazywał kiedyś śmierć wrogiem, bo też stała się wrogiem. Ludzie wyliczyli, iż każdego dnia kilkaset tysięcy nas żyjących odchodzi, zabieranych przez śmierć. Czy to tą spokojną, czy nagłą na skutek kataklizmu, wypadku, jakiejś katastrofy czy wojny. To nie ma znaczenia, jak umieramy. Znaczenie ma to, że chcemy żyć. I wtedy Jezus da nam taką szansę. Właśnie otworzyłem 21 rozdział Księgi Objawienia Świętego Jana. Jan z natchnienia Bożego opowiada o nowej ziemi,
O tym, co stanie się, kiedy to święte miasto, miejsce przygotowane przez Chrystusa w niebie, zstąpi na ziemię. To nieważne, abyśmy w tej chwili malowali obraz, jakie będzie to miasto, jak długie, szerokie czy wysokie, bo i taki wymiar podaje Słowo Boże. Ważne jest to, abyśmy zdali sobie sprawę, że w tym mieście Bóg otrze, jak czytam w 4 wierszu, wszelką łzę z oczu zbawionych. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Izajasz kiedyś zachwycał się obrazem nowej ziemi i właśnie obraz ten był bliski temu, o czym pisze Jan. Też mówił o tym Izajasz, że nie będzie tam śmierci, że nie będzie żadnej choroby, żadnego mozołu. Mówił o tym, że chromy skakać będzie. Mówił o tym, że nawet wszystko stanie się tak cudowne i idylliczne, że na pustyni zaczną płynąć rzeki. Czy można było dla wyobraźni ówczesnego, starożytnego człowieka znaleźć lepszy obraz nowej ziemi, miejsca szczęśliwego, miejsca z Jezusem? To jest chyba zresztą dokładnie takie samo, jak obraz, jakiego szukamy dzisiaj. Chcielibyśmy tak żyć. I tylko wydaje nam się nieraz, że ten pęd, to zagonienie, ta ilość spraw, problemów, kłopotów, różnych rzeczy, którymi musimy się zająć, jest dokładnie tym, o czym marzyliśmy, tym, bez czego nie potrafilibyśmy żyć. Bóg stworzył nas ludźmi marzącymi, mającymi zakodowane życie, jednak inne. Potrzeba nam spokoju, piękna przyrody, cudownego, świeżego powietrza, wolności od wszelkich zanieczyszczeń i niebezpieczeństw. Świadomości tego, że wreszcie stanie się coś, co nazywamy szczęściem. Ludzie przyjście Jezusa Chrystusa kojarzą często z innym terminem. Z czymś, co w religii zwykło się nazywać końcem świata. Wcale nie podważając słuszności tego rodzaju określenia, wciąż śmiem twierdzić, że nie o to chodzi, abyśmy o przyjściu Chrystusa myśleli w kategoriach końca, kataklizmu. O przyjściu możemy myśleć w kategoriach ratunku, zbawienia, ucieczki od tego, co nas dzisiaj trapi, nęka, co nam przeszkadza. Przyjście Jezusa jest faktycznie początkiem czegoś nowego, czegoś, co nazywamy wiecznością, początkiem czegoś, co nazywamy pełną satysfakcją, spełnieniem naszych pragnień, naszych potrzeb. Drogi przyjacielu, wtedy, kiedy będziemy z Nim razem, wtedy ubocznym produktem stanie się szczęście, o którym marzymy dzisiaj. Z jednym zastrzeżeniem, że nie będzie to szczęście przemijające, krótkotrwałe, będzie ono wieczne. Może trudno nam dzisiaj na wyobrażenie sobie tego, jak to będzie, będąc z Jezusem stale, na co dzień. Ale to jedyna nasza szansa, jedyny nasz ratunek. Autor Księgi Apokalipsy, pisząc innym razem jeden z listów powszechnych, pisze: umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Cudowna nadzieja. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Chcę spotkać Jezusa właśnie wtedy. Chcę spotkać nie tylko dlatego, że ustaną troski i problemy. Chcę spotkać ze zwykłej mojej ciekawości, która wciąż każe mi zastanawiać się nad tym, co to będzie, skoro jeszcze się nie objawiło. Chcę przyjścia Jezusa Chrystusa. Chcę po pierwsze dlatego, żeby pozbyć się wszystkich problemów. Chcę dlatego, aby poznać to, co przygotował dla mnie. Chcę dlatego, aby znaleźć się na miejscu, które przygotował dla każdego, kto wierzy. Chcę spotkać się z Nim w chwili Jego przyjścia, bo stanie się to początkiem czegoś nowego, czegoś, czego nie znam jeszcze, a co Jezus zaplanował, początkiem wieczności. A skoro Bóg uczynił mnie po to, abym żył, wieczność
jest naturalnym pragnieniem, czymś, o czym marzę i o czym wie, że marzy wielu innych. Wieczność, czas, który nie ma końca, czas, który będzie zawsze najwspanialszy, skoro badać będę mógł ogrom Jego miłości. Chcę tam być, w miejscu przygotowanym przez Jezusa, u Jego boku, po to, bym mógł Mu podziękować, że choć nie zasłużyłem na to, że choć nie jest to wynikiem w najmniejszym stopniu moich starań, moich uczynków, mogłem znaleźć się już na zawsze z Nim. Czy miałoby to być tylko dla mnie? Dla nikłej grupy ludzi? Dla wybrańców? Ależ nie. To dla każdego z nas. Dla Ciebie także.

Drodzy radiosłuchacze, w ciągu tych kilkudziesięciu minut naszego spotkania usłyszeliście wiele słów. Teraz jednak chcemy także Wam dać możliwość mówienia. Już od tej chwili pod numerem telefonu 27 76 11 w Warszawie jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jeśli chcielibyście z nami porozmawiać, potrzebujecie pomocy duchowej, czujecie się samotni albo chcecie podzielić się swoimi refleksjami, zanotujcie nasz telefon. Nasz numer w Warszawie 27 76 11. Dla tych, którzy mogą jedynie napisać do nas, podaję także nasz adres. Radio Głos Nadziei 00 365 Warszawa 37 skrytka pocztowa 22. Powtarzam. Radio Głos Nadziei 00 365 Warszawa 37 skrytka pocztowa 22. Powtarzam także numer naszego telefonu w Warszawie 27 76 11. Tym, którzy do nas zadzwonią lub napiszą, prześlemy bezpłatnie pierwszy zeszyt korespondencyjnego kursu biblijnego Start w życie, który zapewne stanie się ogromną pomocą w czytaniu i poznawaniu treści Pisma Świętego. Księgi, która, jak sami możecie się przekonać, nie jest wcale ani tajemniczą, ani trudną w zrozumieniu, a jest to ogromna skarbnica wiedzy.

Nasze dzisiejsze radiowe spotkanie dobiega końca. Zanim jednak pożegnamy się z Wami, chcemy przekazać kilka ogłoszeń i informacji związanych z życiem Kościoła. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Lublina na serię spotkań z australijskim ewangelistą, pastorem Kevinem Townendem, który już od wczoraj do 8 maja gościć będzie w tym mieście. Bliższe szczegóły dotyczące spotkań znajdziecie Państwo na afiszach i plakatach lub w parafii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Lublinie przy ulicy Sławińskiego 6. Natomiast mieszkańców Krakowa zapraszamy na trwającą jeszcze do 16 maja sesję spotkań z ewangelistą Arturem Slewingerem ze Stanów Zjednoczonych. Cykl spotkań nosi tytuł Czas Apokalipsy. Spotkania odbywają się przy ulicy Limanowskiego 62 o godzinie 18, codziennie prócz wtorków i piątków. Wstęp wolny. W imieniu redakcji Radia Głos Nadziei pragnę zaprosić do codziennego słuchania programów Radia Głos Nadziei emitowanych na falach krótkich rano o godzinie 7.30 w paśmie 19 metrów oraz wieczorem o 21.30 w paśmie 41 metrów. Życzymy przyjemnego odbioru. Korespondencyjny kurs biblijny Start w życie to bezpłatna, łatwa, ciekawa i niezobowiązująca forma studiowania Biblii. Tych z Was, drodzy słuchacze, którzy nie mieli jeszcze dotąd w swoich rękach tej wspaniałej księgi, jaką jest Biblia, zapraszam do wzięcia udziału w kursie. Wszystkim chętnym wyślemy pierwszy zeszyt kursu Start w życie. A oto nasz adres. Radio Głos Nadziei 00365 Warszawa 37 skrytka pocztowa 22. Powtarzam. Radio Głos Nadziei 00365 Warszawa 37 skrytka pocztowa 22. Przypominam także numer naszego telefonu w Warszawie 27 76 11. Nasz dzisiejszy program dobiega końca. Było to ogromną radością spotkać się z Wami. Jeśli treści dzisiejszego nabożeństwa wniosły choć odrobinę wiary, nadziei i miłości do Waszych serc i do Waszego życia, cieszy nas to tym bardziej. Żegnamy Was słowami Jezusa Chrystusa, jakie zanotował na kartach swojej Ewangelii ewangelista Łukasz. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Niech pokój Boży zostanie z Wami. Maranata, Pan przychodzi.

który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie mocno.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś. Jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

Psalmie 90 czytamy: Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Ten kubek w dłoni, poranne światło za oknem, chwila ciszy przed startem dnia. To są te momenty, które łatwo przeoczyć, gdy skupiamy się wyłącznie na kalendarzu i zadaniach. A przecież życie nie składa się z dni policzonych w pośpiechu, ale z chwil, które mają sens. Z rozmów, które coś zmieniają, z decyzji, które, choć małe, niosą dobro dalej. Bóg nie zaprasza do życia na później, kiedy wszystko będzie idealne. On jest w teraz, w tym poranku, w tej jednej myśli, którą dziś można wybrać zamiast niepokoju, w tym geście życzliwości, który dla kogoś może być całym dniem. Każdy dzień ma swoją wagę, nawet jeśli z zewnątrz wygląda zwyczajnie. Czasem ten ślad dobra jest niemal niewidoczny. To cierpliwość zamiast pośpiechu, cisza zamiast ostrego słowa, zatrzymanie się przy kimś, kto nie potrafi sam o siebie zawalczyć. Takie chwile rzadko trafiają do planera, ale to one nadają dniom prawdziwą treść. I choć wieczorem trudno je policzyć, Bóg je widzi i pamięta, bo dla Niego każdy dzień ma sens wtedy, gdy jest przeżyty z sercem. A więc niech dziś liczy się nie to, ile uda się zrobić, ale ile dobra uda się zostawić po sobie. Bo to właśnie takie dni naprawdę się liczą. Pięknego dnia!

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie mocno.

O twoją mądrość proszę, Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś. Jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

0: W różnych miastach Polski z inicjatywy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego odbywają się spotkania w ramach tak zwanych klubów zdrowia. Dzisiaj zapraszamy na spotkanie w klubie zdrowia w Podkowie Leśnej.
1: Kochani, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Klubu Zdrowia. Jak zwykle przypominam, każdy drugi wtorek miesiąca spotykamy się co miesiąc. Dzisiaj nasza pani doktor, pani Ania przedstawi nam temat naturalne sposoby wzmacniania odporności. Ja mam pytanie do was, kto z was lubi chorować?
2: Jak byłam dzieckiem, to bardzo lubiłam.
1: Tak, jak dzieckiem, no ale...
2: Słucham?
1: Myślę, że...
2: Nie, jak byłam dzieckiem.
1: Myślę, że mało kto, witamy, zapraszamy serdecznie. Myślę, że mało kto z nas lubi chorować.
2: Byłam chora, to
1: a kto z państwa lubi brać leki? Nikt nie lubi brać leków. No i myślę, że pani Ania tutaj nam troszeczkę opowie coś, co nam pomoże, żeby po pierwsze nie chorować tak często, po drugie nie szpikować się tak lekami, ale w sposób naturalny wspierać odporność naszego organizmu. Kochani, jeszcze zanim zaproszę tutaj naszą panią Anię, panią doktor, to powiem, że po spotkaniu, w czasie spotkania oczywiście można zadawać pytania, zachęcamy do tego, pani Ania będzie odpowiadała jak będzie mogła, a po spotkaniu zapraszamy na malutki poczęstunek, zawsze mamy jedną potrawę wegańską i dzisiaj to jest smalczyk wegański z ogóreczkiem kiszonym domowej roboty. Także ja już próbowałam, przyznam się, jest pyszny, bardzo dobry. Obok leży przepis wydrukowany, więc jeżeli ktoś by chciał u siebie w domu zrobić taki smalczyk wegański, to przepis jest. No i kochani, chciałabym również już zapowiedzieć wykład, który będzie za miesiąc. Dzisiaj będziemy głównie mówić o zdrowiu fizycznym, chociaż zawsze zdrowie fizyczne ma wpływ na zdrowie psychiczne, a za miesiąc będziemy mówić o zdrowiu psychicznym. Będziemy mówić o tym, jak stres wpływa na organizm po 50, jak sobie z tym radzić i jak również radzić sobie z wypaleniem zawodowym. Także za miesiąc będzie taki temat, a teraz już zapraszam serdecznie naszą panią doktor, panią Anię do wykładu.
2: Słuchajcie, to są oklaski po cygańsku, bo nie wiadomo, czy wykład będzie, czy ta prelekcja będzie dobra. Ale muszę was bardzo pochwalić i wam podziękować, że mimo trudnych warunków atmosferycznych jest was całkiem sporo. Spodziewałam się znacznie mniejszej ilości ludzi, więc bardzo, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w takim liczniejszym gronie. I na początku chciałabym powiedzieć kilka słów o samym układzie odporności, czyli mówiąc bardziej fachowo o układzie, chociaż odporności też jest fachowo, układzie immunologicznym. Będę używała wymiennie tych dwóch terminów. Układ odporności, układ immunologiczny. Jak się przygotowywałam do tej prelekcji, wiecie, ja już 10 lat nie jestem aktywna zawodowo, więc pewne rzeczy sobie musiałam przypomnieć. Jak się przygotowywałam do tej prelekcji i przypominałam sobie mechanizmy, którymi organizm ludzki broni się przed infekcjami czy czynnikami zewnętrznymi, broni się przed wniknięciem do swojego wnętrza patogenów, to na nowo zachwyciłam się tym, jak jesteśmy cudownie skonstruowani. Słuchajcie, to jak precyzyjnie działa układ immunologiczny, jak precyzyjnie jest zaprojektowany, jak precyzyjnie i dokładnie działa, a mechanizmy działania są stosunkowo proste, no to nie można powiedzieć, że my jesteśmy wytworem, nie wiem, przypadku. Wybuchu czy przypadku. Przypadku generalnie, ponieważ no, taka precyzja, taka dokładność i taka skuteczność nie może być wynikiem jakiegoś prawdopodobieństwa, które jest zupełnie nieprawdopodobne, ale o tym kiedy indziej, jak będziemy mówić ewentualnie o innych problemach związanych z teorią ewolucji być może. Nie jesteśmy dziełem przypadku, jesteśmy Bożym stworzeniem i ja, będąca kiedyś osobą wyznającą ewolucjonizm, dzięki działaniu Bożemu odkryłam, że ewolucja jest niemożliwa. Dobrze, to przepraszam za ten wstęp, może ktoś jest innego zdania, no ale ja mam takie zdanie. Czy wiecie, że w waszych organizmach funkcjonuje cała wielka armia złożona z bardzo wielu wyspecjalizowanych oddziałów? Czy wiecie, że te oddziały bronią nasz organizm przed szkodliwymi czynnikami pochodzącymi z zewnątrz, z środowiska zewnętrznego, ale też przed pewnymi zagrożeniami, które rodzą się wewnątrz naszych organizmów? Mówię tutaj, te zewnętrzne to ewentualnie czynniki patogenne, czyli czynniki wywołujące różne choroby, choroby bakteryjne, choroby wirusowe, choroby grzybowe, a te wewnętrzne zagrożenia to są zagrożenia związane z komórkami, które nie słuchają się różnych czynników regulacyjnych i te komórki, gdyby nie zostały zlikwidowane, prowadzą do rozwoju nowotworów. I powiem wam tak, że stale pojawiają się w naszym organizmie komórki, które są nieprawidłowe i stale układ odporności te komórki eliminuje. Więc warto dbać o sprawnie działający układ odporności, bo on nas chroni przed częstymi infekcjami, chroni nas przed powikłaniami infekcji, ale chroni nas też przed nowotworami. I teraz chwilkę, parę słów powiem, jak to działa, ale tak chwileczkę. Cały nasz organizm oplata sieć naczyń limfatycznych z grudkami i węzłami chłonnymi, a w przestrzeni międzykomórkowej, bo komórki nie są ściśle do siebie, nie dochodzą jedna do drugiej ściśle, tylko są przestrzenie międzykomórkowe i w tych przestrzeniach międzykomórkowych wędrują stale te komórki odpornościowe, które badają każdą komórkę. Zdrowa, dobra, czy się buntuje? Jeśli się buntuje, no to jest eliminowana. I tymi komórkami, które się zajmują układem odporności, jest ich sporo. To są limfocyty, leukocyty, fagocyty, makrofagi, limfocyty T, limfocyty B. I to jest właśnie ta armia, która nas chroni na wiele sposobów, bo oprócz działania samych komórek, one jeszcze, niektóre z nich, limfocyty T i limfocyty B, produkują przeciwciała, które też mają swój udział w eliminacji czynników chorobotwórczych. Organizm człowieka od świata zewnętrznego odgradza skóra i błony śluzowe. Skóra jest dosyć dobrym izolatorem, błony śluzowe również, ale największą przestrzenią wyściełaną błoną śluzową kontaktującą się ze światem zewnętrznym jest cały przewód pokarmowy. Przewód pokarmowy od początku do końca, prawie od początku do końca jest wyściełany błoną śluzową i ta błona śluzowa styka się z tym, co jemy, czyli ze światem zewnętrznym. I szczególnie w tym procesie kontaktu ze światem zewnętrznym mają do czynienia i mają ważną rolę jelita, w tym jelito grube i dlatego około 80% całego ludzkiego układu odporności i układu immunologicznego znajduje się w pobliżu jelit. To jest aż 80%. I teraz jelita i mikrobiom, niektórzy mówią o tym mikrobiomie mikrobiota, to też może mi się zdarzyć powiedzieć zamiast mikrobiomu mikrobiota, więc to jest to samo. Mikrobiota jelitowa odgrywają niezwykle ważną rolę w mechanizmach ludzkiej odporności. O tym powiem więcej za chwilę. I teraz mam pytanie. Jeśli układ immunologiczny jest tak doskonały, bo jest doskonały, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego chorujemy? Czy macie jakieś pomysły związane z tym, dlaczego chorujemy? Dlaczego słucham?
3: Dieta.
2: Świetnie. Pierwsza dieta, czyli zła dieta. Uściślimy. Coś jeszcze?
4: Ja myślę, że generalnie mała troska o tę armię, która nas broni. Bo jeśli nie zadbamy o to, to rzeczywiście...
5: Ale jak zadbać?
2: No będziemy rozmawiać, to po to się tutaj spotkaliśmy. Po to się spotkaliśmy. Wymienię te czynniki. Zła dieta, przemęczenie, zarywanie nocy, czyli problemy ze spaniem albo bezsenność, albo wręcz zarywanie nocy, bo bardzo wielu ludzi zarywa noce. Przewlekły lub nawracający stres. Brak ruchu. Szczególnie ruchu na świeżym powietrzu. To jest niedoceniany czynnik, a on jest niezwykle ważny. Powinniśmy się ruszać i codziennie wykonywać pewne, nie za wielkie, ale wysiłki fizyczne na dworzu. Ludzie, którzy przebywają dużo na dworzu, żyją dłużej. Ludzie, którzy przebywają dużo na dworzu, żyją zdrowiej. To jest teraz następny czynnik, który osłabia nas układ odporności, to niestety nadwaga i otyłość. O tym parę słów powiem potem. No i niektóre leki. Niektóre leki osłabiają bardzo odporność, też o tym powiem za chwilę, ale też pewne zachowania społeczne. O tym też powiem za chwilę. Teraz powiem, proszę Zbyszku.
6: Pytanie, bo w tej chwili pomyślałem sobie, że mówimy o ruchu. Czy jeżeli ktoś stosuje, na przykład nie rusza się, ale na przykład tak w tej chwili, bo w Ameryce wybierają opcję, pójdę do masażysty, albo będę miał sztucznego masażystę, który będzie mnie masował, czy wtedy oddziaływanie zdrowotne następuje? Bo chodzi mi o sam mechanizm, który powoduje, że na przykład jeśli się ruszamy, nasz organizm jest bardziej odporny. Jeśli nas ktoś tam zmasuje, to też mamy jak gdyby ten... Jaka jest zależność pomiędzy ruchem, a człowiekiem się nie ruszającym, w sensie aktywności, że te czynniki, które jak gdyby, że one rosną jak się ruszamy, czyli jest ich więcej, co powoduje, że właśnie ruch ma takie znaczenie tego rodzaju ćwiczenia, to jest mamy więcej tych białych ciałek czy innych, które powodują.
2: Ja ten mechanizm chciałam wytłumaczyć później, ale pierwsze powtórzę dla słuchaczy radia, powtórzę pytanie. Czy ruch można zastąpić masażem?
5: Nie.
2: Odpowiedź. Absolutnie nie. Dlatego, że ruch, szczególnie ruch na świeżym powietrzu, jest potrzebny po to, żeby dbać o równowagę kwasowo-zasadową organizmu. Chodzi o to, że jeśli się ruszamy na świeżym powietrzu, gdzie jest zdecydowanie mniejsza ilość dwutlenku węgla niż w pomieszczeniach, zazwyczaj, to ruszając się, wentylujemy się i wyrzucamy z siebie więcej dwutlenku węgla i w związku z tym usuwamy jony kwasowe z organizmu. To jest jeden z mechanizmów zachowywania równowagi kwasowo-zasadowej. Zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej jest bardzo istotne z jednego powodu, znaczy z wielu, ale tutaj ja powiem o jednym powodzie. Tym powodem jest prawidłowe funkcjonowanie tkanki łącznej. Tkanka łączna w środowisku zakwaszonym ulega szybszej degradacji. Jeśli środowisko, w którym żyjemy, ma odpowiednią równowagę kwasowo-zasadową, wtedy nasza tkanka łączna mniej się degraduje. Jaki to ma związek z układem odporności? Ano taki, że wszystkie narządy, które się składają z komórek, są zbudowane na szkielecie łącznotkankowym. I ten szkielet łącznotkankowy, jeśli jest uszkodzony, to między tymi filarami, w cudzysłowie, tego układu łącznego, tego szkieletu tkanki łącznej, gorzej się poruszać tym ciałkom odpornościowym. I trudniej im odszukiwać patogeny, czyli te zewnętrzne czynniki, które w jakiś tam sposób wniknęły wewnątrz organizmu, a z drugiej strony trudniej im odszukiwać komórki, które są w cudzysłowie nieposłuszne, które wymknęły się spod kontroli całego organizmu. No, to myślę, że wyczerpująco odpowiedziałam. Czy jeszcze jakieś pytanie? Ważnym czynnikiem, o tym już Małgosia wspomniała, który ma wpływ na nasz układ odpornościowy, jest nastawienie do życia. To jest też bardzo ważne i to bardzo wpływa na nasze funkcjonowanie, na nasze zdrowie ogólnie i na układ odporności również. To teraz się zajmiemy dietą, na którą mamy największy wpływ tak naprawdę. Bo różne rzeczy możemy zmieniać, ale dietę najłatwiej zmienić. Dietę, ewentualnie ten ruch. Jeśli chodzi o dietę, należy spożywać posiłki o odpowiedniej dla wieku i stylu życia kaloryczności. Żebyśmy nie przesadzali z jedzeniem, ale też żebyśmy się nie głodzili. To jest pierwsza rzecz. I koniecznie jedzmy stosunkowo obfite śniadanie. To jest pierwszy posiłek w ciągu dnia i ten posiłek powinien być stosunkowo obfity i powinien zawierać wszystkie potrzebne elementy, które

0: są wszystkie potrzebne, które są potrzebne do tego, żeby organizm funkcjonował dobrze. Jeśli chodzi o kolację, kolacja powinna być lekkostrawna i powinna być spożywana co najmniej, dwie godziny przed planowanym spoczynkiem nocnym. Czyli nie jedzmy przed spaniem. Zróbmy przynajmniej dwie godziny przerwy, jak nie więcej. Im człowiek starszy, tym więcej czasu potrzebuje na trawienie, w związku z tym lepiej zjeść wcześniej kolację niż za późno. A jak już zapomnimy o kolacji, to idźmy spać bez.
1: Szkoda.
0: Proszę.
2: Zapomnę. Czy picie mleka, na przykład na przed snem, bo niektóre jest taka opinia, spotkałem się, że jak się napijecie tego mleka przed snem, to mlek usypia.
0: Nie jest to właściwe podejście. Nie jest, to jest kwestia tradycji, kwestia przyzwyczajenia, kwestia jakiegoś nawyku. To nie ma większego znaczenia. Dieta, przez którą dbamy o nasz układ immunologiczny, powinna być dobrze zbilansowana. Co to znaczy? To znaczy, powinna zawierać wszystkie składniki odżywcze, w tym witaminy i minerały. I teraz tak, jeśli chodzi o składniki odżywcze, to wiemy, że to muszą być białka, tłuszcze, węglowodany złożone, ale o tym za chwilę troszkę jeszcze więcej powiem. Witaminami wspierającymi układ odporności są witaminy C, A, E, D3, witaminy z grupy B, ale tutaj wyszczególniłam B12, a wśród minerałów konieczny jest wystarczający dowóz żelaza, cynku, selenu. To są główne minerały, które są ważne w dobrym funkcjonowaniu układu odporności. I teraz jeszcze jedno. Nie należy zapominać o dostarczaniu do organizmu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli w skrócie kwasów omega-3, nie omega-6, bo omega-6 to wszędzie jest i zjadamy ich za dużo nawet, ale kwasów omega-3. Ludzki organizm tych kwasów nie produkuje. Więc jeśli ich nie dowieziemy, to będziemy mieć ich niedobór. Niedobór kwasów omega-3 to jest fatalna informacja dla układu odpornościowego. I teraz tak, dobrym źródłem witaminy C, to zaraz będę was sprawdzać, ale najlepszym, mnie znanym osobiście, to jest dzika róża. Świetnym jest papryka, szczególnie papryka czerwona, jarmuż, kiszonki, cytrusy. Z owoców czarna porzeczka zawiera bardzo dużo witaminy C. Witamina A, jej źródło jest dosyć popularne na szczęście, bo tym prekursorem witaminy A jest beta-karoten, który się zawiera we wszystkich pomarańczowych czy żółtych jarzynach i owocach, czyli marchew, dynia, brzoskwinie przeze mnie ukochane, no jak to się nazywa, mango. To są, słucham, morela też. Morela też. Powiem wam, jeśli chodzi o morelę, to kiedyś morela uratowała mnie od różnych problemów bardzo poważnych. Byłam po ciężkiej operacji i absolutnie nie miałam apetytu, ale na działce mojej teściowej obrodziła morela zaleszczycka. Wiecie, że ja potrafiłam 3 kg dziennie tego zjeść. Jestem przekonana, że to mnie wyciągnęło za uszy z tego spadku, który był po tej ciężkiej operacji. Witamina E. Najlepsze źródła witaminy E to są oleje roślinne, w tym na poprzedniej prelekcji była mowa o tym, oliwa z oliwek. awokado, migdały, pestki z dyni, papryka, pietruszka,

budowaniu dobrej odporności. Witamina D jest tak naprawdę nie tylko witaminą, ale tak naprawdę jest hormonem. Witamina D odgrywa bardzo ważną rolę w bardzo wielu procesach w organizmie. Ale jeśli chodzi o budowanie układu odporności, jest naprawdę niezwykle ważna. Źródłami witaminy D, takimi pokarmowymi źródłami witaminy D, są tłuste morskie ryby, tran, a tym takim głównym źródłem witaminy D jest światło słoneczne, które pada na naszą skórę i pod wpływem promieni słonecznych w skórze produkowany jest prekursor witaminy D. I powiem wam, że w naszej strefie klimatycznej niedobór witaminy D, mimo że mamy wiele miesięcy ze słońcem, jest bardzo, bardzo głęboki. Jak pracowałam zawodowo, to było 10 lat temu, i moi pacjenci robili badania na poziom witaminy D, to bardzo rzadko zdarzało się, że te poziomy były prawidłowe. Zazwyczaj były bardzo, bardzo niskie. Ja myślę i postuluję, żebyśmy suplementowali witaminę D. Suplementacja, szczególnie w porze jesienno-zimowo-wiosennej, jest moim zdaniem konieczna. To jest moje zdanie, moja opinia. Witamina B. Witamina B12. Jej źródłem są jaja, nabiał, ewentualnie mięso. U jaroszy często trzeba suplementować witaminę B12 w niewielkim stopniu, ale to u jaroszy. U ludzi, którzy jedzą mięso, zazwyczaj ta suplementacja nie jest konieczna, ale myślę, że warto zbadać swój poziom witaminy B12 i zobaczyć. I zobaczyć, czy on jest prawidłowy. To też taki mój postulat. Żelazo. Żelazo, które bierze udział nie tylko w budowaniu krwinek czerwonych, ale w budowaniu również odporności organizmu. Jego dobrym źródłem dla jaroszy są strączki, czyli wszystkie rośliny strączkowe. Fasola, soczewica, ciecierzyca. A no i też źródłem jest ewentualnie dla mięsożerców mięso. Cynk to są przede wszystkim orzechy. Orzechy i nasiona. Selen. Selen to są orzechy brazylijskie. Pod warunkiem, że są hodowane na glebie, gdzie tego selenu w tej glebie jest sporo. Także mając orzechy brazylijskie, nie mamy pewności, czy sobie dowozimy ten selen. No, w dzisiejszych czasach to jest taka rzecz, że nie zawsze kupując żywność możemy mieć gwarancję, że ta żywność dostarcza nam odpowiednią ilość minerałów i witamin. Oprócz orzechów brazylijskich, w selen bogate są nasiona słonecznika, płatki owsiane, z mięsa szczególnie mięso indyka. I teraz kwasy omega-3, które musimy koniecznie dowozić. Mówiłam o tym, że kwasy, nie mówiłam jeszcze, źródłem kwasów omega-3 są tłuste morskie ryby, algi morskie. Czyli to, co się robi sushi, zawija się te w takie ciemne, to są algi, sprasowane algi, to one są źródłem omega-3, kwasów omega-3, ale myślę, że kwasy omega-3 warto suplementować. Warto suplementować i tak postuluję, że warto suplementować na pewno witaminę D3, warto suplementować kwasy omega-3 i ewentualnie cynk i selen. Dlatego, że mamy niedobory tych minerałów i tych produktów spożywczych. I teraz następna sprawa. Dieta osoby, która chce dbać o swój układ odpornościowy, osoby, która

0: która chce dbać o cały organizm, musi być bogata w błonnik. Błonnik jest potrzebny, jeśli mówimy w kontekście układu odpornościowego, błonnik jest potrzebny do odżywienia mikrobiomu czy mikrobioty jelitowej. Miejscem, które jest bardzo narażone na wnikanie patogenów do naszego organizmu, jest jelito, szczególnie jelito grube. Ta mikrobiota, ten mikrobiom jelitowy odgrywa fundamentalną rolę w prawidłowym utrzymaniu fizjologicznej bariery jelitowej. Jelito jest wyścielone błoną śluzową. Jeśli kondycja błony śluzowej jelita jest marna, wtedy przez tą błonę śluzową przenikają różne substancje i ewentualnie też i patogeny. Dbanie o to, żeby bariera jelitowa była prawidłowa, to jest spożywanie tych wszystkich rzeczy, o których mówiłam wcześniej, ale spożywanie błonnika, który odżywia mikrobiom jelitowy. Mikrobiom jelitowy wspomaga, wspiera błonę śluzową jelita, wspiera jej szczelność i poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia ogólną kondycję układu odpornościowego. Nieszczelne jelito grube jest źródłem bardzo poważnych zaburzeń zdrowotnych, zaburzeń w funkcjonowaniu układu immunologicznego, w tym na przykład alergie, nadwrażliwości. Nadwrażliwości mogą być konsekwencją nieszczelnego jelita grubego. I druga grupa chorób wynikających z zaburzeń pracy układu odporności, to są choroby z autoagresji, choroby autoimmunologiczne. To są takie choroby, w których układ odpornościowy traktuje tkanki, prawidłowe tkanki, jako wroga. Na przykład takim przykładem choroby z autoagresji jest wole Hashimoto, czyli choroba prowadząca do niedoczynności tarczycy, a potem zaniku tej tarczycy. Między innymi tych chorób z autoagresji jest bardzo wiele i nie będę ich wymieniać, bo nie chcę was straszyć. Jeśli mikrobiom jelitowy szwankuje, to pierwszym objawem to są częste infekcje. To są częste infekcje, to są infekcje, które przebiegają ciężej, infekcje, które dają powikłania. Teraz, czym ten mikrobiom jelitowy jest? Chcę, żebyście o tym wiedzieli, dlatego że ludzie mają czasem mylne pojęcie na temat tego, czym ten mikrobiom jelitowy jest. To są dobroczynne bakterie, które żyją sobie w naszym układzie, przewodzie pokarmowym, jelicie grubym. Jak gdzie indziej żyją, to jest niedobrze. Ich skład jest różny u każdego z nas. Każdy z nas ma inny skład mikrobiomu jelitowego. I on, ten skład, zależy od profilu genetycznego, jaki posiadamy. Skąd ten mikrobiom jelitowy się u nas znajduje? Dostajemy w prezencie od rodziców, od matki i od ojca. I w związku z tym, że dostajemy w prezencie od rodziców, to jest to zbilansowane genetycznie, ponieważ nasz genom w połowie pochodzi od mamy, w połowie od taty. Gorzej mają ludzie, którzy się urodzili i zaraz zostali poddani adopcji, albo nie widzieli swojego ojca nigdy na oczy, bo wtedy mają połowę mikrobioty jelitowej tylko, połowę od matki, bo dziecko w czasie już porodu otrzymuje pewną część tej mikrobioty albo prawie całą mikrobiotę jelitową od matki w czasie porodu. No z ojcem no to ma kontakt po urodzeniu, prawda? I teraz tak. Ta mikrobiota jelitowa jest niezmienna, towarzyszy nam przez całe życie, ale bardzo łatwo ją uszkodzić. Na szczęście ona ma zdolności do regeneracji. Na szczęście ma zdolności do regeneracji. I jak dbać o ten mikrobiom jelitowy? Unikać wszystkiego, co ją niszczy. I to są na przykład antybiotyki, na przykład niesterydowe leki przeciwzapalne, takie na przykład jak ketonal, jak naproxen, jak ibuprofen, tak, jak ibuprofen. Diklak też, diklofenak generalnie, bo tych diklaków, diklofenaków jest bardzo dużo różnych. I teraz następne rzeczy, które już nie są takie intuicyjnie. Cukier rafinowany, czyli cukier, ten sztuczny cukier, który mamy w torebkach, którym słodzimy różne rzeczy. On niszczy mikrobiotę jelitową. Właśnie. Cukier rafinowany, syrop glukozowo-fruktozowy, czy dosładzane fruktozą albo glukozą napoje, takie no, soki kupowane w sklepie, to wszystko niszczy mikrobiom jelitowy, czyli te ciasteczka, cukiereczki, czekoladki. Nawet zwróćcie uwagę, że gorzka czekolada w składzie zawiera cukier. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym. I słucham. No tak, to było przed drugą wojną światową, tak. Tak. Tak. I jeszcze jedno. Mikrobiom jelitowy niszczy wysoko przetworzona żywność.
1: Co?
0: Wysoko przetworzona żywność. Czyli różne gotowe rzeczy, które się kupuje w sklepie, jakieś. No też. Obawiam się, że w dzisiejszych czasach, a propos szyneczki. W dzisiejszych czasach mięsa, jeśli kupujemy mięso, mięsa w mięsie naprawdę jest niewiele. Bo z kilograma mięsa w cudowny sposób przemysł spożywczy potrafi zrobić kilka kilo. Dokłada się tam różne substancje, które wiążą wodę i wodę. I wodę, tak. Tak. No może nie.
2: To ewentualnie
0: papier toaletowy w parówkach, ale nie w mięsie, który się kupuje w sklepie. Powiem wam, że ja nie kupuję od dawna mięsa, ale zwróciłam uwagę na to, że mięso w sklepie ma inny kolor. Jest jakby jaśniejsze. Jest takie. Niż kiedyś w przeszłości, jak byłam dzieckiem i widziałam mięso w sklepie czasem. No. I teraz tak, wiemy na pewno, że czasem trzeba zastosować te leki, które niszczą mikrobiotę jelitową. W przypadku konieczności zastosowania antybiotyków czy innych leków niszczących mikrobiotę jelitową należy stosować probiotyki. One nie uzupełniają naszego mikrobiomu, ale one wspierają mikrobiom w regeneracji. One też powodują kolonizację jelita grubego i wtedy w trakcie czy po antybiotykoterapii nie pojawiają się zakażenia bakteriami opornymi na ten antybiotyk, który aktualnie łykamy. Więc probiotyki są konieczne w trakcie kuracji, ale dłuższy czas po kuracji są konieczne, żeby wspomóc regenerację tego mikrobiomu jelitowego.
2: A ile trwało?
0: Słucham? Długo, bardzo długo, miesiące. Niestety miesiące. Więc myślę, że czasem dochodzi do takiej sytuacji, że człowiek musi wziąć antybiotyk. Ale musi sobie zdawać sprawę z tego, że po kuracji antybiotykiem długo, 2-3 tygodnie odporność jest zupełnie niziutka, taka bardzo blisko podłogi. Potem ta odporność się trochę poprawia, bo jesteśmy super skonstruowani, ale mikrobiotę jelitową odbudowywujemy miesiącami. Niestety. Niestety tak.
2: A kiedyś bardzo dawno temu, pamiętam, jak się brałem antybiotyki, zawsze mama mówiła po i kefirem. A w tej chwili tego nie mam.
0: Są...
2: Albo, że nie popiję, tak jak doktor mówi, że nie popiję tego mlekiem, kefirem, czy tam jakimś tam.
0: Już odpowiadam. Tutaj padło pytanie dla słuchaczy radia. Kiedyś mówiono, żeby antybiotyki, czy popijać kefirem, czy brać kefir, pić kefir w trakcie kuracji antybiotykowej. Odpowiadam na to pytanie. Po pierwsze, leki łykamy popijając wodą. Zawsze. I jest duża grupa antybiotyków, które bardzo się źle wchłaniają z przewodu pokarmowego w obecności różnych mikroelementów. Więc antybiotyki, jeśli nie jest inaczej napisane na opakowaniu, należy łykać między posiłkami, czyli godzinę przed jedzeniem albo 2 godziny po jedzeniu. To jest termin bycia między posiłkami. A picie kefiru jest bardzo dobre, dlatego że kefir zawiera bakterie probiotyczne, z tym, że nie każdy kefir. Nie każdy kefir, dlatego że bardzo wiele kefirów, nawet tych, gdzie jest napisane, zawiera żywe kultury bakterii, jakby się włożyło łyżkę kefiru do mleka takiego słodkiego, to mleko się popsuje, szczególnie jak jest UHT, ale nie zrobi się z niego kefir. Są pewne kefiry, które rzeczywiście zawierają żywe kultury bakterii, kefiry czy jogurty, bo jogurt, który zawiera żywe kultury bakterii, ma takie samo działanie jak kefir. Jak kefir. No, ja kiedyś sprawdziłam właśnie metodą prób i błędów, jak jeszcze piłam mleko. I jeden z kefirów rzeczywiście powodował rozmnożenie kefiru, jeśli wlałam do takiego mleka pozbawionego zupełnie, wyjałowionego, pozbawionego wszystkich mikroorganizmów. No. Także zdarzają się takie. Można sprawdzić.
2: No to reklama. Dobry kefir jest... Leciamy z głowy teraz. Krasny Staw. O. Jeden z lepszych.
0: W sensie smakowym, prawda?
2: Nie, w ogóle jako kreśnik, no, jeden z lepszych.
0: No proszę bardzo. Odpowiedź była, tak. Ja kiedyś piłam i sprawdziłam kefir, który się nazywał Robiko, ale to było lata temu.
2: Robiko
0: nie wiem.
2: Nie,
0: lata temu go sprawdzałam. Więc pamiętajmy, jeśli już musimy zażyć antybiotyk, to się zdarza, no to pamiętajmy o tej suplementacji probiotyków koniecznie. I teraz reasumując, w diecie wspierającej układ odporności należy wykluczyć cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, soki owocowe, szczególnie te dosładzane. Pamiętajcie, kochani, że sok malinowy, który jest nastawiony, maliny zasypane cukrem, no to jest to broń obosieczna. Niby maliny dobrze robią na układ odporności, ale ten cukier bardzo szkodzi. Kolejna rzecz. Syrop na kaszel, który bardzo wielu ludzi robi, syrop z cebuli, zasypuje cebulę cukrem. Też nie do końca ja bym się z tym mogła zgodzić.
2: Przez
0: Należy odstawić te rzeczy i wszystkie soki dosładzane w wysoko przetworzoną żywność. To nie jest żywność. To jest coś żywnościopodobne. Wysoko przetworzona żywność, te wszystkie fast foody powodują, że człowiek rośnie wszerz, ale nie dowozi do organizmu tego, co potrzebuje. Więc tego nie powinniśmy w ogóle jeść. Bardzo szkodzi alkohol i to w każdej ilości, najmniejszej. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Nikotyna, inne używki, nie mówiąc o na przykład substancjach psychoaktywnych. To są rzeczy, które bardzo osłabiają funkcjonowanie układu odpornościowego, między innymi poprzez uszkadzanie mikrobioty jelitowej. Naszą odporność wybitnie osłabia przewlekłe przemęczenie. Przemęczenie. I w życiu konieczne jest wypracowanie sobie balansu praca-odpoczynek. Każdy z nas ma troszkę inny charakter, inny genom. Inaczej się regeneruje, to też zależy od wieku. Więc musimy pamiętać o tym, że będąc młodym, mamy bardzo dużo siły i wydaje nam się, że jesteśmy w stanie góry przenosić, ale to tylko nam się tak wydaje. Z kolei w starszym wieku musimy pamiętać, że regeneracja trwa dłużej, więc musimy znaleźć ten balans i to jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Pamiętajmy, że zdrowy organizm to większa aktywność, to większy potencjał intelektualny, to większe możliwości działania generalnie. Kolejnym czynnikiem mającym negatywny wpływ na układ immunologiczny to przewlekłe niedospanie. Niedospanie. Czyli za krótki sen. Człowiek powinien spać przynajmniej 7, najlepiej 8 godzin na dobę. Zwróćcie uwagę, moi kochani, na swoje dzieci, swoje wnuki. Czy one nie zarywają nocy, siedząc przed telefonem czy przed komputerem? Trzeba pomalutku i bardzo cierpliwie, bo nagle to oni się zbuntują, ale pomalutku i cierpliwie uczyć, że to jest niedobre działanie. I nie tylko kwestia zabierania sobie godzin snu, ale siedzenie przy komputerze albo przed telefonem przed snem powoduje, że człowiekowi się źle zasypia, a jak już śpi, to ten sen jest gorszej jakości.
2: Zażywanie
0: środków nasennych, wszystko zależy jakich środków nasennych, bo jeśli to są benzodiazepiny, no to są środki niezwykle uzależniające i to są środki, które działają uspokajająco na cały mózg, nie tylko na tą sferę emocjonalną, ale cały mózg działa wolniej po tych lekach różnych z grupy benzodiazepin. Ja uważam, że nie powinniśmy brać chemicznych leków nasennych. Teraz, moi kochani, jeśli chodzi o długotrwałe zaburzenia snu, to organizm reaguje na te długotrwałe zaburzenia snu tak jak na przewlekły stres. Czyli kaskada zdarzeń dziejących się u osób, które mają przewlekłe niedospanie, jest taka sama jak przy przewlekłym stresie. Jest wydzielanie nadmierne i nieprawidłowe kortyzolu, są wydzielanie nieprawidłowe różnych substancji, które prowadzą do zaburzeń metabolicznych i zaburzeń w działaniu układu odpornościowego. Teraz chwilę chcę jeszcze powiedzieć o tej aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna jest konieczna nie tylko z tego powodu, o którym mówiłam, czyli o dbaniu o równowagę kwasowo-zasadową organizmu, to jest niezwykle ważne, ale ważne jest również to, że jak jesteśmy aktywni, to jesteśmy szczęśliwsi. Jak jesteśmy aktywni, szczególnie na świeżym powietrzu, jak patrzymy na piękny świat, który został stworzony, to poziom endorfin rośnie. Jeśli szybko idziemy, jeśli się troszkę zmęczymy, te endorfiny produkują się bardziej, a lepsze samopoczucie to jest lepiej funkcjonujący cały organizm i również układ odpornościowy. Dla pracy układu odpornościowego nie. Dla pracy układu odpornościowego nie. Ale generalnie oczywiście, że ma znaczenie. Jak będziemy bardzo aktywni wieczorem, to potem będzie nam ciężko usnąć. Chociażby. No. Dobrze. Dobrze, to już pomalutku, jeszcze trochę. I kolejnym niezwykle ważnym, i tak naprawdę już od urodzenia dziejącym się czynnikiem budującym naszą odporność jest trening układu immunologicznego. Trening układu immunologicznego. Jak trenować układ immunologiczny? Jak człowiek się rodzi, to właściwie nie jest odporny na większość patogenów, bo z nim nie miał styczności, będąc w łonie matki. I ten człowiek pomalutku, kontaktując się z światem zewnętrznym, szczególnie poprzez przewód pokarmowy, nabywa odporności. I na przykład malutkie dziecko, takie jeszcze raczkujące, wszystko co widzi na podłodze, bo ma świetny wzrok, bierze do buzi. I to wcale nie jest takie złe, ponieważ w ten sposób buduje swoją odporność. Buduje swoją odporność. My, ludzie dorośli, powinniśmy dbać o kondycję naszego układu odpornościowego w ten sposób, że nie powinniśmy unikać kontaktu z innymi ludźmi. Bardzo dobrze, że się tutaj w dużej gronie ludzi spotkaliśmy. Wymieniamy się różnymi antygenami, różnymi patogenami i w ten sposób budujemy swoją odporność. Wtedy organizm sobie przypomina, a z tym patogenem to 3 lata temu miałem kontakt, a albo 10 lat temu i odnawia swoją pamięć i w ten sposób budujemy swoją odporność. Jak jeszcze można budować swoją odporność, jak jej nie rujnować? Jest bardzo ważne, żeby żyć w warunkach takich, nie dbać o sterylną czystość w tym miejscu, gdzie mieszkamy. Nie może być sterylnie, bo sterylność to jest usunięcie wszystkich patogenów. Sterylność jest potrzebna na sali operacyjnej, to na pewno, ale w życiu codziennym sterylność jest naszym wrogiem. Trzeba sprzątać, musi być porządek, ale bez przesady. Nie należy czyścić substancjami przeciwbakteryjnymi wszystkich powierzchni, na przykład. No. I teraz mogę wam powiedzieć o moim doświadczeniu, jeśli chodzi o kontakt ze światem zewnętrznym. Jak pracowałam w przychodni i miałam kontakt z bardzo wieloma antygenami, z bardzo wieloma patogenami, bo każdy, kto był chory, albo mnie wołał do domu, albo przychodził chory do przychodni. I wyobraźcie sobie, że ja przez te wszystkie lata, jak pracowałam zawodowo, chorowałam może raz w roku, może rzadziej i te choroby były 2-3 dniowe, bardzo krótko. bardzo krótko i powiem bez bicia, że wtedy bardzo o dietę to nie dbałam. Ponieważ byłam mądra, młoda i nie do końca mądra. Więc ta dieta nie zawsze była super, ale ten kontakt z czynnikami, które są potencjalnie chorobotwórcze, jest niezwykle ważny. Niezwykle ważny. I teraz jeszcze parę słów o nadwadze. Ludzie, którzy mają nadwagę albo otyłość, to mają duży nadmiar albo bardzo duży nadmiar tkanki tłuszczowej. A tkanka tłuszczowa sama z siebie generuje endogenne procesy zapalne. A te endogenne procesy zapalne siłą rzeczy osłabiają odporność. Wobec tego dbajmy o naszą wagę należną, o to, żebyśmy nie mieli zbyt dużej nadwagi. To jest niezwykle ważne. A jeśli już mamy nadwagę, to róbmy wszystko, żeby wrócić do wagi należnej. O tym miałam wykład parę miesięcy temu, chyba w czerwcu. W czerwcu na temat nadwagi. I teraz powiem wam rzecz, która jest bardzo pocieszająca dla mnie i dla wszystkich, którzy są mniej więcej w moim wieku. Starszy człowiek, który dba o siebie, może mieć taką samą odporność jak wcześniej. Tylko musi o siebie dbać, czyli musi dowozić do organizmu odpowiednią ilość minerałów i witamin i musi pamiętać o tym, że jeśli już jest starszy, to jego zdolność do przyswajania tych odżywczych produktów spada. Więc musimy dbać tym bardziej o siebie, musimy dbać o ruch na świeżym powietrzu i o kontakty międzyludzkie. One są potrzebne również po to, żeby budować nastrój, żeby budować dobrą psychikę. Ważne w tym zakresie jest pomaganie innym. Pomaganie innym zawsze buduje bardzo dobre emocje. I teraz tak, parę słów jeszcze powiem, bo problemów ze szczelnością jelita grubego jest dużo. Jeśli jest ktoś, kto ma problem ze szczelnością jelita grubego, czyli ma problem z mikrobiomem jelitowym, czy mikrobiotą jelitową, to może spróbować wspomóc siebie tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłam, ale jest taka substancja, nazywa się to kolostrum i to jest substancja, która już w tej chwili naukowo udowodnione jest, że wspiera mikrobiotę jelitową i wspiera funkcjonowanie błony śluzowej jelita. Nazywa się to kolostrum, jest to substancja, która jest naturalnie przekazywana świeżo narodzonemu dziecku albo świeżo narodzonemu małemu zwierzaczkowi w postaci, to się nazywa siara, to jest pierwszy pokarm. I taże siara jest czymś, co wspomaga bardzo to, o czym mówiłam. I kolostrum można stosować w sytuacjach, kiedy człowiek cierpi na schorzenia autoimmunologiczne. Można stosować w sytuacji, której człowiek wie, że jego układ odpornościowy szwankuje. Można stosować u ludzi starszych. Można stosować, tylko trzeba wiedzieć, jakie kolostrum kupić. To kolostrum musi być odpowiednio przygotowane. Ono musi być liofilizowane w niskich temperaturach. I takie kolostrum można kupować i można suplementować. No.
1: Jeśli... Są w takim razie różne?
0: Są różni producenci. Jedni produkują lepszy preparat, inny gorszy. Więc trzeba zwrócić uwagę na to, jaki preparat się kupuje, jeśli się go już w ogóle kupuje. Ja myślę, że to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to serdecznie zapraszam. Proszę bardzo.
3: Ja mam takie pytanie, bo ktoś kiedyś mi mówił, że nieszczelny w jelitku jest wtedy, kiedy na przykład jemy buraczki, nie? No i często jest tak, że mocz później jest taki ciemniejszy. Albo po prostu to wychodzi z kawy, prawda? Więc ta osoba mi powiedziała, że jelita, jeżeli są szczelne, to moczu nie powinno się ten walnik pojawić. To jest prawda?
0: To jest taki bardzo, bardzo prosty test. Oczywiście, że barwnik buraczkowy z przestrzeni jelitowej nie powinien się dostawać do krwioobiegu. Jeśli się dostaje, to na pewno mamy do czynienia z nieszczelnością jelit. Ale nieszczelność jelit to są zawsze wtedy jakieś przynajmniej niewielkie zaburzenia w pracy przewodu pokarmowego. To są zaburzenia, które odkrywamy w sobie, czyli mamy schorzenia na przykład autoimmunologiczne.
1: Alergie.
0: Alergia też. No.
4: A jak zapobiegać tej nieszczelności?
0: To cały wykład temu poświęciłam, albo prawie cały. To jest po prostu życie zgodne z zasadami zdrowia. To jest unikanie wszystkiego, co sztuczne. Unikanie tego, co człowiek wymyślił. Czyli wszystkich produktów rafinowanych.
1: Nigdy sztucznej witaminy nie weźmie ani
0: No, ja myślę, że dużo snu jest też bardzo potrzebne. Pamiętajmy, że sen to jest ten okres, kiedy się regeneruje cały organizm. Kiedy się regenerują wszystkie tkanki, łącznie z mózgiem. Bardzo proszę.
5: Wiem, że cukier jest tym składnikiem, który jest niszczący, ale wprowadza nas dobry nastrój. Teraz co jest korzystniejsze? Dobry nastrój, chwilowy, czy też po prostu odmawianie sobie, bo to powoduje do mnie ten stres, brak tego dobrego nastroju. Ja przepraszam, to takie proste pytanie, ale nieraz jest tak, że zastanawiam się, czy to, co rzeczywiście mam świadomość, że może być niebezpiecznym, przy niewielkich ilościach, że gdy mam to uczucie, to widzę, że to sprawia mi przyjemność, nie jest korzystniejsze, że odmawiamy się.
0: No więc tu było pytanie, czy cukier, który poprawia nastrój, czy zjedzenie cukru, który poprawia nastrój, nie. Czy jest uzasadnione jedzenie, żeby poprawić nastrój i w ten sposób poprawić działanie układu odpornościowego? Powiem tak, że odstawienie cukru to jest pewien krótkotrwały stres dla organizmu. A potem, jak człowiek odstawi cukier i wszystko, co zawiera słodkie rzeczy, to potem człowiek odkrywa mnóstwo nowych smaków, mnóstwo nowych, pysznych rzeczy, których w ogóle nie odczuwał poprzez to, że miał popsuty zmysł smaku tym cukrem. To samo się tyczy soli. Jeśli przesalamy jedzenie, to też nie tracimy ogromną głębię różnych smaków, które pojawiają się, jeśli solimy znacznie mniej. Bardzo proszę.
4: Tak samo jak się je ostre rzeczy, to też się nie ma smaku. Do innych rzeczy nie czuje się.
0: Jedzenie ostrych rzeczy jest no, tym samym, co jedzenie czegoś, co to troszkę niszczy nasz zmysł smaku, po prostu. No. Dobra, to bardzo.
2: Poprawia florę bakteryjną jelit, ostre jedzenie, na przykład Chińczycy, Japończycy,
5: Hindusi,
2: oni tam jest, zapach tych różnych przypraw jest mnóstwo w tym jedzeniu.
0: Ja myślę, że oni tak solidnie przyprawiają jedzenie, szczególnie Hindusi, szczególnie Indianie w Ameryce Południowej, dlatego że ich produkty spożywcze zawierają bardzo wiele patogenów. Bardzo wiele patogenów i myślę, że to ich chroni przed nie tylko patogenami w sensie bakterii, czy wirusów, czy grzybów, ale też przed pasożytami. Przed pasożytami to jest skłonność do ostrego przyprawiania, to są wszystkie te rejony, gdzie bywają tropikalne temperatury.
2: Oj, doktor, ale oni nie cierpią na nowotwory. Nie hodują na nowotwory.
0: Oj, bym polemizowała. Bym polemizowała, dlatego że...
2: Nie.
0: Bym polemizowała, dlatego że ludzie, którzy żyją w trudnych warunkach, zazwyczaj żyją krócej. Więc prawdopodobieństwo tego, że układ odpornościowy przeoczy jakieś komórki nowotworowe, które się wymkną spod kontroli, jest mniejsze. Bo z biegiem czasu, z biegiem lat życia, prawdopodobieństwo, że coś układ odpornościowy przeoczy, w sensie komórek nowotworowych, jest coraz większe, bo żyjemy coraz dłużej.
2: Jest kobieta, panie doktor. Jako małe ryszynko, to żyło.
3: Czy pani doktor może polecić jakąś konkretną markę producenta kolostru?
0: Nie. Nie odważę się, nie podejmę się, dlatego że tego nie analizowałam. Więc proszę łaskawie na własny rachunek szukać, tylko mówię, to musi być w niskich temperaturach liofilizowane. No.
3: Nie wiadomo, czy to producent ujawnia.
0: No powinien. Powinien, dlatego że sposób przygotowania mówi o tym, jak dobry jest to preparat. No. Bardzo dziękuję.
6: Dziękujemy. A teraz, drodzy Państwo, zapraszamy na małą degustację kanapeczek ze skalcem wegańskim oraz
7: zapraszamy, żeby się poczęstować pyszną macierzanką, która też jest zaparzona, jest cieplutka, więc można próbować. Zapraszamy serdecznie. No i również zapraszam na kolejny wykład za miesiąc. Dziękuję bardzo.
0: Jest naprawdę pyszna.
7: Temat będzie, jak stres wpływa na osoby po 50, na organizm i jak temu zapobiegać i jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu.
2: Dziękujemy.

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie mocno.

O Twoją mądrość proszę, Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

Mark Finley. Pewność w niepewnym świecie. Czy Jezus naprawdę wkrótce przyjdzie? 8 września 1985 roku 16-letni Sean Sellers wraz z kolegą wszedł do sklepu spożywczego w mieście Oklahoma City w amerykańskim stanie Oklahoma i zastrzelił 35-letniego sprzedawcę Roberta Bowersa. Sellers tak opisał to morderstwo. Pociągnąłem za spust i usłyszałem, jak krzyknął. Uderzyłem go. Znowu pociągnąłem za spust, a kula przeszyła mu serce i płuco. Krew rozbryznęła się na ścianie za nim, a on upadł na podłogę. Potem wyszliśmy. Nie zabraliśmy pieniędzy. Nie zabraliśmy nic ze sklepu. Odebraliśmy życie niewinnemu człowiekowi. Zrobiliśmy to dla szatana. Kolega Sellersa przyznał, że chciał się przekonać, jak to jest kogoś zabić. Czy to wydarzenie cię szokuje? Przypuszczalnie nie. Niestety. Jeśli bowiem czytasz codzienną prasę i oglądasz dzienniki telewizyjne, przywykłeś do zła, jakiego dopuszczają się ludzie. Kiedy zło stało się tak powszechne, iż przestaliśmy na nie reagować? Dawno temu, siedząc na zboczu góry ze swymi uczniami, Jezus przepowiedział nastanie takich czasów. Jest w tym coś zdumiewającego. Gdy porównamy przepowiednię Chrystusa zapisaną w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza z przepowiedniami z objawienia Jana, to stwierdzimy, że kreślą one niewiarygodnie trafny obraz naszych czasów. Jezus wydawał się mówić o wydarzeniach, które rozgrywają się na naszych oczach, znakach w przyrodzie, społeczeństwie i nauce. Obecnie o tych znakach informują codziennie prasa, radio, telewizja i internet. Zbadajmy te znaki po kolei. Po pierwsze, znaki w świecie przyrody. Jezus zwrócił uwagę na wydarzenia w świecie przyrody. Będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Są to słowa z Ewangelii Mateusza, 24 rozdziału, wiersz 7. Czy mamy dzisiaj do czynienia z głodem na świecie? W Korei Północnej panuje klęska głodu na niespotykaną skalę. Zwróć uwagę, co dzieje się w krajach Afryki. FAO donosi, iż niemal 10 milionów ludzi żyje tam na krawędzi śmierci głodowej. Specjaliści oceniają, że ponad miliard mieszkańców świata, około 1/6 ludzkości, cierpi głód lub chroniczne niedożywienie. 10 tysięcy ludzi dziennie, 3,5 miliona rocznie umiera z głodu. Jezus powiedział, będzie głód i mór. Mór to choroby atakujące plony, zwierzęta hodowlane i ludzi. Mogą one być spowodowane czynnikami naturalnymi lub ludzką nieostrożnością. Według Ośrodka Zwalczania Chorób Zakaźnych w Atlancie w wyniku skażenia powietrza co roku dochodzi do od 50 do 120 tysięcy przedwczesnych zgonów. Chorobotwórcze bakterie uodparniają się na antybiotyki. Pojawiają się nowe choroby, na które jeszcze nie wynaleziono leków. Jezus powiedział też, że w czasach ostatecznych będą trzęsienia ziemi. Obecnie 4000 stacji sejsmograficznych rejestruje od 12 do 14 tysięcy trzęsień ziemi rocznie, średnio 35 dziennie. Uczeni twierdzą, że te największe są dopiero przed nami. To wszystko świadczy, że powtórne przyjście naszego Pana jest już bardzo bliskie. A znaki w społeczeństwie? Chyba żadne znaki czasu nie są tak oczywiste, jak te występujące w społeczeństwie. Jezus wyraźnie przepowiedział, jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki.
Czytamy te słowa w Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, 37 i 38 wierszu. A jak to było za dni Noego? Wartości moralne były lekceważone i odrzucane. Małżonkowie nie dochowywali wierności. Małżeństwa rozpadały się. Społeczeństwo w czasach Noego ulegało gwałtownemu rozkładowi. Boże standardy życia i postępowania zostały podeptane i zapomniane. A w jakim stanie jest moralna tkanka społeczeństwa w XXI wieku? Wspólne życie bez ślubu jest zjawiskiem powszechnym i akceptowanym. Ponad 30% dzieci w Ameryce rodzą kobiety niebędące w związku małżeńskim. Liczba zawieranych małżeństw zmalała od roku 1970 o prawie 30%, a liczba rozwodów wzrosła o około 40%. Prawda jest traktowana jako coś względnego. Moralność uważa się za kwestię osobistego wyboru. Skutkiem tego jest narastająca przemoc w życiu społecznym. Jezus musi wkrótce przyjść, bo w przeciwnym razie zniszczylibyśmy naszą kulturę i doprowadzilibyśmy naszą cywilizację do samozagłady wskutek niemoralności i przemocy. Popatrzmy też na znaki w świecie nauki. Za każdym razem, gdy skorzystasz z internetu, potwierdzasz wypełnienie proroctwa z Księgi Daniela. W 12 rozdziale tej księgi i 4 wierszu czytamy: Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Werset ten sugeruje wzrost zarówno zrozumienia przesłania Księgi Daniela, jak i wiedzy w ogóle. Rozwój wiedzy nigdy nie następował tak szybko jak współcześnie. Ocenia się, że obecnie żyjący i czynni zawodowo naukowcy stanowią około 80% wszystkich naukowców w dziejach świata. Przestudiowanie materiału naukowego będącego efektem ich pracy w ciągu jednej doby wymagałoby całego życia jednego człowieka. Obecnie dzięki internetowi ogromne zasoby wiedzy są dostępne na wyciągnięcie ręki. Proroctwo Daniela o wzroście poznania dotyczy jednak szczególnie zrozumienia Słowa Bożego, prawdy o Jezusie i Jego powtórnym przyjściu. Biblia przepowiada potężne, ogólnoświatowe ożywienie religijne przed przyjściem Zbawiciela. Ewangelista Mateusz w 24 rozdziale i 14 wierszu podaje: będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Przed przyjściem Chrystusa otworzą się na całym świecie bezprecedensowe możliwości głoszenia Ewangelii. Na własne oczy widziałem, jak to proroctwo się spełnia. Wyobraź sobie ciężarówki rosyjskiej armii dostarczające 20 tysięcy egzemplarzy Biblii do jednej z sal w Moskwie dla tysięcy ludzi studiujących prawdy Słowa Bożego. Wyobraź sobie masowe wykłady ewangelizacyjne w byłych krajach komunistycznych. Ostatnio przeprowadziłem serię wykładów z Ewangelii w Bukareszcie, stolicy Rumunii, w dawnej sali obrad partii komunistycznej. Wykłady te były transmitowane drogą satelitarną do wielu różnych miejsc w tym kraju i oglądane przez ponad 200 tysięcy ludzi. Miliony Afrykanów przyjmują Jezusa. Osobiście widziałem tysiące spragnionych Słowa Bożego słuchających wykładu pod gołym niebem w tropikalnym deszczu. W Indiach mnóstwo byłych wyznawców hinduizmu zwraca się ku Słowu Bożemu. Niedawno w południowo-indyjskim mieście Madras byłem świadkiem uroczystości chrztu, w której uczestniczyło jednocześnie ponad 1000 katechumenów. Bóg działa zarówno na wyspach morskich, jak i w zatłoczonych metropoliach. Prorocze znaki rychłego powtórnego przyjścia Jezusa wypełniają się wokół nas. Czy jest w twoim życiu coś, co czyni cię nieprzygotowanym na powtórne przyjście Zbawiciela? On pragnie cię uratować. Pragnie cię obdarzyć wiecznym życiem w Jego obecności. Nie żyjemy w zwyczajnych czasach. Obecnie głoszone jest naszej planecie ostatnie Boże poselstwo. Miliony ludzi na całym świecie przyjmują to przesłanie.
teraz jest czas przygotowania na powtórne przyjście Pana. Dlaczego nie miałbyś powierzyć Mu siebie w pełni właśnie dziś? Mark Finlay. Pewność w niepewnym świecie. Nadzieja sięgająca poza grób. Tina sądziła, że po pogrzebie ojca będzie w stanie nadal żyć tak jak dotąd. Jednak nie potrafiła. Wciąż powracały wspomnienia. Wystarczył zapach Old Spice'a czy ulubiona przez ojca piosenka Sinatry, by Tina znowu zaczęła płakać. Wiem, że jako dorosła osoba powinnam być silna, wyznała. Są jednak takie dni, gdy czuję się jak 4-letnie dziecko, które nie daje się utulić, bo tęskni za swoim tatusiem. Podobnie jak Tina, miliony ludzi przechodzą najtrudniejsze chwile w swoim życiu, gdy widzą, jak ich rodzice odchodzą. Jest to doświadczenie, które zmienia nas radykalnie. Pokolenie urodzone po II wojnie światowej, pokolenie wyżu demograficznego, już się starzeje. Statystyki świadczą, że gdy przekraczamy 50. rok życia, 1/4 z nas nie ma już matki, a połowa ojca. Ktoś powiedział, że nie dowiemy się, czym jest samotność na tym świecie, póki nie staniemy nad grobem naszych rodziców. Wtedy uświadamiamy sobie, że straciliśmy tych, którzy przez całe życie nas wspierali. Wtedy też wiemy, że teraz pora na nas. To doświadczenie nasuwa pytanie, czy istnieje nadzieja sięgająca poza grób? W co ludzie wierzą? Ludzie wyznają różnego rodzaju poglądy dotyczące śmierci. Hindusi twierdzą, twoja nieśmiertelna dusza opuszcza ciało i dzięki reinkarnacji powraca jako inna istota. To, jak traktowałeś ludzi w tym życiu, zadecyduje, w jakiej postaci powrócisz po śmierci. Jako krowa, sługa czy bogacz, a może robak, czy jeszcze coś gorszego. Katolicy twierdzą, twoja nieśmiertelna dusza opuszcza ciało w chwili śmierci i wstępuje do nieba, jeśli byłeś dobry, do czyśćca, jeśli byłeś niezbyt dobry, albo do piekła, jeśli byłeś naprawdę niedobry. Większość protestantów wyznaje podobny pogląd, z pominięciem czyśćca. Inni chrześcijanie, którzy swoje poglądy opierają wyłącznie na Biblii, wierzą, że śmierć jest snem trwającym aż do zmartwychwstania, który nastąpi w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa. Natomiast ateiści są przekonani, że śmierć jest końcem wszystkiego. Człowiek ma jedno życie, które kończy się bezpowrotnie i nieodwołalnie. Spore zamieszanie, prawda? Jednak Pismo Święte daje nam solidne wyjaśnienie tej kwestii. Objawia nie tylko to, co dzieje się w chwili śmierci, ale także pozwala spojrzeć na zjawisko śmierci z nadzieją. Biblijna historia stworzenia zawiera klucz do zrozumienia tego, co dzieje się z człowiekiem, gdy umiera. W Księdze Rodzaju czytamy: stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą. Jest to cytat z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 2 rozdziału, wiersz 7 w przekładzie Biblii Gdańskiej. Czy to znaczy, że Stwórca umieścił w człowieku nieśmiertelną duszę? Nie. To znaczy, że Bóg ukształtował człowieka, jego ciało z prochu ziemi, a następnie tchnął w jego nozdrza dech życia, moc Bożą, a człowiek stał się żywą istotą, żywą duszą. Zatem równanie jest następujące. Proch ziemi plus dech życia daje żywą istotę. Adam stał się duszą żyjącą, żywą istotą, żywą osobą. Tak więc dusza żyjąca to nic innego jak żywa osoba.
Biblia nigdy nie mówi, że człowiek ma duszę, jakby dusza była odrębnym tworem, który znajduje siedlisko w ciele. Zatem ja nie mam duszy, ale jestem duszą, żywym stworzeniem, osobą jak każdy z ludzi. Ktoś powie, chwileczkę, nie chciałbym się nabrać na jakąś słowną żonglerkę. Wyjaśnijmy coś sobie. Nasze fizyczne ciało umiera, ale przecież nasza dusza nigdy nie może umrzeć, prawda? Przez starotestamentowego proroka Bóg wyraźnie odpowiada na to pytanie. W proroctwie Ezechiela w 18 rozdziale, wierszu 4, a także wierszu 20 w przekładzie Biblii Gdańskiej czytamy: dusza, która grzeszy, ta umrze. Pogańscy Grecy, w tym zwłaszcza filozof Platon, twierdzili, że ludzka dusza jest niezniszczalna. Gdyby ten pogański pogląd był prawdą, dlaczego Duch Święty natchnął Ezechiela, by napisał te słowa? W Biblii słowo dusza może oznaczać także życie. Na przykład Jezus powiedział, kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? To słowa zaczerpnięte z Ewangelii Mateusza z 16 rozdziału i tam 25 i 26 wiersza. W tym fragmencie Mateusz czterokrotnie użył greckiego słowa psyche. Tłumacze Biblii Warszawskiej, jak i Biblii Tysiąclecia, dwukrotnie przełożyli je jako życie i dwukrotnie jako dusza. Te dwa słowa są więc w tym kontekście używane zamiennie. Ten fragment wskazuje, że życie nie jest czymś, co należy do nas bezwzględnie. Możemy je stracić, gdyż nie jesteśmy z natury nieśmiertelni. Jedyny nieśmiertelny. Słowo śmiertelny znaczy podlegający śmierci, zaś słowo nieśmiertelny to jego przeciwieństwo i oznacza to samo, co niezniszczalny. Choć w Biblii wielokrotnie występują słowa dusza i duch, nigdy nie są określone słowem nieśmiertelny. W Piśmie Świętym nie znajdziesz ani jednego wyrażenia nieśmiertelna dusza czy nieśmiertelność duszy. Gdyby ludzie naprawdę mieli nieśmiertelną duszę czy nieśmiertelnego ducha, to czy Biblia nie wspomniałaby o tym choć raz? Oczywiste jest zatem, że Słowo Boże nie zawiera takiej nauki. Przeciwnie, apostoł Paweł pisał o Bogu jako jedynym, który ma nieśmiertelność, a czytamy o tym w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 6 i wierszu 16. Ponieważ Biblia wyraźnie świadczy, że jedynie Bóg jest nieśmiertelny, nie musimy tracić czasu na daremne poszukiwania wersetu, który potwierdziłby, że ludzie są nieśmiertelni czy mają nieśmiertelną duszę. Nie znajdziemy takiego potwierdzenia. Duch Święty nie przeczy samemu sobie. Owszem, Pismo Święte obiecuje życie po śmierci dla tych, którzy złożyli swą ufność w Bogu. Jednak nie znaczy to, że życie wierzących trwa po śmierci ich ciała. Wskazuje raczej, że ich wieczne życie rozpocznie się przy zmartwychwstaniu, który nastąpi w czasie powtórnego przyjścia Jezusa. Paweł napisał, że na odgłos trąby ostatecznej to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. To cytat z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdziału i tam 52 i 53 wiersza. Zaś w tym samym rozdziale, w wierszu 52 i 4, dodaje: wtedy umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni. Wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Czy możemy mieć nadzieję, która sięga poza grób? Marcie, która opłakiwała śmierć swego brata Łazarza, Jezus powiedział: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Dwa ostatnie rozdziały Księgi Objawienia Świętego Jana przedstawiają przyszłe życie, wieczne życie, w słowach wzniosłej obietnicy. Zacytujmy to z 21 rozdziału tej księgi, 3 i 4 wiersza. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Tak więc mamy podstawę nadziei, nawet gdy stoimy nad grobem bliskiej osoby. Choć śmierć oddziela nas od siebie, to jednak nie na zawsze. Bóg obiecał, że ci, którzy pokładają w Nim ufność, spotkają swoich bliskich, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie.

Księdze Przysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

Mamy dla Ciebie na cały 2026 rok piękną propozycję. Przeczytajmy całą Biblię. Gdybyśmy czytali średnio 3 rozdziały każdego dnia, to w przeciągu roku przeczytamy Biblię. Więc cóż, zapraszam każdego dnia o godzinie 7 rano.

Rozdział 19. Potem się wydarzyło, że umarł Nachasz, król synów Ammonu, a zamiast niego panował jego syn. Wtedy Dawid powiedział: uczynię miłosierdzie nad Hanunem, synem Nachasza, bo jego ojciec uczynił miłosierdzie nade mną. I Dawid wysłał posłów, aby go pocieszyli po jego ojcu. Więc słudzy Dawida przyszli do ziemi synów Ammonu, do Hanuna, aby go pocieszyć. Ale książęta synów Ammonu powiedzieli do Hanuna: sądzisz, że Dawid by uszanował twojego ojca i przysłał do ciebie pocieszycieli? Czyż nie aby przepatrzeć, wyszpiegować oraz zburzyć tę ziemię, dlatego przyszli do ciebie jego słudzy? Dlatego Hanun wziął sługi Dawida, ogolił ich i poobrzynał ich szaty od połowy aż do pośladków, po czym ich wypuścił. Zatem niektórzy poszli i oznajmili Dawidowi o tych mężach. Więc posłał im naprzeciwko, ponieważ owi mężowie byli bardzo zhańbieni, i król im powiedział: zostańcie w Jerycho, aż wasze brody odrosną, potem powrócicie. Zaś synowie Ammonu zobaczyli, że stali się obrzydłymi Dawidowi. Zatem Hanun oraz synowie Ammonu posłali 1000 talentów srebra, by sobie nająć z Aram-Naharaim, od strony Aramu Maacha, oraz wozy z jezdnymi z Coby. I najęli sobie 32 000 wozów oraz króla Maacha z jego ludem. Ci przyciągnęli i położyli się obozem naprzeciw Medeby, a synowie Ammonu zebrali się ze swych miast oraz stawili się do bitwy. Gdy Dawid to usłyszał, posłał Joaba z całym zastępem rycerskiego ludu. Zatem synowie Ammonu wyciągnęli i przyszykowali się do bitwy przed bramą miejską. Zaś królowie, co przyszli, byli osobno w polu. Więc Joab, widząc naprzeciw, z przodu i z tyłu, takie przygotowania do bitwy, wybrał niektórych ze wszystkich wyselekcjonowanych z Izraela i ustawił się w szyku przeciwko Aramejczykom. A pozostałość ludu dał pod rękę Abiszaja, swojego brata, stojąc w szyku przeciwko synom Ammonu. I Joab powiedział: jeśli Aramejczycy będą dla mnie za silni, przyjdziesz mi z pomocą. A jeśli synowie Ammonu dla ciebie będą za silni, ja ci udzielę pomocy. Wzmacniaj się i bądźmy mężnymi za nasz lud i za miasta naszego Boga. A wiekuisty niech uczyni, co dobrego jest w jego oczach. Więc Joab i lud, co z nim był, wystąpił do bitwy przeciwko Aramejczykom, ale przed nim uciekli. Zaś kiedy synowie Ammonu zobaczyli, że Aramejczycy uciekają, uciekli i oni przed Abiszajem, jego bratem, oraz uszli do miasta, a Joab wrócił do Jeruzalem. Natomiast Aramejczycy, widząc, że zostali porażeni przez Izraela, wyprawili posłów oraz wyprowadzili Aramejczyków, którzy byli za rzeką, a prowadził ich Szofak, dowódca wojska Hadarezera. Zatem oznajmiono to Dawidowi, który zebrał całego Izraela oraz przeprawił się przez Jarden. A kiedy do nich przyciągnął, przygotował przeciwko nim wojsko. Zaś gdy Dawid przygotował wojsko do bitwy przeciwko Aramejczykom, stoczyli z nim bitwę. Zatem Aramejczycy uciekli przed Izraelem, a Dawid poraził z Aramejczyków 7 000 wozów, 40 000 pieszych mężów, i zabił Szofaka, dowódcę tego wojska. A gdy słudzy Hadarezera ujrzeli, że zostali pobici przez Izraela, zawarli z Dawidem przymierze pokoju oraz mu służyli. Także Aramejczycy nie chcieli nadal udzielać pomocy synom Ammonu.

Rozdział 20. A po okresie roku, w tym czasie, gdy królowie wyruszyli do przodu, stało się, że Joab wyprowadził co mężniejsze rycerstwo i pustoszył ziemię synów Ammonu. A gdy przyciągnął, obległ Rabbę, zaś Dawid przebywał w Jeruzalem. I Joab zdobył Rabbę oraz ją zburzył. Wtedy Dawid wziął koronę ich króla z jego głowy i znalazł w niej talent złota oraz bardzo drogie kamienie. Więc włożono ją na głowę Dawida. Nadto wywiózł z miasta bardzo wiele łupów i wyprowadził lud, który w nim był, oraz ich skierował do pił, żelaznych wozów i siekier. Tak Dawid uczynił wszystkim miastom synów Ammonu, po czym Dawid wrócił wraz z całym ludem do Jeruzalem. Potem, gdy w Gezer znowu była wojna z Pelisztynami, Szybchaj, Huszadyta, zabił Safa z rodu Olbrzymów. Zatem Pelisztyni zostali poniżeni. Poza tym była też wojna z Pelisztynami, gdzie Elhanan, syn Jaira, zabił Lachmiego, brata Goliata Gatejczyka, którego drzewce włóczni było jak wał krosna. Nadto była też wojna w Gat, gdzie był mąż wielkiego wzrostu, mający po 6 palców, wszystkich 24. On był także z narodu tego olbrzyma. Lecz gdy urągał Izraelowi, zabił go Jonatan, syn Szymei, brata Dawida. Ci, co polegli z ręki Dawida i z ręki jego sług, byli synami jednego olbrzyma z Gat.

Rozdział 21. Ale szatan wystąpił przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, aby policzył Izraela. Dlatego Dawid powiedział do Joaba oraz do przełożonych nad ludem: idźcie, policzcie Izraela od Beerszeby do Dan i przyjdźcie do mnie, abym znał ich sumę. Lecz Joab powiedział: niech wiekuisty pomnoży swój lud stokroć tyle jak tych. Czyż, królu, mój panie, oni wszyscy nie są sługami mojego pana? Dlaczego mój pan się tego dowiaduje? Czemu to miałoby się stać wykroczeniem Izraela? Jednak królewskie słowo przemogło Joaba. Dlatego Joab wyszedł, obszedł całego Izraela i potem wrócił do Jeruzalem. I Joab przekazał Dawidowi sumę policzonego ludu, a całego Izraela było 1000 tysięcy i 100 tysięcy mężów zdolnych do boju. Zaś z Judy było 400 tysięcy i 70 tysięcy mężów, co wyciągają sztylet. Lecz Lewitów i Binjaminitów pomiędzy nich nie wliczył, ponieważ królewski rozkaz był wstrętny dla Joaba. Owszem, zadrżało oko Boga na tę sprawę. Dlatego ukarał Izraela. Zaś Dawid powiedział do Boga: bardzo zawiniłem, że uczyniłem tę rzecz. Ale teraz oddal, proszę, winę twojego sługi, bo uczyniłem bardzo głupio. Zatem wiekuisty powiedział do Gada, proroka Dawida, mówiąc: idź, powiedz Dawidowi, mówiąc: tak mówi wiekuisty. Z tego powodu ja trzy rzeczy podaję. Wybierz sobie jedną z nich, bym ci uczynił. Zatem Gad przyszedł do Dawida i mu powiedział: tak mówi wiekuisty. Wybierz sobie albo 3 lata głodu, albo 3 miesiące będziesz ginął od twoich nieprzyjaciół, a miecz nieprzyjaciół będzie cię ścigał, albo przez 3 dni miecz wiekuistego i mur będzie na ziemi, a anioł wiekuistego będzie niszczył wszystkie granice Izraela. Dlatego teraz rozważ, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. Więc Dawid powiedział do Gada: z tego powodu jestem bardzo związany. Niech wpadnę, proszę, w ręce wiekuistego, gdyż bardzo wielkie są jego zmiłowania, a w ludzkie ręce niech nie wpadam. Wtedy wiekuisty wywołał zarazę w Izraelu i poległo 70 tysięcy mężów z Izraela. Bóg posłał anioła do Jeruzalem, aby ich tracił. A kiedy tracił, wiekuisty ujrzał i się użalił nad tym złem. Zatem powiedział aniołowi, co tracił: już dosyć, opuść twą rękę. A anioł wiekuistego stał obok klepiska Ornana Jebusyty. Wtem Dawid podniósł swe oczy i ujrzał anioła wiekuistego, który stał między ziemią i niebem, a w jego ręce dobyty miecz, wyciągnięty przeciw Jeruzalem. Więc Dawid i starsi przyodziali się w wory i upadli na swoje twarze. A Dawid powiedział do Boga: czy to nie ja rozkazałem policzyć lud? Ja sam jestem tym, który zawinił i bardzo źle uczynił. Ale co uczyniły te owce? Wiekuisty, Boże mój, proszę, niech twa ręka skieruje się na mnie i na dom mego ojca, ale niech ta plaga nie będzie przeciwko twemu ludowi. Zatem anioł wiekuistego rzekł do Gada, aby powiedział Dawidowi: idź i na klepisku Ornana Jebuzejczyka zbuduj ołtarz wiekuistemu. Więc Dawid poszedł według słowa Gada, które powiedział w imieniu Pana. A Ornan się obejrzał i ujrzał owego anioła. Natomiast jego 4 synowie, którzy z nim byli, skryli się. Zaś Ornan młócił pszenicę. Wtedy Dawid przyszedł do Ornana. Więc Ornan spojrzał i zobaczył Dawida. Zatem wyszedł z klepiska i pokłonił się Dawidowi twarzą do ziemi. A Dawid powiedział do Ornana: daj mi plac tego klepiska, abym na nim zbudował ołtarz wiekuistemu. Sprzedaj mi je za pełną kwotę, a będzie powstrzymana plaga przeciw ludowi.
Zaś Ornan powiedział do Dawida: weź sobie, niech król mój pan uczyni, co uważa za dobre. Oto dodaje byki na całopalenia, wóz na drzewo oraz pszenicę na ofiarę z pokarmów. To wszystko daje. Lecz król Dawid powiedział do Ornana: nie, kupię za pełną kwotę, bo nie wezmę tego, co twoje, ani nie będę ofiarował wiekuistemu darowanego całopalenia. Więc Dawid dał Ornanowi za ten plac wagę 600 sykli złota. Zatem Dawid zbudował tam ołtarz wiekuistemu i ofiarował całopalenia oraz dobrowolne ofiary i wzywał imienia wiekuistego, który go wysłuchał ogniem z nieba na ołtarz całopalenia. I wiekuisty powiedział do anioła, aby zawrócił swój miecz do pochwy. Owego czasu Dawid, widząc, że wiekuisty wysłuchał go na klepisku Ornana Jebusyty, tam składał ofiary. Bowiem przybytek wiekuistego, który Mojżesz zrobił na puszczy, oraz ołtarz całopalenia był w tym czasie na wyżynie w Gibeonie. A Dawid nie był zdolny do niego iść, aby się radzić Boga, bowiem był przestraszony mieczem anioła wiekuistego.